0: Na zegarach 23. Są zarzuty dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w związku z aferą Zonda Krypto. Za chwilę szczegóły. Skuteczna ekstradycja z Czech Dariusza N. jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców Torcidy. Co robić w sytuacjach kryzysowych? Będzie można się tego nauczyć w ponad 100 miejscach województwa śląskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zarzuty dotyczą przyjęcia korzyści majątkowej i powoływania się na wpływy. Po południu szef PKO OLU został przewieziony na przesłuchanie do katowickiej delegatury Prokuratury Krajowej. O szczegółach Michał Makowski.
2: Radosław P. otrzymał od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala luksusowy zegarek warty 40 tysięcy euro. Według doniesień medialnych miał obiecywać Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących Zonda Krypto. Ostatecznie niczego nie załatwił, a sam twierdzi, że oddał Kralowi pieniądze za zegarek w ratach.
3: Ja powiem tak, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
4: Czuje się pan ofiarą?
3: Bardzo dużą ofiarę.
5: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd. Ale prokuratura musi działać.
2: Odpowiada prokurator generalny Waldemar Żurek. Prezes PKOL-u przed upadkiem Zondy Krypto odzyskał 100% kapitału, który tam zainwestował. Stąd zarzuty faworyzowania wierzycieli. Za płatną protekcję bierną grozi do 8 lat więzienia, a za faworyzowanie wierzycieli do 2 lat więzienia.
0: I jeszcze jedna informacja, którą przekazał minister sprawiedliwości. Poinformował o skutecznej ekstradycji z Czech Dariusza N. Jest on powiązany ze środowiskiem pseudokibiców śląskiej Torcidy. Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. udziału w zbrojnej grupie przestępczej, zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i obrotu znacznymi ilościami narkotyków. Sprawą zajmuje się Śląski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Waldemar Żurek dodał, że sąd uwzględnił wniosek prokuratury. Podejrzany najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Dariusz N. został oskarżony m.in. o śmiertelne ugodzenie nożem 19-letniego Dominika K., byłego piłkarza GKS-u Katowice podczas bójki w centrum Katowic w sierpniu 2016 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zmarły tragicznie poseł Łukasz Litewka zostanie patronem parku, który powstaje w Sosnowcu przy ulicy Białostockiej. W czasie dzisiejszej sesji radni poparli projekt uchwały w tej sprawie. Prezydent miasta przekazał, że inicjatywa była konsultowana z rodziną zmarłego. Arkadiusz Chęciński poinformował, że w tej sprawie spotkał się z rodzicami Łukasza Litewki, którzy poparli ten pomysł. W ponad 100 miejscach województwa śląskiego w najbliższą sobotę przy okazji imprez kończących wakacje będzie można się nauczyć, co robić w sytuacjach kryzysowych. To w ramach ogólnokrajowego treningu reagowania. Centralnym wydarzeniem w sobotę będzie Festiwal Ratowania Życia, mówi jego organizatorka Beata Twardowska z Fundacji Śląskie Anioły.
6: Lepiej zdecydowanie się nauczyć, być przygotowanym i oswoić się z sygnałami zagrożenia. Co jaki sygnał oznacza, co jaka syrena, która zawyje, żebyśmy wiedzieli, jak reagować, ale też gdzie szukać informacji, żeby zwrócić uwagę na dezinformację, która się pojawia. Tego właśnie wszystkiego będziemy uczyć. Wiem, że nikt z nas nie przewiduje żadnego zagrożenia, ale czujemy się bezpiecznie, bo ja wiem, jak reagować, więc zadbajmy o siebie i bądźmy w sobotę 29 razem z Fundacją Śląskie Anioły na rynku w Katowicach.
0: W programie zaplanowano m.in. bezpłatne badania profilaktyczne, pokazy wozów bojowych, gry edukacyjne i naukę pakowania plecaka ewakuacyjnego. W Bielsku-Białej pojawi się pomnik Karola Franciszka Pollaka. To inżynier, wynalazca i przedsiębiorca żyjący na przełomie XIX

0: i XX wieku. Był też autorem licznych patentów z zakresu elektrotechniki. Pomnik ma być wyrazem uznania dla wybitnych osiągnięć Karola Pollaka oraz trwałym upamiętnieniem jego wkładu w rozwój nauki, techniki i przemysłu. Bielski samorząd nie poniesie kosztów wykonania pomnika. Miejscowy zarząd Stowarzyszenia Elektryków Polskich przekazał bezpłatnie wykonane z brązu popiersie wynalazcy. Znajdzie się ono na modernizowanym skwerze Karola Franciszka Pollaka przy ulicy Słowackiego. Zachmurzenie w nocy będzie najwyżej małe, a temperatura minimalna od 12 do 15 stopni. Jutro słonecznie, a na termometrach do 30 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Czy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na aktualności jedynki. Na początek pożar hali produkcyjnej Brodzików w Wielkopolsce. W Bielsku, w gminie Międzychód, w obiekcie o powierzchni 3000 m2 pracuje prawie 130 strażaków. Walka z ogniem potrwa jeszcze przez co najmniej kilka godzin. Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie zaapelowali o nieotwieranie okien w domach oraz niezbliżanie się do okolic ulicy Przemysłowej. Alert w tej sprawie wysłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na wniosek wojewody wielkopolskiego. Rząd zajmie się dziś projektem budżetu państwa na 2027 rok. Opublikowane wcześniej założenia makroekonomiczne do projektu przewidują 3% podwyżkę wynagrodzeń w budżetówce oraz inflację na poziomie 2,5%. Płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie o 3% do 4950 zł miesięcznie brutto. Priorytety budżetu na przyszły rok to bezpieczeństwo, służba zdrowia oraz inwestycje. Rząd zamierza przeznaczyć o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia, aby dorównać do ustawowego poziomu 7% PKB. Przygotowując budżet państwa, rząd nie może ingerować się w projekty budżetów Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego. Poprawki do zaproponowanych budżetów tych instytucji można wprowadzać dopiero w parlamencie. Ostateczny projekt budżetu państwa musi trafić do Sejmu do 30 września. Cztery kraje, w tym Polska, apelują w sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów. Chodzi o przekazanie ich na wsparcie finansowe Ukrainy. Minister spraw zagranicznych oraz jego odpowiednicy z Hiszpanii, Holandii i Szwecji wysłali wspólny list do irlandzkiej prezydencji Unii Europejskiej i szefowej unijnej dyplomacji.
3: Nic nie wskazuje na to, by Rosja była gotowa zakończyć agresję, a jej konsekwencje coraz bardziej dotykają unijne kraje, podkreślili w liście ministrowie spraw zagranicznych Polski, Hiszpanii, Holandii i Szwecji. Napisali, że Ukraina potrzebuje większego wsparcia finansowego zarówno w krótkoterminowej, jak i długoterminowej perspektywie. Zamrożone w Unii rosyjskie aktywa to ponad 200 miliardów euro. Większość z tych pieniędzy jest na belgijskich kontach, a Belgia w grudniu ubiegłego roku nie zgodziła się na ich wykorzystanie w obawie przed odwetem Rosji. Ministrowie z czterech krajów uważają, że Komisja Europejska powinna poszukać nowych możliwości wykorzystania tych aktywów, które sprawią, że ryzyko będzie rozłożone sprawiedliwie na wszystkie kraje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Są zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o serię napadów w Poznaniu. 43-latek będzie odpowiadał w warunkach recydywy, informuje podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji.
4: Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna może mieć związek z co najmniej 6 atakami słownymi i fizycznymi, do których dochodziło w rejonie przystanków oraz w pojazdach komunikacji miejskiej na terenie Poznania. Jego ofiarami padło 2 obcokrajowców i 4 Polaków. Zatrzymany usłyszał dziś zarzuty dotyczące m.in. znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej, kierowania gróźb karalnych oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu.
2: Działania zakwalifikowano też jako występki o charakterze chuligańskim. Mężczyźnie grozi kara do 7 lat pozbawienia wolności.
5: To są aktualności jedynki.
2: Młodzież dowie się, na czym polega dezinformacja i w jaki sposób jej unikać. Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi przygotowało program What the Fake dla uczniów klas 4-8 podstawówek oraz szkół ponadpodstawowych.
6: Z programu będą korzystać uczniowie, ponieważ to właśnie młodzi ludzie muszą zrozumieć, na czym polega dezinformacja. Program łączy historię ze współczesnością, wyjaśnia Monika Głowacka, zastępczyni dyrektora EC1 Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
7: Film i kultura audiowizualna stają się punktem wyjścia do rozmowy o tym, w jaki sposób powstaje przekaz i jak można wpływać na jego odbiór. Dlatego What the Fake łączy wiedzę o historii filmu filmu i propagandy ze współczesnymi narzędziami cyfrowymi.
6: EC1 będzie organizować zajęcia od 17 września. Witold Banach, Polskie Radio.
2: Tej nocy warto spojrzeć w górę. Po 3.20 rozpocznie się częściowe zaćmienie księżyca. Na co możemy liczyć? O tym Łukasz Drzewoszewski z Zachodniopomorskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Astronomii.
1: Księżyc po prostu będzie wchodził w cień Ziemi, będzie troszeczkę ugryziony i w pewnym momencie będzie nawet wyglądał, jakby był w pierwszej kwadrze, a potem będzie go coraz mniej i ta zacieniona część nie będzie czarna, tylko będzie tak lekko czerwonawa.
2: W przeciwieństwie do niedawnego zaćmienia Słońca, do obserwacji zaćmienia Księżyca nie potrzeba okularów ochronnych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
2: W nocy w większości regionów bezchmurnie, a to ważna informacja dla osób chcących zobaczyć zaćmienie księżyca. Temperatura minimalna od 7 stopni we wschodniej i południowej Polsce do 17 na zachodzie i nad morzem. Piątek przyniesie opady deszczu na zachodzie, po południu i wieczorem mogą im towarzyszyć burze. Na termometrach od 23 stopni na krańcach północnych do 31 lokalnie na południowym zachodzie. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Rozległy wyż znad Finlandii powoli odsuwa się na południowy wschód. Nisze z rejonu Wysp Brytyjskich pogłębia się i przemieszcza na północny wschód. Wydano ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowo-Wschodni oraz przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy, Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-wschodni 5 do 6, wzrastający na 6 do 7, w porywach 8 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni i Zatoka Pomorska. Tam wiatr południowo-wschodni 4 do 5, w porywach 6, wzrastający na 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra. Wybrzeże środkowe. Wiatr południowo-wschodni 4 do 5, wzrastający na 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-wschodni 3 do 4, w porywach 5, wzrastający na 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, rano możliwe zamglenie. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-wschodni 6 do 7, w porywach 8, od zachodu powoli skręcający na południowo-zachodni i słabnący na 4 do 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-wschodni 6 do 7, w porywach do 8 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
5: Jedynka. Polskie Radio.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: 100 miejscach województwa śląskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zarzuty dotyczą przyjęcia korzyści majątkowej i powoływania się na wpływy. Po południu szef PKO OLU został przewieziony na przesłuchanie do katowickiej delegatury Prokuratury Krajowej. O szczegółach Michał Makowski.
2: Radosław P. otrzymał od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala luksusowy zegarek warty 40 tysięcy euro. Według doniesień medialnych miał obiecywać Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących Zonda Krypto. Ostatecznie niczego nie załatwił, a sam twierdzi, że oddał Kralowi pieniądze za zegarek w ratach.
3: Ja powiem tak, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
4: Czuje się pan ofiarą?
3: Bardzo dużą ofiarę.
5: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd. Ale prokuratura musi działać.
2: Odpowiada prokurator generalny Waldemar Żurek. Prezes PKO-lu przed upadkiem Zondy Krypto odzyskał 100% kapitału, który tam zainwestował. Stąd zarzuty faworyzowania wierzycieli. Za płatną protekcję bierną grozi do 8 lat więzienia, a za faworyzowanie wierzycieli do 2 lat więzienia.
0: I jeszcze jedna informacja, którą przekazał minister sprawiedliwości. Poinformował o skutecznej ekstradycji z Czech Dariusza N. Jest on powiązany ze środowiskiem pseudokibiców Śląskiej Torcidy. Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. udziału w zbrojnej grupie przestępczej, zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i obrotu znacznymi ilościami narkotyków. Sprawą zajmuje się Śląski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Waldemar Żurek dodał, że sąd uwzględnił wniosek prokuratury. Podejrzany najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Dariusz N. został oskarżony m.in. o śmiertelne ugodzenie nożem 19-letniego Dominika K., byłego piłkarza GKS-u Katowice, podczas bójki w centrum Katowic w sierpniu 2016 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zmarły tragicznie poseł Łukasz Litewka zostanie patronem parku, który powstaje w Sosnowcu przy ulicy Białostockiej. W czasie dzisiejszej sesji radni poparli projekt uchwały w tej sprawie. Prezydent miasta przekazał, że inicjatywa była konsultowana z rodziną zmarłego. Arkadiusz Chęciński poinformował, że w tej sprawie spotkał się z rodzicami Łukasza Litewki, którzy poparli ten pomysł. W ponad 100 miejscach województwa śląskiego w najbliższą sobotę przy okazji imprez kończących wakacje będzie można się nauczyć, co robić w sytuacjach kryzysowych. To w ramach ogólnokrajowego treningu reagowania. Centralnym wydarzeniem w sobotę będzie Festiwal Ratowania Życia, mówi jego organizatorka Beata Twardowska z Fundacji Śląskie Anioły.
6: Lepiej zdecydowanie się nauczyć, być przygotowanym i oswoić się z sygnałami zagrożenia. Co jaki sygnał oznacza, co jaka syrena, która zawyje, żebyśmy wiedzieli, jak reagować, ale też gdzie szukać informacji, żeby zwrócić uwagę na dezinformację, która się pojawia. Tego właśnie wszystkiego będziemy uczyć. Wiem, że nikt z nas nie przewiduje żadnego zagrożenia, ale czujemy się bezpiecznie, bo ja wiem, jak reagować, więc zadbajmy o siebie i bądźmy w sobotę 29 razem z Fundacją Śląskie Anioły na rynku w Katowicach.
0: W programie zaplanowano m.in. bezpłatne badania profilaktyczne, pokazy wozów bojowych, gry edukacyjne i naukę pakowania plecaka ewakuacyjnego. W Bielsku-Białej pojawi się pomnik Karola Franciszka Pollaka. To inżynier, wynalazca i przedsiębiorca żyjący na przełomie XIX i XX wieku. Był też autorem licznych patentów z zakresu elektrotechniki. Pomnik ma być wyrazem uznania dla wybitnych osiągnięć Karola Pollaka oraz trwałym upamiętnieniem jego wkładu w rozwój nauki, techniki i przemysłu. Bielski samorząd nie poniesie kosztów wykonania pomnika. Miejscowy zarząd Stowarzyszenia Elektryków Polskich przekazał bezpłatnie wykonane z brązu popiersie wynalazcy. Znajdzie się ono na modernizowanym skwerze Karola Franciszka Pollaka przy ulicy Słowackiego. Zachmurzenie w nocy będzie najwyżej małe, a temperatura minimalna od 12 do 15 stopni. Jutro słonecznie, a na termometrach do 30 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Czy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej, powoływania się na wpływy oraz faworyzowania wierzycieli w związku z grożącą niewypłacalnością. Radosław P., podejrzany w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, został wczoraj zatrzymany przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Radosław P. otrzymał od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala luksusowy zegarek warty 40 tysięcy euro. Według doniesień medialnych miał obiecywać Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera

0: Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących zonda krypto. Ostatecznie niczego nie załatwił, a sam twierdzi, że oddał Krelowi pieniądze za zegarek w ratach.
1: Ja powiem tak, polityka, polityka, polityka. I zobaczymy, co z tego wejdzie.
2: Nie czuje się pan winny, czuje się pan ofiarą?
1: Bardzo dużą ofiarą.
3: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd. Ale prokuratura musi działać.
0: Odpowiada prokurator generalny Waldemar Żurek. Prezes PKOL-u przed upadkiem zondy krypto odzyskał 100% kapitału, który tam zainwestował. Stąd zarzuty faworyzowania wierzycieli. Za płatną protekcję bierną grozi do 8 lat więzienia, a za faworyzowanie wierzycieli do 2 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
4: Według najnowszych medialnych doniesień Radosław P. opuścił nocą gmach katowickiej prokuratury. Przez kilkanaście godzin trwało tam jego przesłuchanie. Nie wiadomo, czy to koniec czynności z udziałem prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing, napisał w mediach społecznościowych Władysław Kośniak-Kamysz, dodając, że ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości. W Brukseli wiceszef MON Paweł Zalewski powiedział, że Polska nie chce mieć na swoim terytorium głowic nuklearnych. Prowadzimy także rozmowy na temat propozycji uczestnictwa w europejskim nuklearnym parasolu ochronnym. Stanowisko naszego rządu jest w tych kwestiach jednoznaczne, dodał w swoim wpisie szef MON. Wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski w siedzibie NATO w Brukseli spotkał się z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Kolbim. A w aktualnościach teraz o zmianach w listach bezpłatnych leków. Dziś wchodzi w życie zarządzenie dające resortowi zdrowia możliwość negocjowania cen leków z firmami farmaceutycznymi. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że leki nie będą wykreślane z listy.
5: Często leki oryginalne, których ochrona patentowa już wygasła, nadal są kilkukrotnie droższe niż ich odpowiedniki. Firmy farmaceutyczne mają więc być zapraszane do obniżania cen, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
6: Nie planujemy usuwania żadnych leków z list leków darmowych.
5: Główny inspektor farmaceutyczny Łukasz Pietrzak wyjaśnia, że lek generyczny zawiera tę samą substancję czynną i ma takie samo działanie jak oryginalne.
7: Jest przede wszystkim lekiem równorzędnym. Jest lekiem, który ma ten sam profil bezpieczeństwa, efektywności.
5: Według szacunków resortu zdrowia na darmowe leki dla seniorów w ubiegłym roku NFZ przeznaczył 9 miliardów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
4: Dziś bez podwyżek na stacjach paliw. Minister energii poinformował, że za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 57 groszy, czyli tyle samo co wczoraj. Tańsze o 11 groszy jest olej napędowy. Dziś kosztuje 7 zł 36 groszy za litr. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości jest ścigany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
9: Uchylenia ENA chciał obrońca Marcina Romanowskiego. Wniosek motywował tym, że jego klient nie przebywa już na terenie Unii Europejskiej. Sędzia Tomasz Grochowicz, uzasadniając oddalenie wniosku, podkreślił, że aktualne miejsce pobytu ściganego nie zostało w sposób kategoryczny ustalone i potwierdzone. Jednocześnie zaznaczył, że nie ma żadnego jednoznacznego i niezaprzeczalnego dowodu wskazującego na fakt opuszczenia przez Marcina Romanowskiego terytorium Unii Europejskiej. Sędzia Tomasz Grochowicz dodał, że postawa ściganego i podjęte przez niego działania w sposób niewątpliwy wskazują na próby utrudniania i destabilizacji postępowania karnego. Sąd zdecydował też o pozostawieniu bez dalszego biegu wniosku o przesłuchanie premiera Donalda Tuska. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
4: Do rana przeważnie pogodnie, od kilku do maksymalnie kilkunastu stopni. W ciągu dnia popada i zagrzmi na zachodzie Polski, a na termometrach od 23 stopni na północy kraju do 31 na południowym zachodzie.
8: Jedynka. Polskie Radio.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

dzisiaj w mrokach to nie świat. Miasta dawno poszły spać. Zgasły wszystkie światła w domach. Czas w ciemnościach też się schował.

0: pani tej karty?
1: 255.
0: No widzi pan, powinien pan bardziej uważać
1: na wynik.

0: Na zegarach 23. Są zarzuty dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w związku z aferą Zonda Krypto. Za chwilę szczegóły. Skuteczna ekstradycja z Czech Dariusza N. jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców Torcidy. Co robić w sytuacjach kryzysowych? Będzie można się tego nauczyć w ponad 100 miejscach województwa śląskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zarzuty dotyczą przyjęcia korzyści majątkowej i powoływania się na wpływy. Po południu szef PKO OLU został przewieziony na przesłuchanie do katowickiej delegatury Prokuratury Krajowej. O szczegółach Michał Makowski.
2: Radosław P. otrzymał od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala luksusowy zegarek warty 40 tysięcy euro. Według doniesień medialnych miał obiecywać Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących Zonda Krypto. Ostatecznie niczego nie załatwił, a sam twierdzi, że oddał Kralowi pieniądze za zegarek w ratach.
3: Ja powiem tak, polityka. I zobaczymy, co z tego wyjdzie.
4: Czuje się pan ofiarą?
3: Bardzo dużą ofiarę.
5: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd. Ale prokuratura musi działać.
2: Odpowiada prokurator generalny Waldemar Żurek. Prezes PKO-lu przed upadkiem Zondy Krypto odzyskał 100% kapitału, który tam zainwestował. Stąd zarzuty faworyzowania wierzycieli. Za płatną protekcję bierną grozi do 8 lat więzienia, a za faworyzowanie wierzycieli do 2 lat więzienia.
0: I jeszcze jedna informacja, którą przekazał minister sprawiedliwości. Poinformował o skutecznej ekstradycji z Czech Dariusza N. Jest on powiązany ze środowiskiem pseudokibiców śląskiej Torcidy. Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. udziału w zbrojnej grupie przestępczej, zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i obrotu znacznymi ilościami narkotyków. Sprawą zajmuje się Śląski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Waldemar Żurek dodał, że sąd uwzględnił wniosek prokuratury. Podejrzany najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Dariusz N. został oskarżony m.in. o śmiertelne ugodzenie nożem 19-letniego Dominika K., byłego piłkarza GKS-u Katowice podczas bójki w centrum Katowic w sierpniu 2016 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zmarły tragicznie poseł Łukasz Litewka zostanie patronem parku, który powstaje w Sosnowcu przy ulicy Białostockiej. W czasie dzisiejszej sesji radni poparli projekt uchwały w tej sprawie. Prezydent miasta przekazał, że inicjatywa była konsultowana z rodziną zmarłego. Arkadiusz Chęciński poinformował, że w tej sprawie spotkał się z rodzicami Łukasza Litewki, którzy poparli ten pomysł. W ponad 100 miejscach województwa śląskiego w najbliższą sobotę przy okazji imprez

0: kończących wakacje będzie można się nauczyć, co robić w sytuacjach kryzysowych. To w ramach ogólnokrajowego treningu reagowania. Centralnym wydarzeniem w sobotę będzie Festiwal Ratowania Życia, mówi jego organizatorka Beata Twardowska z Fundacji Śląskie Anioły.
1: Lepiej zdecydowanie się nauczyć, być przygotowanym i oswoić się z sygnałami zagrożenia. Co jaki sygnał oznacza, co jaka syrena, która zawyje, żebyśmy wiedzieli, jak reagować, ale też gdzie szukać informacji, żeby zwrócić uwagę na dezinformację, która się pojawia. Tego właśnie wszystkiego będziemy uczyć. Wiem, że nikt z nas nie przewiduje żadnego zagrożenia, ale czujemy się bezpiecznie, bo ja wiem, jak reagować, więc zadbajmy o siebie i bądźmy w sobotę 29 razem z Fundacją Śląskie Anioły na rynku w Katowicach.
0: W programie zaplanowano m.in. bezpłatne badania profilaktyczne, pokazy wozów bojowych, gry edukacyjne i naukę pakowania plecaka ewakuacyjnego. W Bielsku Białej pojawi się pomnik Karola Franciszka Pollaka. To inżynier, wynalazca i przedsiębiorca żyjący na przełomie XIX i XX wieku. Był też autorem licznych patentów z zakresu elektrotechniki. Pomnik ma być wyrazem uznania dla wybitnych osiągnięć Karola Pollaka oraz trwałym upamiętnieniem jego wkładu w rozwój nauki, techniki i przemysłu. Bielski samorząd nie poniesie kosztów wykonania pomnika. Miejscowy zarząd Stowarzyszenia Elektryków Polskich przekazał bezpłatnie wykonane z brązu popiersie wynalazcy. Znajdzie się ono na modernizowanym skwerze Karola Franciszka Pollaka przy ulicy Słowackiego. Zachmurzenie w nocy będzie najwyżej małe, a temperatura minimalna od 12 do 15 stopni. Jutro słonecznie, a na termometrach do 30 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Nawet 4,5 miliona złotych były warte oszustwa w programie pomocy dla powodzian, szacuje prokuratura europejska. Chodzi o aferę w Jeleniej Górze. Środki zostały przyznane trzem firmom, które nie ucierpiały z powodu powodzi w 2024 roku. W tej sprawie zatrzymano 6 osób. Według medialnych doniesień wśród nich są eks-wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i jej mąż. Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa oraz posługiwania się nieprawdziwymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Śledztwo prowadzi prokuratura europejska, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Myśmy wprowadzili, jest prokuraturą niezależną i tam, gdzie są defraudowane środki unijne, ona będzie działać.
3: Prokurator chce aresztu tymczasowego dla trzech zatrzymanych osób. Wobec pozostałych zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe. W sobotę w prawie 1400 miejscach Polski odbędzie się krajowy trening reagowania. Będzie można dowiedzieć się, jak rozpoznać sygnały alarmowe, weryfikować prawdziwość informacji, a także m.in. co spakować do plecaka ewakuacyjnego, zapowiada wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hull.
5: My to określamy takim mianem plecaka ewakuacyjnego, ale każdy z nas może sam sobie zakupić, przygotować, mieć w domu rzeczy, które są niezbędne.
3: Krajowy trening reagowania odbędzie się w centrach miast, miejscowościach turystycznych, przy remizach strażackich, w bibliotekach i domach kultury. Szczegóły na stronie internetowej MSWiA. Ministerstwo Cyfryzacji z kolei chce miliarda złotych dla właściciela Facebooka firmy Meta. W wysłanym w tej sprawie wniosku do Brukseli wyjaśniono, że chodzi o fałszywe reklamy z wizerunkiem znanych osób udostępniane w mediach społecznościowych.
6: W piśmie do Komisji Europejskiej wezwano Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących nieuczciwe praktyki stosowane na Facebooku i Instagramie. Według Ministerstwa Cyfryzacji amerykański gigant technologiczny narusza unijny akt o usługach cyfrowych. Jak wskazał szef tego resortu Krzysztof Gawkowski, tylko 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i usuwanych z internetu.
7: Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkownika, ale działa w swoim interesie, który pozwala jej na oszukańczych reklamach zarabiać.
6: Według szefa InPostu Rafała Brzoski, który sam padł ofiarą fałszywych reklam, kara w wysokości około miliarda złotych to za mało, by zmusić giganta technologicznego do działania. W odpowiedzi na pismo Krzysztofa Gawkowskiego Meta przekonuje, że nie ma interesu w zarabianiu na oszukańczych reklamach i że stale rozwija systemy ich wykrywania. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
3: Sztuczna inteligencja wkracza do szkół. Nauczyciele edukacji zdrowotnej dostaną do pomocy specjalnego asystenta AI stworzonego na podstawie podręcznika Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Narzędzie ma pomagać w przygotowaniu lekcji i odpowiadaniu na pytania uczniów.
2: Młodzi ludzie są dziś zasypywani informacjami o zdrowiu z internetu. Problem w tym, że nie wszystkie są prawdziwe. Dlatego asystent ma opierać odpowiedzi na sprawdzonych materiałach, mówi dr Jolanta Grzebieluch z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
9: To jest istotne, żeby sięgać do tych źródeł, które są rzetelne, prawdziwe, które są przygotowane przez ekspertów. A zdrowie jednak jest takim najbardziej kluczowym i cennym naszym zasobem, bo mamy tylko jedno.
2: Asystent korzysta wyłącznie z tego podręcznika i przy odpowiedzi pokazuje, z którego fragmentu zaczerpnął informację. Nie oznacza to jednak, że sztuczna inteligencja nigdy się nie pomyli, przyznaje Rafał Gromek z Connect for Kids.
10: Są wdrożone dodatkowe elementy, tak zwany RAG, który powoduje, że odpowiedzi są sprawdzane jeszcze raz. Dlatego wprowadziliśmy te elementy wskazania, z której części podręcznika treść jest brana.
2: We wrześniu ma pojawić się również możliwość tworzenia gotowych scenariuszy całych lekcji. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
3: A na koniec o bezprecedensowym wydarzeniu w Damaszku. Prezydent Syrii zapłacił kartą za kawę w kawiarni. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie była to jedna z pierwszych transakcji kartą w tym kraju od 15 lat.
11: To dla Syryjczyków moment historyczny. Płatnością kartą za kawę prezydent Ahmed Ashera świętuje zdjęcie Syrii z amerykańskiej listy krajów wspierających terroryzm. Efektem mają być nie tylko międzynarodowe inwestycje, ale też powrót kraju do światowej sieci finansowej. Pytania, gotówką czy kartą, Syryjczycy nie słyszeli, odkąd w reakcji na wojnę domową w Syrii reżim Asada został obłożony międzynarodowymi sankcjami. Jedną z konsekwencji było odcięcie kraju od globalnego systemu finansowego. W listopadzie ubiegłego roku syryjskie banki wróciły do systemu SWIFT, który umożliwia międzynarodowy transfer kapitału. Teraz z ponownego połączenia ze światową bankowością skorzystają zwykli Syryjczycy. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
3: Noc pogodna i bezchmurna w większości regionów, a to ważne w kontekście częściowego zaćmienia księżyca, które będzie można podziwiać od 3.20. Piątek przyniesie opady deszczu i burze na zachodzie Polski. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północy do 31 na południu i zachodzie.
8: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
12: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

na zegarach 23. Są zarzuty dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w związku z aferą Zonda Krypto. Za chwilę szczegóły. Skuteczna ekstradycja z Czech Dariusza N. jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców Torcidy. Co robić w sytuacjach kryzysowych? Będzie można się tego nauczyć w ponad 100 miejscach województwa śląskiego.

0: Się niczego nie załatwił, a sam twierdzi, że oddał Kralowi pieniądze za zegarek w Ratach.
1: Ja powiem tak, polityka. I zobaczymy, co z tego wyjdzie.
2: Czuje się pan winny ofiarą?
1: Bardzo dużą ofiarą.
3: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd. Ale prokuratura musi działać.
0: Odpowiada prokurator generalny Waldemar Żurek. Prezes PKOL-u przed upadkiem Zondy Krypto odzyskał 100% kapitału, który tam zainwestował. Stąd zarzuty faworyzowania wierzycieli. Za płatną protekcję bierną grozi do 8 lat więzienia, a za faworyzowanie wierzycieli do 2 lat więzienia.
4: I jeszcze jedna informacja, którą przekazał minister sprawiedliwości. Poinformował o skutecznej ekstradycji z Czech Dariusza N. Jest on powiązany ze środowiskiem pseudokibiców Śląskiej Torcidy. Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. udziału w zbrojnej grupie przestępczej, zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i obrotu znacznymi ilościami narkotyków. Sprawą zajmuje się Śląski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Waldemar Żurek dodał, że sąd uwzględnił wniosek prokuratury. Podejrzany najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Dariusz N. został oskarżony m.in. o śmiertelne ugodzenie nożem 19-letniego Dominika K., byłego piłkarza GKS-u Katowice, podczas bójki w centrum Katowic w sierpniu 2016 roku.
5: Polskie Radio Katowice. Informacje.
4: Zmarły tragicznie poseł Łukasz Litewka zostanie patronem parku, który powstaje w Sosnowcu przy ulicy Białostockiej. W czasie dzisiejszej sesji radni poparli projekt uchwały w tej sprawie. Prezydent miasta przekazał, że inicjatywa była konsultowana z rodziną zmarłego. Arkadiusz Chęciński poinformował, że w tej sprawie spotkał się z rodzicami Łukasza Litewki, którzy poparli ten pomysł. W ponad 100 miejscach województwa śląskiego w najbliższą sobotę przy okazji imprez kończących wakacje będzie można się nauczyć, co robić w sytuacjach kryzysowych. To w ramach ogólnokrajowego treningu reagowania. Centralnym wydarzeniem w sobotę będzie Festiwal Ratowania Życia, mówi jego organizatorka Beata Twardowska z Fundacji Śląskie Anioły.
6: Lepiej zdecydowanie się nauczyć, być przygotowanym i oswoić się z sygnałami zagrożenia. Co jaki sygnał oznacza, co jaka syrena, która zawyje, żebyśmy wiedzieli, jak reagować, ale też gdzie szukać informacji, żeby zwrócić uwagę na dezinformację, która się pojawia. Tego właśnie wszystkiego będziemy uczyć. Wiem, że nikt z nas nie przewiduje żadnego zagrożenia, ale czujemy się bezpiecznie, bo ja wiem, jak reagować, więc zadbajmy o siebie i bądźmy w sobotę 29 razem z Fundacją Śląskie Anioły na rynku w Katowicach.
4: W programie zaplanowano m.in. bezpłatne badania profilaktyczne, pokazy wozów bojowych, gry edukacyjne i naukę pakowania plecaka ewakuacyjnego. W Bielsku Białej pojawi się pomnik Karola Franciszka Pollaka. To inżynier, wynalazca i przedsiębiorca żyjący na przełomie XIX i XX wieku. Był też autorem licznych patentów z zakresu elektrotechniki. Pomnik ma być wyrazem uznania dla wybitnych osiągnięć Karola Pollaka oraz trwałym upamiętnieniem jego wkładu w rozwój nauki, techniki i przemysłu. Bielski samorząd nie poniesie kosztów wykonania pomnika. Miejscowy zarząd Stowarzyszenia Elektryków Polskich przekazał bezpłatnie wykonane z brązu popiersie wynalazcy. Znajdzie się ono na modernizowanym skwerze Karola Franciszka Pollaka przy ulicy Słowackiego. Zachmurzenie w nocy będzie najwyżej małe, a temperatura minimalna od 12 do 15 stopni. Jutro słonecznie, a na termometrach do 30 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Przyspiesza śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. Prokuratura przedstawiła prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławowi P. zarzuty m.in. płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli w związku z grożącą niewypłacalnością.
9: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna oczekuje wyjaśnienia wszystkich wątków afery Zonda Krypto. Dodaje, że odsłaniany jest patologiczny układ.
10: On jest odsłonięty we fragmencie tylko, więc mam nadzieję, że to po prostu jest proces, który nie będzie zatrzymany.
11: Dla PKOL-u nie jest to komfortowa sytuacja.
9: Mówi Łukasz Kmita z Rozwoju Plus. Jego zdaniem Radosław P. powinien wyjaśnić swoje związki z firmą Zonda Krypto.
12: Mamy do czynienia z wieloma przekrętami, które były przy Zonda Krypto. Dzisiaj w rękach służb pierwsi zatrzymani. Myślę, że oni też będą musieli odpowiedzieć na pytania, które pewnie wynikają też z tego, co mówi pan Kral dzisiaj.
9: Mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Szacuje się, że w wyniku upadku giełdy kryptowalut Zonda Krypto obywatele stracili w sumie co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgnąć nawet 2 miliardów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
8: W aktualnościach teraz Poznań i zarzuty dla podejrzanego o serię napadów.

0: 43-latek odpowie m.in. za występki o charakterze chuligańskim w warunkach recydywy, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
1: Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna może mieć związek z co najmniej 6 atakami słownymi i fizycznymi, do których dochodziło w rejonie przystanków oraz w pojazdach komunikacji miejskiej na terenie Poznania. Jego ofiarami padło 2 obcokrajowców i 4 Polaków. Zatrzymany usłyszał dziś zarzuty dotyczące m.in. znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej, kierowania gruźb karalnych oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu.
0: Za co grozi mu nawet 7-letnia odsiadka w więzieniu. Tymczasem Andrzej Poczobut zapowiada, że przed 13 września powróci na Białoruś. Tego dnia zaplanowano 11 zjazd Polaków na Białorusi. Dziennikarz i opozycjonista potwierdził swoje plany podczas imprezy Campus Polska Przyszłości. Andrzej Poczobut powiedział, że zależy mu na dalszym prowadzeniu działalności na terenie kraju kontrolowanego przez reżim Aleksandra Łukaszenki.
2: Każdy chce wrócić do domu, ja też chcę wrócić do domu, no a kwestia bezpieczeństwa, to nikt nie da gwarancji, no należy to rozumieć, ale no tam są ludzie, tam jest organizacja, ja jestem stamtąd, no i ludzie też potrzebują mnie.
0: 11 zjazd Związku Polaków na Białorusi odbędzie się w Grodnie. Członkowie organizacji mają rozmawiać m.in. o szkołach społecznych i nauczaniu języka polskiego. Przypomnijmy, w kwietniu po 5 latach Andrzej Poczobut został zwolniony z białoruskiego łagru. Dziennikarz był więziony m.in. za krytyczne wobec reżimu Białorusi artykuły oraz opisywanie losów żołnierzy Armii Krajowej.
3: To są aktualności jedynki.
0: W nich jeszcze Francja. Wczoraj odbyła się tam pierwsza telewizyjna debata 7 najważniejszych kandydatów na prezydenta, którzy zmierzyli się w dyskusji na temat gospodarki. Według komentatorów debata nie wyłoniła jednoznacznego zwycięzcy, ale pokazała układ sił na 8 miesięcy przed wyborami.
4: Francuskie media niemal jednogłośnie uznały pierwszą debatę prezydencką za udaną i stojącą na wysokim poziomie. Le Figaro uważa jednak, że debata nie rozwieje obaw środowisk biznesowych, które z niepokojem obserwują pogłębiający się kryzys budżetowy kraju. Zdaniem obserwatorów wyróżnili się outsiderzy wyścigu. Socjalista Rafael Glucksmann i były premier Gabriel Attal, którzy najskuteczniej atakowali faworytów. Wśród nich najbardziej kontrowersyjne propozycje przedstawiał lewicowy radykał Jean-Luc Mélenchon, podczas gdy centrysta Edouard Philippe i nacjonalistka Marine Le Pen nie rozwiali wątpliwości dotyczących swoich programów wyborczych. Do debaty doszło w momencie, gdy sondaże wskazują na istotne przetasowania w wyścigu prezydenckim. Na czele z dużą przewagą utrzymuje się Marine Le Pen, ale do walki o drugie miejsce włączył się Jean-Luc Mélenchon, który dogonił Edouarda Philippa. Wszystkie sondaże wskazują również, że w drugiej turze Le Pen wygrałaby, niezależnie od tego, z kim przyszłoby jej się zmierzyć. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Piątek będzie deszczowy i burzowy na zachodzie Polski. W pozostałej części kraju przeważnie pogodnie. Temperatura maksymalna od 23 stopni na krańcach północnych, około 26 w centrum i do 31 lokalnie na południowym zachodzie.
3: Jedynka. Polskie Radio.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Chciałem zadać Państwu pytanie. Czy ktoś z Państwa ma 12 groszy?

0: W prokuraturze krajowej w Katowicach przedstawiono zarzuty szefowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest apel radnych Rudy Śląskiej do minister zdrowia. Chodzi o trudną sytuację finansową tamtejszego szpitala. Historyczne zdjęcia Gliwic ożyją dzięki sztucznej inteligencji. To w ramach projektu z okazji Dni Miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prokuratura Krajowa w Katowicach przedstawiła zarzuty prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. ma odpowiedzieć między innymi za płatną protekcję i zaspokojenie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Szef PKOL-u otrzymał od szefa Zonda Krypto luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro. Według doniesień medialnych Radosław P. miał obiecywać Przemysławowi Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie śledztw dotyczących Zonda Krypto. Ostatecznie niczego nie załatwił, a sam twierdzi, że oddał Kralowi pieniądze za zegarek w ratach. Prezes PKOL-u przed upadkiem Zonda Krypto odzyskał 100% kapitału, który sam zainwestował. Stąd zarzuty faworyzowania wierzycieli. Za płatną protekcję bierną grozi do 8 lat więzienia. Za faworyzowanie wierzycieli do 2 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Radni Rudy Śląskiej apelują do minister zdrowia o pilną interwencję. Chodzi o trudną sytuację finansową szpitala miejskiego. Powód to wstrzymywanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaty za tak zwane nadwykonania. W trakcie czwartkowej sesji Rada Miasta przyjęła też apel o powrót do kwartalnego systemu rozliczeń ze strony NFZ-u. Poza tym radni zdecydowali o kolejnym dokapitalizowaniu szpitala 4 milionami złotych. Według stanu na koniec lipca zaległości NFZ-u wobec placówki to blisko 13 milionów złotych. Drogowcy chcą stworzyć strategiczne mapy hałasu. Ma to pozwolić na zaplanowanie, jak ograniczyć to zjawisko. Mapy obejmą prawie 760 km dróg krajowych na terenie województwa śląskiego, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Opracowanie pozwoli ocenić wpływ ruchu drogowego na otoczenie i wskazać miejsca, gdzie normy hałasu mogą być przekraczane. Do przygotowania map wykorzystane zostaną m.in. dane o natężeniu ruchu, wyniki pomiarów hałasu oraz informacje o istniejących zabezpieczeniach akustycznych. Wyniki będą podstawą do planowania działań ograniczających hałas i poprawiających komfort życia mieszkańców.
0: Na razie ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Do 25 września potrwa przyjmowanie ofert. Gliwice chcą połączyć przeszłość i przyszłość. W ramach planowanych na początek września Dni Miasta powstanie specjalna instalacja. W ruinach Teatru Wiktoria pojawią się archiwalne zdjęcia przedstawiające dawną codzienność gliwiczan. Ożyją one za pomocą nowych technologii, zapowiedział Paweł Januszewski, dyrektor Centrum Kultury Wiktoria.
3: Poruszymy je sztuczną inteligencją i stworzymy multimedialną galerię związaną z historią miasta, ale na skwerze Doncaster pokażemy przyszłość miasta oczami gliwiczan. Specjalny awatar będzie z Państwem dyskutował i modelował miasto przyszłości, które siedzi w tym momencie w Państwa wyobraźni. Zapraszamy do uczestnictwa w tych specjalnych instalacjach artystyczno-projektowych, które odbędą się w ramach Dni Gliwic.
0: Dziś ostatni dzień naboru fotografii. Projekt będzie dostępny od 3 do 6 września. Tej nocy w regionie będzie pogodnie. Temperatura minimalna od 12 do 15 stopni. W ciągu dnia nawet 30 stopni i dużo słońca.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Przyspiesza śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. Prokuratura przedstawiła prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławowi P. zarzuty m.in.

0: prywatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli w związku z grożącą niewypłacalnością.
1: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna oczekuje wyjaśnienia wszystkich wątków afery Zonda Krypto. Dodaje, że odsłaniany jest patologiczny układ.
2: On jest odsłonięty we fragmencie tylko, więc mam nadzieję, że to po prostu jest proces, który nie będzie zatrzymany.
3: Dla PKOL-u nie jest to komfortowa sytuacja.
1: Mówi Łukasz Kmita z Rozwoju Plus. Jego zdaniem Radosław P. powinien wyjaśnić swoje związki z firmą Zonda Krypto.
4: Mamy do czynienia z wieloma przekrętami, które były przy Zonda Krypto. Dzisiaj w rękach służb pierwsi zatrzymani. Myślę, że oni też będą musieli odpowiedzieć na pytania, które pewnie wynikają też z tego, co mówi pan Kral dzisiaj.
1: Mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Szacuje się, że w wyniku upadku giełdy kryptowalut Zonda Krypto obywatele stracili w sumie co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgnąć nawet 2 miliardów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: W aktualnościach teraz Poznań i zarzuty dla podejrzanego o serię napadów. 43-latek odpowie m.in. za występki o charakterze chuligańskim w warunkach recydywy, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
5: Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna może mieć związek z co najmniej 6 atakami słownymi i fizycznymi, do których dochodziło w rejonie przystanków oraz w pojazdach komunikacji miejskiej na terenie Poznania. Jego ofiarami padło 2 obcokrajowców i 4 Polaków. Zatrzymany usłyszał dziś zarzuty dotyczące m.in. znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej, kierowania gruźb karalnych oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu.
0: Za co grozi mu nawet 7-letnia odsiadka w więzieniu. Tymczasem Andrzej Poczobut zapowiada, że przed 13 września powróci na Białoruś. Tego dnia zaplanowano 11 zjazd Polaków na Białorusi. Dziennikarz i opozycjonista potwierdził swoje plany podczas imprezy Campus Polska Przyszłości. Andrzej Poczobut powiedział, że zależy mu na dalszym prowadzeniu działalności na terenie kraju kontrolowanego przez reżim Aleksandra Łukaszenki.
6: Każdy chce wrócić do domu, ja też chcę wrócić do domu, no a kwestia bezpieczeństwa, no to nikt nie da gwarancji, no należy to rozumieć, ale no tam są ludzie, tam jest organizacja, ja jestem stamtąd, no i ludzie też potrzebują mnie.
0: 11 zjazd Związku Polaków na Białorusi odbędzie się w Grodnie. Członkowie organizacji mają rozmawiać m.in. o szkołach społecznych i nauczaniu języka polskiego. Przypomnijmy, w kwietniu po 5 latach Andrzej Poczobut został zwolniony z białoruskiego łagru. Dziennikarz był więziony m.in. za krytyczne wobec reżimu Białorusi artykuły oraz opisywanie losów żołnierzy Armii Krajowej.
7: To są aktualności jedynki.
0: W nich jeszcze Francja. Wczoraj odbyła się tam pierwsza telewizyjna debata 7 najważniejszych kandydatów na prezydenta, którzy zmierzyli się w dyskusji na temat gospodarki. Według komentatorów debata nie wyłoniła jednoznacznego zwycięzcy, ale pokazała układ sił na 8 miesięcy przed wyborami.
8: Francuskie media niemal jednogłośnie uznały pierwszą debatę prezydencką za udaną i stojącą na wysokim poziomie. Le Figaro uważa jednak, że debata nie rozwieje obaw środowisk biznesowych, które z niepokojem obserwują pogłębiający się kryzys budżetowy kraju. Zdaniem obserwatorów wyróżnili się outsiderzy wyścigu. Socjalista Raphael Glucksmann i były premier Gabriel Attal, którzy najskuteczniej atakowali faworytów. Wśród nich najbardziej kontrowersyjne propozycje przedstawiał lewicowy radykał Jean-Luc Mélenchon, podczas gdy centrysta Edouard Philippe i nacjonalistka Marine Le Pen nie rozwiali wątpliwości dotyczących swoich programów wyborczych. Do debaty doszło w momencie, gdy sondaże wskazują na istotne przetasowania w wyścigu prezydenckim. Na czele z dużą przewagą utrzymuje się Marine Le Pen, ale do walki o drugie miejsce włączył się Jean-Luc Mélenchon, który dogonił Edouarda Philippa. Wszystkie sondaże wskazują również, że w drugiej turze Le Pen wygrałaby, niezależnie od tego, z kim przyszłoby jej się zmierzyć. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Piątek będzie deszczowy i burzowy na zachodzie Polski. W pozostałej części kraju przeważnie pogodnie. Temperatura maksymalna od 23 stopni na krańcach północnych, około 26 w centrum i do 31 lokalnie na południowym zachodzie.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopro.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu zdeka niemądrzej. Nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tutto bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć kurwę, zaśmieją się mocno. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem. Iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż. Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą, kiedy nie odzywać się w ogóle, co?

pierwszy raz ją zobaczyłeś. Zaczęło się od hej, a potem jak masz na imię. Zaczęło się niewinnie, a skończyło na pierwszej dziewczynie. Zaczęło się jak w filmie, a skończyło, że serca w butelce.

pierwszy stres przed testami, potem maturami. Pierwszy raz jesteś wolny i sam musisz się prowadzić. Dużo pierwszych razy, jeszcze way ahead, ale nie martw się, bo zobacz ile było, a jak dobrze jest.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Jest 6.30, a więc skrót najważniejszych informacji. Piotr Pagieła, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Prezes PKL-u Radosław P. usłyszał w katowickiej prokuraturze zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, poinformował prokurator generalny Waldemar Żurek. Zarzuty dotyczą płatnej protekcji i powoływania się na wpływy oraz tak zwanego faworyzowania wierzycieli giełdy kryptowalut. Biuro Prognoz w Krakowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem dla prawie całego województwa śląskiego. Będzie obowiązywać od 12. Dziś temperatura może wzrosnąć do 31 stopni. Chorzów chce zbudować nowy most drogowy nad linią kolejową 131 zamiast zamkniętej od

0: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
0: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Szef PKOL-u z zarzutami w śledztwie w sprawie zonda krypto. O szczegółach za chwilę nasz reporter.
1: Rośnie tragiczny bilans katastrofalnej powodzi w Nepalu. Z pomocą ruszają PCK i Caritas.
0: Przybywa drzew w Parku Ocalałych. Łódź upamiętnia kolejne osoby, które przeżyły getto.
1: Zatrzymany i doprowadzony do prokuratury szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma postawione zarzuty.
0: Prokurator generalny Waldemar Żurek informuje, że chodzi m.in. o płatną protekcję i faworyzowanie wierzycieli giełdy kryptowalut, której klienci stracili ponad 350 milionów złotych. Informacje w tej sprawie zebrał Michał Makowski.
2: Prokuratura twierdzi, że przed upadkiem giełdy kryptowalut prezes PKOL-u odzyskał 100% kapitału, który tam zainwestował. Za bycie tak zwanym faworyzowanym wierzycielem grozi do 2 lat więzienia. Radosław P. otrzymał od Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro, chociaż sam twierdzi, że spłacił podarunek gotówką. Obiecał też Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz u prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących zonda krypto.
3: Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
4: Pan ofiarą?
3: Bardzo dużą ofiarą.
5: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd.
2: Odpowiada prokurator generalny Waldemar Żurek. Za płatną protekcję bierną grozi do 8 lat więzienia. Prokuratura do tej pory zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń poszkodowanych klientów Zonda Krypto. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Sprawa Zonda Krypto przyspieszyła na początku tego tygodnia, gdy media poinformowały, że szef upadłej giełdy kryptowalut Przemysław Kral poszedł na współpracę ze śledczymi.
0: Sąd zdecydował w sprawie Marcina Romanowskiego. Odrzucił wniosek jego obrońcy o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania.
1: Według sądu nadal istnieje podejrzenie, że były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS-u wykorzysta teren Unii Europejskiej do ukrywania się przed zarzutami i aresztem za aferę Funduszu Sprawiedliwości.
0: Za miesiąc Sąd Okręgowy w Warszawie ma zająć się wnioskiem Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Prokuratura Krajowa sprzeciwia się temu.
1: Wniosek o list żelazny został wysłany z prorosyjskiego Naddniestrza. Premier Donald Tusk mówił niedawno, że na 99% polityk PiS-u tam się ukrywa.
0: Donald Trump uspokaja Europę. Zapewnia, że Rosja nie zaatakuje terytorium NATO.
1: Amerykański prezydent w wywiadzie dla portalu Axios komentował informacje o wizycie dyrektora CIA w Moskwie.
6: We wtorek dyrektor CIA John Ratcliffe udał się z tajną wizytą do Moskwy, gdzie spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Sergiejem Naryszkinem. Według doniesień medialnych wizyta ta miała na celu ostrzeżenie Moskwy przed atakiem na kraj należący do NATO. Donald Trump jednak zaprzeczył tym informacjom, mówiąc serwisowi Axios, że Ratcliffe nie przekazał takiego ostrzeżenia. Nie martwię się wcale, nie ma żadnego problemu, stwierdził prezydent, zapytany o ewentualną rosyjską prowokację wobec państw NATO. Prezydent określił podróż Ratcliffe'a mianem standardowych działań służbowych i wyraził zdziwienie medialnymi relacjami na ten temat. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski powiedział w lipcu serwisowi Axios, że Władimir Putin planuje w nadchodzących miesiącach masową mobilizację na potrzeby nowej ofensywy na Ukrainie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Rośnie tragiczny bilans katastrofalnej powodzi w Nepalu. Według najnowszych informacji zginęło prawie 470 osób, setki wciąż są poszukiwane.
1: Akcję ratunkową prowadzi wojsko, m.in. przy użyciu śmigłowców z powodu zniszczonych mostów i całkowicie odciętych dróg dojazdowych. Żołnierze transportowani są drogą powietrzną, aby ewakuować rannych i docierać do zasypanych wiosek.
0: Zbiórkę dla poszkodowanych uruchamia Polski Czerwony Krzyż. Wolontariusze apelują o pilne wsparcie.
7: Biorąc pod uwagę odległość, jaka nas dzieli, to oczywiście nie będziemy wysyłać żadnych towarów, żadnych wody czy środków higienicznych, tylko to, co możemy zrobić, to oczywiście wpłaty na fundusz na ratunek, ponieważ dużo łatwiej jest gdzieś w niedalekiej odległości kupić te produkty i dostarczyć bezpośrednio.
0: Mówiła Agata Gajos z PCK. Szczegóły na stronie internetowej pck.pl.
1: A zbiórkę dla poszkodowanych w Nepalu i Tybecie organizuje też Caritas.
8: To są aktualności jedynki.
0: W Parku Ocalałych w Łodzi przybyło 6 kolejnych drzew pamięci. Przypominają o tych, którzy przetrwali piekło w Litzmannstadt getto.
1: Każde drzewo to historia konkretnej osoby albo rodziny, a razem tworzą zielony pomnik pamięci. Jest ich już prawie 680, mówi Aleksandra Zbieranowska z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi.
9: Tutaj każdy, kto ocalał z getta, może zasadzić swoje drzewo pamięci. To oczywiste, że ocalałych nie ma już wśród nas wiele, ale mogą to zrobić też bliscy ocalałych.
0: Jedno z posadzonych wczoraj drzew poświęcono wybitnej rzeźbiarce Alinie Szapocznikow.
1: To były aktualności.

0: gości programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do ligowej fazy piłkarskiej Ligi Europy. Obie drużyny wysoko wygrały pierwsze spotkania decydującej rundy. Wczoraj Lech zremisował na wyjeździe z FC Thun 2-2, a Jagiellonia pokonała w Tbilisi miejscową Iberię 2-1. Odpadły walczące o Conference League Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Górnik przegrał na wyjeździe z AS Monaco 1-4, a Raków uległ po dogrywce Hajdukowi Split 2-3. Trener drużyny z Częstochowy Dawid Kroczek.
2: Wszyscy jesteśmy rozczarowani, zawodnicy również, tutaj nikt nie jest z tego zadowolony, zespół zdawał sobie sprawę i my wszyscy jakby z rangi spotkania i tego, jak ważny jest to dla nas mecz, natomiast do tego już nie wrócimy.
1: Polska będzie miała więc dwóch przedstawicieli w zasadniczej fazie europejskich pucharów. Polscy koszykarze pokonali Izrael 106-86 w meczu decydującej rundy kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Izrael występował w roli gospodarza, a spotkanie rozegrano w pustej hali w Rydze. Polaków do zwycięstwa poprowadził Mateusz Ponitka, zdobywca 24 punktów. Biało-czerwoni prowadzą w grupie K i są już bardzo blisko awansu do Mistrzostw Świata. Polskie siatkarki odniosły czwarte zwycięstwo w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Tym razem podopieczne włoskiego trenera Stefano Lavariniego wygrały z Niemkami 3-0. Przyjmująca Martyna Czerniańska jest zadowolona z postawy całej drużyny.
3: Bardzo dobra gra zespołowa, naprawdę super wymiany i dużo gry w obronie i po naszej, i po stronie przeciwniczek. I po prostu jestem dumna z drużyny. Jestem dumna, że wygrałyśmy to 3-0, bo z Niemkami zawsze te mecze są bardzo długie i męczące. Na pewno Niemki też nie miały łatwo, bo grały 3 dni z rzędu, także nadal byłyśmy na większej świeżości, ale to my to dowiozłyśmy. No i Magdalena Stasia kończąca oczywiście asem, to wisienka na torcie i trzeba przyznać, Magdalena była niezawodna.
1: Dziś w ostatnim meczu w grupie A Polki zmierzą się z Turczynkami. Ponownie o sporcie za godzinę.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
5: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Pogoda. Prawie w całym kraju będzie dziś pogodnie, trochę więcej chmur i przelotny deszcz tylko na zachodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni na krańcach północnych, przez 26 w centrum do 31 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silne, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1009 hektopaskali.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
5: Sponsorem audycji było Invigo. Producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Klimat. W zachodniej połowie kraju jakość powietrza jest dobra, we wschodniej bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi 39% energii elektrycznej i ten odsetek bardzo szybko wzrasta. Od 9 do 19 prognozowane są zielone godziny.
7: Jedynka. Polskie Radio.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Czyli pierwsze dziś autoradio. I Marcin Kazek-Wielgus, dzień dobry.
10: Dzień dobry. Jeszcze dość spokojnie jest na drogach województwa śląskiego, choć nie brakuje miejsc, gdzie trzeba nieco mocniej nacisnąć na hamulec. Tak jest m.in. na autostradzie A1 na wysokości Dobieszowic, gdzie trwają prace drogowe. Takowe spowalniają ruch też na katowickim odcinku drogi 86. Na węźle Murckowska mamy drogowców i mamy też zajęty jeden pas ruchu w stronę Tychów. Rozpoczął się również remont DK81 w Warszowicach. Prace obejmą skrzyżowanie Wiślanki z ulicami Krótką i Gajową. No, dla kierowców oznacza to utrudnienia, mówi Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
11: W ramach inwestycji powstanie sygnalizacja świetlna, która poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. W związku z pracami wprowadziliśmy czasową organizację ruchu. W pierwszym etapie zamknięty będzie wlot ulicy Krótkiej, a także prawy pas w kierunku Skoczowa i lewy pas w kierunku Katowic. W drugim etapie dodatkowo zamkniemy pas zanikający w kierunku Skoczowa. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania.
10: No, a te prace mają potrwać kilka miesięcy. 691-400-400 to numer alarmowy Autoradia.
12: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer leapmotor.pl.
1: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Jest 6.30, a więc skrót najważniejszych informacji. Piotr Pagieła, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Prezes PKL-u Radosław P. usłyszał w katowickiej prokuraturze zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, poinformował prokurator generalny Waldemar Żurek. Zarzuty dotyczą płatnej protekcji i powoływania się na wpływy oraz tak zwanego faworyzowania wierzycieli giełdy kryptowalut. Biuro Prognoz w Krakowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem dla prawie całego województwa śląskiego. Będzie obowiązywać od 12. Dziś temperatura może wzrosnąć do 31 stopni. Chorzów chce zbudować nowy most drogowy nad linią kolejową 131 zamiast zamkniętej od czerwca ubiegłego roku estakady nad tamtejszym rynkiem. Miasto jest niechętne czasowemu przywróceniu ograniczonego ruchu na estakadzie. W Bielsku Białej nie będzie można kupić w nocy alkoholu. Radni zdecydowali o wprowadzeniu zakazu sprzedaży napojów wyskokowych na terenie całego miasta między 22 a 6 rano. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 grudnia.
0: Tu Radio Dźwięk.
1: I oto jest siódma w ostatni piątek wakacji, 28 sierpnia. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis w programie trzecim. Agnieszka Drost.
3: Prezes PKL-u Radosław P. usłyszał w prokuraturze zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Polska chce nałożenia kary na platformę Meta. Komisja Europejska zapewniła, że się tym zajmie. Zniknie kolejne nielegalne składowisko odpadów. Głogów dostał na to 46 milionów złotych. Przyspiesza śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. Prokuratura przedstawiła prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławowi P. zarzuty m.in. płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Małgorzata Naukowicz pytała polityków o zatrzymanie Radosława P.
4: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna oczekuje wyjaśnienia wszystkich wątków afery Zonda Krypto. Dodaje, że odsłaniany jest patologiczny układ.
5: On jest odsłonięty we fragmencie tylko, więc mam nadzieję, że to po prostu jest proces, który nie będzie zatrzymany.
6: Dla PKL-u nie jest to komfortowa sytuacja.
4: Mówi Łukasz Kmita z Rozwoju Plus. Jego zdaniem Radosław P. powinien wyjaśnić swoje związki z firmą Zonda Krypto.
7: Mamy do czynienia z wieloma przekrętami, które były przy Zonda Krypto. Dzisiaj w rękach służb pierwsi zatrzymani. Myślę, że oni też będą musieli odpowiedzieć na pytania, które pewnie wynikają też z tego, co mówi pan Kral dzisiaj.
4: Mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Szacuje się, że w wyniku upadku giełdy kryptowalut Zonda Krypto obywatele stracili w sumie co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgnąć nawet 2 miliardów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
3: 6 osób zostało zatrzymanych przez CBA na Dolnym Śląsku i usłyszało zarzuty w sprawie pieniędzy przeznaczonych dla firm poszkodowanych przez powódź z 2024 roku. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek tłumaczył, dlaczego w sprawę zaangażowana jest prokuratura europejska.
8: Wszędzie tam, gdzie wchodzi w grę wydatkowanie środków,

0: milionów euro. Zarzucił jej bezczynność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści.
1: Deepfake'i wprowadzające w błąd reklamy to duży problem i Komisja Europejska traktuje go bardzo poważnie, skomentował rzecznik Komisji Thomas Renier. Poinformował, że Bruksela już prowadzi dochodzenie przeciwko Mecie w związku z pojawiającymi się na niej zmanipulowanymi i wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję materiałami. Podkreślił, że nielegalne reklamy muszą być usunięte, gdy zostaną zgłoszone przez użytkowników. Zapowiedział, że Komisja przyjrzy się dowodom, które przysłała Polska i weźmie je pod uwagę w dochodzeniu. Wytknął jednak Polsce, że sama nie wdrożyła unijnego prawa o usługach cyfrowych, za co została pozwana do Trybunału Sprawiedliwości. Przepisy wdrażające te regulacje zawetował prezydent Karol Nawrocki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: A propos dezinformacji, What the Fake? To nazwa nowego ogólnopolskiego programu dla młodzieży, która korzystając z internetu w coraz większym stopniu jest narażona na dezinformację, mówi ministra kultury Marta Cienkowska.
2: Dobrze wiemy, że 52% osób, głównie młodych osób w wieku 18-24, w zasadzie po informacje sięga już tylko i wyłącznie z mediów społecznościowych albo z chatbotów AI.
0: Program będzie realizowany przez EC1, Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Ekologiczna bomba zniknie z Głogowa. Miasto podpisało umowę na usunięcie niebezpiecznego składowiska przy ulicy Południowej. Pierwsze odpady mają zostać wywiezione do końca grudnia, a cały teren uprzątnięty do końca października przyszłego roku. Na działce jest około 3600 ton odpadów, w tym materiały ropopochodne i rozpuszczalniki. Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz mówi, że miasto dostało na utylizację składowiska 46 milionów złotych.
3: Szkoda, takie pieniądze powinny iść na sprawy rozwojowe, no ale jeżeli mieliśmy dziurawe przepisy, dziurawe prawo, jeżeli państwo pozwalało przez wiele lat na sprowadzanie bez ograniczeń, bez udokumentowania takich odpadów do Polski, dzisiaj po prostu z tym problemem trzeba sobie radzić. Cieszę się, że rząd znalazł pieniądze i takie programy zostały uruchomione.
0: Właściciel składowiska został skazany na 6 lat więzienia za prowadzenie nielegalnych składowisk, pożar odpadów w Jakubowie i skażenie środowiska. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: A w studiu What a Man, Adam Malecki. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. What the win, mogą powiedzieć nasze siatkarki. Zaczynamy od siatkówki właśnie. Polki pozostają niepokonane na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone pokonały Niemki 3-0 do 19, 23 i 24. A o swoich wrażeniach pomeczowych opowiedziała przyjmująca Martyna Czerniańska.
7: Bardzo dobra gra zespołowa, naprawdę super wymiany i dużo gry w obronie i po naszej, i po stronie przeciwniczek. I po prostu jestem dumna z drużyny. Jestem dumna, że wygrałyśmy to 3-0, bo z Niemkami zawsze te mecze są bardzo długie i męczące, ale to my to dowiozłyśmy.
6: Dzisiaj o 18:00 znacznie trudniejsze zadanie, spotkanie z podobnie jak my, niepokonanymi Turczynkami. Stawką będzie pierwsze miejsce w grupie. Grały siatkarki, a także koszykarze. Reprezentacja Polski w tej dyscyplinie też pozostaje niepokonana. Wczoraj w eliminacjach Mistrzostw Świata ograła w Rydze Izrael 106-86. W niedzielę Polacy, którzy z kompletem zwycięstw prowadzą w grupie, zagrają na granicy Gdańska i Sopotu z Niemcami. W europejskich pucharach Lech Poznań zremisował z FC Thun 2-2 i po wygranej 7-0 w pierwszym meczu awansował do fazy ligowej Ligi Europy. Zagra tam także Jagiellonia Białystok, która pokonała Iberię Tbilisi 2-1 i wygrała dwumecz 6-1. To wielki sukces, przekonywał Kajetan Schmidt w Jaga TV.
8: No na pewno wielka radość, myślę, że taka duma. Przede wszystkim jestem dumny z naszej drużyny, ze wszystkiego, co osiągnęliśmy. Jeszcze mamy dużo do osiągnięcia.
6: Niestety z Ligą Konferencji żegnają się Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Raków po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split 2-3, a Górnik uległ AS Monaco 1-4. Pozostając przy piłce kopanej, poznaliśmy hity Ligi Mistrzów. Broniący tytułu Paris Saint-Germain zagra m.in. z Barceloną i Manchesterem City, Real Madrid z Arsenalem i Interem, a Bayern Monachium z Manchesterem United. W lekkoatletyce wielkie rzeczy działy się w finałowej diamentowej lidze w Curychu. Padły dwa rekordy świata. Alison dos Santos przebiegł 400 metrów przez płotki w 45 sekund i 80 setnych, a Masai Russell 100 metrów przez płotki w 12 sekund i 9 setnych. Zacięty był konkurs skoku o tyczce, bo też na Olimp do Armanda Duplantisa wstąpił Greg Karalis, który skoczył 6 metrów i 20 centymetrów i pobił rekord kraju. Szwed odpowiedział skacząc 6,25 i wygrał. Potem obaj atakowali 6,32, czyli rekord świata, bez sukcesu. W kolarstwie wiadomo, jest Tadej Pogačar, Słoweniec wygrał

0: 6 etap Vuelta Hispania i pewnie przewodzi stawce w klasyfikacji generalnej.
1: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Z Niemcami na granicy Gdańska i Sopotu to tak odważnie historycznie.
0: Bo jak powiem albo Gdańsk, albo Sopot, to potem muszę odbierać
2: będzie
0: maile.
2: Avanti. A ty słyszałeś piosenkę, którą Mondo Duplantis nagrał?
0: No słyszałem.
2: I co o niej sądzisz?
0: Niech skacze.
2: Właśnie. Dziękuję ci bardzo. Niech skacze też temperatura w Polsce dziś. Tak jesteś, widzę, Adam, w sweterku.
0: Zimno.
2: A dzisiaj będzie 26 stopni w Warszawie, a 30 najwięcej w Lubuskim, więc mam nadzieję, że masz jakieś pokłady lżejsze na sobie.
0: Kąpielówki mam.
2: Halo?
3: Ja chciałam zauważyć, że najważniejszą osobą w szkole zawsze była pani Basia z sekretariatu. I to było i w podstawówce, i w średniej, i dalej. Tam tkwiła największa moc sprawcza. Pozdrawiam.
2: Wszystko już jest jasne, bo u nas przecież najważniejsza jest pani Basia z pokoju 14.
1: Sponsorem audycji był...
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: A zatem świeżutkie informacje z dróg naszego regionu. Autoradio w Radiu Katowice i Marcin Kazek-Wielgus.
6: Zaczynamy je ponownie od Gliwic, gdzie jeszcze trwają czynności po kolizjach. Jedna miała miejsce w ciągu ulicy Jana III Sobieskiego, a druga na Rybnickiej. O tej porze nieco bardziej przetkała się też droga 86 w Katowicach, gdzie na węźle Murckowska na jezdni w stronę Tychów drogowcy zajęli jeden pas. Skorkuje się ta droga zaraz za węzłem Bagienna. Ciasno jest też na autostradzie A1 w Dobieszowicach, gdzie również mamy ekipy budowlane i zmienioną organizację ruchu. Na północy regionu bardziej dokuczliwy jest przejazd fragmentem drogi krajowej 46 w Blachowni. W Dąbrowie Górniczej przetyka się fragment drogi wojewódzkiej 790 w Kazdębiu, a także 94, szczególnie przy skrzyżowaniu z ulicą 11 listopada. DK94 zwalnia też w Piekarach Śląskich, a w południowej części województwa cenne minuty tracimy przede wszystkim na S1 pomiędzy Żywcem a Zwardoniem, gdzie w kilku miejscach mamy drogowców. Ci skutecznie spowalniają też przejazd drogą 52 przez Kozy, a także drogą 945 w miejscowości Pewel Mała. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg.
1: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Leap Motor.
7: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest godzina 8. Sąd rejonowy Katowice Wschód aresztował 3 osoby zatrzymane w sprawie pomocy powodziowej na Dolnym Śląsku. Miasto Gliwice ogłosiło konkurs na przygotowanie koncepcji gliwickiego kwartału kultury. Ministerstwo Zdrowia porządkuje zasady tworzenia bezpłatnych list leków refundowanych. Na koniec więcej na ten temat.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Szpagieła, zapraszam. 3 osoby zostały aresztowane w związku z aferą powodziową. Wczoraj przesłuchania w tej sprawie prowadziła Prokuratura Europejska w Katowicach. Po działaniach CBA i zarzutach postawionych przez prokuraturę Sąd Rejonowy Katowice Wschód aresztował 3 zatrzymane w tej sprawie osoby. Ciąg dalszy nastąpi, czytamy we wpisie rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego. A chodzi o nieprawidłowości w rozdysponowaniu środków przeznaczonych dla powodzian przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Od kilku dni trwają prace konserwacyjne na terenie zbiornika Racibórz Dolny. Są one związane z przeglądem mechanicznym i elektrycznym budowli przelewowo-spustowej. Na terenie zbiornika działa ciężki sprzęt, a to oznacza, że jeszcze do niedzieli zamknięty będzie przejazd przez ten teren, mówi rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach Linda Hoffman.
2: Oznacza to, że ścieżka pieszo-rowerowa przez budowlę przelewowo-spustową zbiornika będzie niedostępna dla użytkowników. Tego rodzaju względy bezpieczeństwa wprowadzamy z uwagi na użycie do prowadzenia prac serwisowych ciężkiego sprzętu.
0: Racibórz Dolny to suchy zbiornik przeciwpowodziowy zlokalizowany na Odrze w województwie śląskim. To jednocześnie największy zbiornik przeciwpowodziowy w Polsce. Miasto Gliwice ogłosiło konkurs na przygotowanie koncepcji gliwickiego kwartału kultury. Ma to być obszar w okolicach ruin Teatru Wiktoria wzdłuż Alei Przyjaźni, która będzie koncentrować kulturalne życie miasta. Po gliwickim Biennale widzi

0: medyczne. Firmy farmaceutyczne, które produkują najdroższe oryginalne medykamenty, będą zapraszane do negocjacji cen. Od dziś wchodzi w życie zarządzenie w tej sprawie. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk wskazuje, że zarządzenie nie jest o usuwaniu leków z listy, tylko dodaje mechanizm wynegocjowania jak najkorzystniejszej ceny leku.
1: Mamy kilkadziesiąt leków, jednocześnie mamy jedną pozycję, która kosztuje na przykład dziesięciokrotnie więcej. I ta pozycja jest też ważna i my uważamy, że ten lek powinien być na listach leków darmowych, ale nie możemy mieć sytuacji, że mamy 20 leków dziesięciokrotnie tańszych, a płacimy przeważającej części za ten jeden, który jest dziesięciokrotnie droższy.
0: Zmiany na liście leków bezpłatnych i skutki zarządzania będą widoczne przy najbliższej publikacji listy refundacyjnej, która będzie obowiązywać od 1 października. Pogodę w naszym regionie kształtuje dziś Wyż Stefan. Będzie pogodnie i ciepło, a temperatura do 30 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Ekipy remontowe działają na S1 pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, a także między Rajczą a Zwardoniem. W tych miejscach mamy niestety sporych rozmiarów zator. Długi sznur samochodów jest też na DK52 w Kozach, gdzie również pracują drogowcy. Podobnie jest na DK94 w Piekarach Śląskich, na DK44 w Bieruniu Nowym, a także na A1 w Dobieszowicach, czy na 86 przy Węźle Murskowska w Katowicach. Duże utrudnienia szykują się w Chorzowie. W czwartek 3 września od godzin porannych zamknięty zostanie przejazd wiaduktem w ciągu ulicy Nowej. Powodem jest planowana rozbiórka istniejącego obiektu i budowa nowego. Pojazdy o wysokości do 3,7 metra będą mogły korzystać z objazdu wytyczonego ulicami Stabika, Stacyjną, Legnicką, Rębaczy, Główną i Maciejkowicką. Pozostałe wyższe pojazdy, w tym także te ciężarowe, będą musiały jeździć ulicami Katowicką, 3 maja, Żołnierzy Września, 75. Pułku Piechoty, Nomiarki, DTS, ulicą Gałeczki, Górniczą Wojska Polskiego, Parkową i Kościuszki. Przypomnę, te utrudnienia w Chorzowie od 3 września.
2: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Punktualnie 8 w piątek. Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie. Program trzeci, a w nim czas na serwis. Przedstawi go Agnieszka Drost.
6: Radosław P. z zarzutami. Minister sportu apeluje do PKOL-u o podjęcie działań w sprawie prezesa. 3 osoby zostały aresztowane w związku z aferą powodziową. Przesłuchania w tej sprawie prowadziła Prokuratura Europejska w Katowicach. Przed nami krajowy trening reagowania. Dowiemy się, jak postępować w sytuacjach kryzysowych. 7 godzin odpowiadał na pytania prokuratorów prezes PKOL Radosław P. W końcu usłyszał zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej oraz powoływania się na wpływy. Po północy prezes PKOL-u został wywieziony z gmachu katowickiej prokuratury. Na razie nie wiadomo, czy oznacza to zakończenie czynności z jego udziałem. Prokuratura jest w trakcie zabezpieczania kolejnych milionów, które mają trafić do poszkodowanych przez giełdę kryptowalut Zonda Krypto, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
7: Jesteśmy w trakcie zabezpieczania kwot, które będą przekraczały na ten moment 100 milionów złotych. Ale oczywiście mogę Państwu obrazowo powiedzieć, że jest 27 dużych pudeł tekturowych i cały czas te zgłoszenia wpływają.
6: Minister sportu wezwał zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia działań w sprawie zatrzymanego prezesa.
8: Nigdy jeden człowiek nie doprowadził do tak dramatycznego naruszenia wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który budowany jest przez sukcesy naszych olimpijczyków.
6: Śledczy weryfikują również informacje dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto, m.in. fundacji byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a także prawicowej telewizji i jej prezesa Tomasza Sakiewicza. 3 osoby zostały aresztowane w związku z aferą powodziową. Wczoraj przesłuchania w tej sprawie prowadziła Prokuratura Europejska w Katowicach. 6 osób zatrzymanych przez CBA na Dolnym Śląsku usłyszało zarzuty w sprawie pieniędzy przeznaczonych dla firm poszkodowanych przez powódź.
9: Zatrzymania są efektem kontroli, którą CBA rozpoczęło pod koniec kwietnia. Funkcjonariusze przejęli 900 wniosków o pomoc dla przedsiębiorców. Ponad 50 o łącznej wartości prawie 50 milionów złotych trafiło do dokładniejszego sprawdzenia, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
10: Okazuje się, że są cwaniaki, osoby, które kombinują, jak na powodzie zarobić, mimo że nie podniosły żadnej szkody. Te osoby są podejrzane.

0: o przestępstwo, bardzo poważne przestępstwo oszustwa, wyłudzenie środków im nie należy.
1: W obecnym śledztwie chodzi o trzy firmy, które według CBA miały posłużyć się fikcyjnymi dokumentami i otrzymać co najmniej 900 tysięcy euro. Sprawę przejęła Prokuratura Europejska, która prowadzenie czynności powierzyła CBA. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Ministerstwo Zdrowia porządkuje zasady tworzenia bezpłatnych list leków refundowanych. Stawia na leki generyczne. Firmy farmaceutyczne, które produkują najdroższe oryginalne medykamenty, będą zapraszane do negocjacji cen. Od dziś wchodzi w życie zarządzenie w tej sprawie. Wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk wskazuje, że zarządzenie nie jest o usuwaniu leków z listy, tylko dostaje mechanizm wynegocjowania jak najkorzystniejszej ceny leku.
3: Mamy kilkadziesiąt leków, jednocześnie mamy jedną pozycję, która kosztuje na przykład dziesięciokrotnie więcej. I ta pozycja jest też ważna i my uważamy, że ten lek powinien być na listach leków darmowych, ale nie możemy mieć sytuacji, że mamy 20 leków dziesięciokrotnie tańszych, a płacimy przeważającej części za ten jeden, który jest dziesięciokrotnie droższy.
2: Zmiany na liście leków bezpłatnych i skutki zarządzenia będą widoczne przy najbliższej publikacji listy refundacyjnej, która będzie obowiązywała od 1 października. Jak postępować w sytuacjach kryzysowych, uczyć będą w ten weekend przedstawiciele służb i eksperci. Przed nami krajowy trening reagowania. W 1400 miejscach w całym kraju będzie można dowiedzieć się, jakie są rodzaje sygnałów alarmowych i co one oznaczają. Eksperci będą tłumaczyć, co należy zrobić, gdy usłyszymy wycie syren, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Budawski.
4: Po usłyszeniu alarmu pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, trzeba sprawdzić na telefonie komórkowym, czy jest alert RCB, potem zerknąć do aplikacji RSO, a w przypadku, kiedy tam nie ma informacji, włączyć media publiczne, żeby dowiedzieć się, jak reagować na sygnał, bo ten sygnał może dotyczyć albo powodzi, albo jakichś dramatycznych sytuacji wojennych.
2: Krajowe treningi reagowania odbędą się w ten weekend w każdym z województw, a szczegóły można sprawdzić na stronach urzędów wojewódzkich. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: I oto znów jest wszedł z siatą do studia Adam Malecki.
7: Z siatą. Mistrzostwa Europy siaty siatkarek rozkręcają się, podobnie jak nasza drużyna, która kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Polki pokonały już Węgierki, Łotyszki, Słowenki i wczoraj 3-0 Niemki. Po zaciętym spotkaniu, przekonuje Aleksandra Szczygłowska.
8: Ten wynik nie oddaje do końca jego przebiegu. To był naprawdę ciężki mecz. My też na taki mecz byłyśmy gotowe. Też patrząc na te poprzednie spotkanie z reprezentacją Niemiec, nawet w poprzednim sezonie na Mistrzostwach Świata, no to były zawsze ciężkie spotkania, no i na takie byłyśmy też gotowe.
7: Polki są liderkami w grupie. Tyle samo punktów mają Turczynki, z którymi biało-czerwone zagrają dzisiaj. O pierwsze miejsce, początek o 18. Wygrana siatkarek, a także koszykarzy, którzy walczą w kolejnej fazie eliminacji Mistrzostw Świata i w tym przypadku nasi pozostają niepokonani. Wczoraj ograli w Rydze Izrael, a w niedzielę zagrają z Niemcami. Biało-czerwoni są liderem w grupie. Podobnie jak Tadej Pogaczar, który po triumfie w Tour de France zamierza z biegu wygrać WLT Espania. Plan realizuje, wygrał szósty etap i jest pewnym liderem. O ponad 3 minuty wyprzedza Hiszpana Massa. W piłce nożnej polskie drużyny zagrają w fazie ligowej Ligi Europy. Z eliminacji udało się awansować Jagiellonii Białystok i Lechowi Poznań. Jaga wygrała u siebie 4-0 i 2-1 na wyjeździe z Iberią Tbilisi, a Lech rozbił w Poznaniu FC Thun, więc remis w Szwajcarii 2-2 zupełnie wystarczy. Odpadły Raków Częstochowa i Górnik Zabrze w Lidze Konferencji. Raków pod Jasną Górą bił się z Hajdukiem Split, jednak to Chorwaci wygrali po dogrywce 3-2, w Splicie było 2-2. Górnik przegrał u siebie 2-3 i na wyjeździe 1-4, no ale AS Monaco to za wysokie progi. Te najwyższe są w Lidze Mistrzów. Wczoraj odbyło się losowanie i wiadomo już, że w fazie ligowej dojdzie do wielu ciekawych pojedynków. Zagrają m.in. broniący tytułu Paris Saint-Germain z Barceloną, Arsenal z Realem Madryt, Manchester United z Bayernem Monachium czy Borussia Dortmund z Interem Mediolan. Na najwyższe obroty wskoczyli wczoraj lekkoatleci w Zurychu. Podczas diamentowej ligi padły dwa rekordy świata. Alison dos Santos przebiegł 400 metrów przez płotki w 45 sekund i 80 setnych, a Masai Russell 100 metrów przez płotki w 12 sekund i 9 setnych. W tym drugim biegu rywalizowała Pia Skrzyszowska. Była szósta, także szóste miejsce Weroniki Lizakowskiej na 1500 metrów, a Dawid Wegner był trzeci w rzucie oszczepem.
9: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Słuchaj, Adamie, właściwie Adamie, w niedzielę w audycji Trzecia Strona Medalu gościliście w studiu panią Joannę.
10: Tak.
6: Pani Joanna Złotko, trenera Niemczyka, mówiła, że marzy jej się finał Turcja Polska i że musimy wyjść z drugiego miejsca w grupie, żeby potem trafić na Węgierki w półfinale, tak?
10: Nie wydaje mi się, że na Węgierki bylibyśmy w stanie, że Węgierki dojdą tak daleko.
6: To nie pamiętam na kogo, ale w każdym razie, że gdyby się to udało, to wtedy w finał z Turcją, bo Turcja, Turczynki są faworytkami. No, trzymam kciuki, bo na razie to wszystko się spełnia.
10: Wiedzieliśmy, kogo zaprosić. Tym bardziej, że pani Joanna powiedziała, że zawsze przyjdzie o trójki.
6: Joanna Podoba Malicka?
10: Tak.
6: No właśnie, komentatorka, a wcześniej zawodniczka. Halo?
11: Moja mama, nauczycielka WF-u, kiedy zostali, można powiedzieć, zesłani na Śląsk, nauczyciele dostawali przydział i musieli jechać tam, gdzie dostali przydział. I jako rodowita Małopolanka nie znała kompletnie gwary śląskiej. Zrobi sobie rozgrzewkę i moja matka mówi do dzieci, a teraz kucamy. Jakież było jej zdziwienie, kiedy cała klasa zaczęła kaszleć. Gdyż co? Po śląsku kucać to znaczy kaszleć.
6: To ja powiem, że na Śląsku dziś 29 stopni i bez deszczu. A jakim ty byłeś uczniem? Grzecznym?
10: Nie byłem grzeczny. Niestety.
6: I wiesz, co ci powiem?
10: Tak.
6: To ci zostało.
9: Sponsorem audycji było...
12: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: tu Radio Dźwięk.
1: Eins, zwei, drei, vier.

Jest godzina 8. Sąd rejonowy Katowice Wschód aresztował 3 osoby zatrzymane w sprawie pomocy powodziowej na Dolnym Śląsku. Miasto Gliwice ogłosiło konkurs na przygotowanie koncepcji gliwickiego kwartału kultury. Ministerstwo Zdrowia porządkuje zasady tworzenia bezpłatnych list leków refundowanych. Na koniec więcej.

0: dolny. Są one związane z przeglądem mechanicznym i elektrycznym budowli przelewowo-spustowej. Na terenie zbiornika działa ciężki sprzęt, a to oznacza, że jeszcze do niedzieli zamknięty będzie przejazd przez ten teren, mówi rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach Linda Hoffman.
1: Oznacza to, że ścieżka pieszo-rowerowa przez budowlę przelewowo-spustową zbiornika będzie niedostępna dla użytkowników. Tego rodzaju względy bezpieczeństwa wprowadzamy z uwagi na użycie do prowadzenia prac serwisowych ciężkiego sprzętu.
0: Racibórz Dolny to suchy zbiornik przeciwpowodziowy zlokalizowany na Odrze w województwie śląskim. To jednocześnie największy zbiornik przeciwpowodziowy w Polsce. Miasto Gliwice ogłosiło konkurs na przygotowanie koncepcji Gliwickiego Kwartału Kultury. Ma to być obszar w okolicach ruin Teatru Wiktoria wzdłuż Alei Przyjaźni, która będzie koncentrować kulturalne życie miasta. Po gliwickim Biennale widzimy, że wychodzenie z kulturą w przestrzeń miasta się sprawdza, mówi dyrektor Centrum Kultury Wiktoria w Gliwicach Paweł Januszewski.
2: Chcemy, żeby to było miejsce bardzo żywe, dostosowane poza wydarzeniami kulturalnymi do przebywania mieszkańców po prostu, żeby to była taka przestrzeń, gdzie mieszkańcy znajdą coś dla siebie, chodzi o spacery, chodzi o strefy wypoczynku, a w ramach realizacji wydarzeń, żeby była odpowiednia infrastruktura, która pozwala na to, żeby realizować wystawy, koncerty w centrum miasta, na które gliwicka publiczność naprawdę liczy.
0: A termin składania ofert konkursowych minie 18 września.
3: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ministerstwo Zdrowia porządkuje zasady tworzenia bezpłatnych list leków refundowanych i stawiane leki generyczne. Firmy farmaceutyczne, które produkują najdroższe oryginalne medykamenty, będą zapraszane do negocjacji cen. Od dziś wchodzi w życie zarządzenie w tej sprawie. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk wskazuje, że zarządzenie nie jest o usuwaniu leków z listy, tylko dodaje mechanizm wynegocjowania jak najkorzystniejszej ceny leku.
4: Mamy kilkadziesiąt leków, jednocześnie mamy jedną pozycję, która kosztuje na przykład dziesięciokrotnie więcej. I ta pozycja jest też ważna i my uważamy, że ten lek powinien być na listach leków darmowych, ale nie możemy mieć sytuacji, że mamy 20 leków dziesięciokrotnie tańszych, a płacimy przeważającej części za ten jeden, który jest dziesięciokrotnie droższy.
0: Zmiany na liście leków bezpłatnych i skutki zarządzania będą widoczne przy najbliższej publikacji listy refundacyjnej, która będzie obowiązywać od 1 października. Pogodę w naszym regionie kształtuje dziś Wyż Stefan. Będzie pogodnie i ciepło, a temperatura do 30 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgu. Ekipy remontowe działają na S1 pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, a także między Rajczą a Zwardoniem. W tych miejscach mamy niestety sporych rozmiarów zator. Długi sznur samochodów jest też na DK52 w Kozach, gdzie również pracują drogowcy. Podobnie jest na DK94 w Piekarach Śląskich, na DK44 w Bieruniu Nowym, a także na A1 w Dobieszowicach, czy na 86 przy Węźle Murskowska w Katowicach. Duże utrudnienia szykują się w Chorzowie. W czwartek 3 września od godzin porannych zamknięty zostanie przejazd wiaduktem w ciągu ulicy Nowej. Powodem jest planowana rozbiórka istniejącego obiektu i budowa nowego. Pojazdy o wysokości do 3,7 metra będą mogły korzystać z objazdu wytyczonego ulicami Stabika, Stacyjną, Legnicką, Rębaczy, Główną i Maciejkowicką. Pozostałe wyższe pojazdy, w tym także te ciężarowe, będą musiały jeździć ulicami Katowicką, 3 maja, Żołnierzy Września, 75. Pułku Piechoty, Nomiarki, DTS ulicą Gałeczki, Górniczą Wojska Polskiego, Parkową i Kościuszki. Przypomnę te utrudnienia w Chorzowie od 3 września.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 28 sierpnia, minęła 9. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Norwegia żegna króla, Harald V nie żyje. Są kolejne doniesienia w sprawie Marcina Romanowskiego. Media donoszą, że szukał azylu w Dubaju. Coraz mniej młodych ludzi sięga po alkohol, mówiła o tym w Trójce dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Zmarł król Norwegii Harald V, poinformował o tym dwór w Oslo. Harald V miał 89 lat, był najstarszym panującym monarchą w Europie. Wstąpił na tron w 1991 roku. 17 sierpnia trafił do szpitala uniwersyteckiego w Oslo, gdzie był leczony z powodu infekcji wywołanej bakteriami we krwi. W środę jego stan znacznie się pogorszył.

0: Poszukiwany listem gończym polityk PiS Marcin Romanowski szukał azylu w Dubaju, a pomocy w jego uzyskaniu miał mu udzielać szef zonda krypto Przemysław Kral. Jak pisze portal WP.pl i TVN24, plan uzyskania azylu w Dubaju przez Marcina Romanowskiego się nie powiódł, bo władze Emiratów Arabskich odmówiły przyjęcia u siebie polityka PiSu. Są już pierwsze komentarze w tej sprawie. Według posła Kamila Wnuka z Polski 2050 pokazuje to, jak mocne były powiązania między światem polityki a upadłą giełdą kryptowalut. Zwraca uwagę na to, że w grę mogą wchodzić również działania służb.
1: Dziwi takie mocne powiązania polityczne, no bo tutaj ewidentnie wskazuje to na to, że jest ingerencja jakichś służb, jakichś osób związanych z polityką albo chcących kreować politykę w Polsce. Z jednej strony mówimy o oszukaniu ludzi, a z drugiej strony mówimy o bardzo prawdopodobnej ingerencji no, innych państw, innych służb. W ogóle, jeżeli to wszystko się potwierdzi, to uważam, że jakiekolwiek osoby powinny mieć całkowity, nigdy nie być w przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi o politykę.
0: Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Do 469 wzrosła liczba ofiar powodzi błyskawicznej w Nepalu. Zaginionych jest około 1000 osób. Kolejnych 500 uznaje się za zaginione po chińskiej stronie granicy w Tybecie. Akcję ratowniczą na miejscu obserwuje specjalny wysłannik Polskiego Radia do Nepalu Tomasz Sajewicz.
2: W dwie doby od katastrofy ratownikom wciąż nie udało się dotrzeć do wszystkich miejscowości, gdzie mogą być osoby czekające na pomoc. Główna akcja poszukiwania ocalałych i zrzucanie jedzenia i wody ludziom na terenach odciętych od świata prowadzona jest z helikopterów. Po chińskiej stronie granicy ratownicy mają dopiero dziś dotrzeć do granicznej miejscowości Girą, która podczas kataklizmu prawdopodobnie całkowicie zniknęła z powierzchni ziemi. Przed szpitalami w Katmandu od rana dziesiątki osób gromadzą się, aby szukać informacji o swoich bliskich, którzy zaginęli. Na listach zaginionych w Nepalu jest ponad 500 obcokrajowców, turystów i pielgrzymów, którzy o tej porze roku zmierzali do miejsc kultu hinduistycznego. Chińskie władze ostrzegają tymczasem, że ponownie może dojść do katastrofy. Jeden ze zbiorników wodnych po chińskiej stronie granicy u podnóża lodowca w szybkim tempie napełnia się. Jeśli sytuacja nie zmieni się w ciągu najbliższych dni, znów ze zbiornika może osunąć się potężna ilość wody, prowadząc do kolejnej błyskawicznej powodzi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
0: Dziś w Łasku wyląduje 5 nowych myśliwców F-35 dla polskiego wojska. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że nie będzie wielkich uroczystości powitalnych.
3: Zakup i podpisanie kontraktu to jedno. Stworzenie warunków do funkcjonowania to drugie. F-35, jeżeli na pełnych obrotach operują, to jest kilkadziesiąt minut w powietrzu. Bez tankowania w powietrzu ich zdolności operacyjne po prostu są dużo, dużo niższe. Dlatego bardzo się cieszę, że rząd Hiszpanii we współpracy z naszym rządem zakupi wspólnie 7 samolotów do tankowania i transportu w powietrzu.
0: A do tej pory w Polsce były 3 F-35. Do 2029 roku ma być ich 32. Młodzi ludzie piją mniej niż ich rówieśnicy w poprzednich pokoleniach, a sam alkohol powoli przestaje być nieodłącznym elementem dobrej zabawy. Według badania CBOS-u nawet 90% osób w wieku 18-24 lata nie sięga po alkohol. O przyczynach nowego trendu mówiła w rozmowie w Trójce Bogusława Bukowska, dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
4: Coraz więcej młodych osób deklaruje, że picie alkoholu nie jest im potrzebne, to nie jest zgodne z ich wartościami, obszarem ich zainteresowań, czy wręcz stoi w kontrze do tego, co
5: lubią robić. To jest też grupa, która bardzo stawia chyba na takie zdrowie fizyczne,
4: tak,
5: prawda?
4: Tak. Są zainteresowane i ekologią, i zdrowym stylem życia, i niepokoi ich wielu problemów związanych ze zmianami klimatycznymi.
0: A cała rozmowa do odsłuchania na stronie Trójki i na YouTubie.
6: Klimat.
0: 47% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 15 mamy zielone godziny, kiedy zalecane jest zwiększenie zużycia prądu. W całej Polsce w lasach zagrożenie pożarowe, a na obszarze niemal całego kraju mamy suszę hydrologiczną. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A teraz sport i Adam Malecki.
8: Czas na Turcję. Polki na Mistrzostwach Europy Siatkarek zagrają w Stambule o utrzymanie pierwszego miejsca w grupie. Rywalki są piekielnie mocne. Wraz z Włoszkami są upatrywane jako główne faworytki do końcowego triumfu. Musimy grać swoje, przekonuje Magdalena Jurczyk.
6: myślę, że będzie to naprawdę bardzo ciężki mecz, bo wiadomo, gramy przed ich publicznością, są bardzo głośni, wspierają, dopingują, ale myślę, że my po prostu musimy się skupić na swojej stronie i zagrać dobry mecz. Trzeba będzie uważać na te przystoje, które nam się zdarzają. Myślę, że musimy się bardzo dobrze tak też je przygotować na nich. To jest zespół bardzo dobrze poukładany, który ma swoją liderkę, wiadomo. My też mamy bardzo dobry zespół, uważam, i możemy walczyć z nimi jak równy z równym.
8: A początek meczu o godzinie 18:00. Dzisiaj będziemy kibicować naszym siatkarkom, a także tenisistce. Martyna Kubka ma szansę na awans do głównej drabinki wielkoszlemowego US Open. Polka wygrała już 2 mecze eliminacji. Dzisiaj zagra w tym decydującym z Rosjanką Krystyną Liutową. Spotkanie miało się odbyć wczoraj, jednak Nowy Jork nawiedziły deszcze i burze. Pogoda nie przeszkadza w przeżywaniu prawdziwej wielkoszlemowej przygody, mówi trener Polki Piotr Pawlak.
9: Naprawdę niesamowicie przeżycie, aby być tutaj na wielkim szlemie, widzieć te wszystkie gwiazdy obok siebie, móc trenować obok nich i z nimi, to jest wspaniałe przeżycie. Na pewno ciągnie to mnie jako trenera i Martynę jako zawodniczkę, więc mam nadzieję, że nasza przygoda tu się nie kończy i że zostaniemy tutaj obaj do drugiego tygodnia.
8: Dzisiejszy mecz Martyny o 17:00. W US Open zagra też oczywiście Maja Chwalińska, która zakończyła już zmagania w turnieju w Monterey. Potem jak odpadła w drugiej rundzie singla z Alicia Parks, w deblu wraz z Austriaczką Kraus musiały uznać wyższość pary japońskiej. Japońsko-tajwańskie Aoyama Liang. Mecz rozstrzygnął się w super tiebreaku. W piłce nożnej po emocjach w europejskich pucharach, przypomnę, że do fazy ligowej Ligi Europy awansowały Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, wracają niemniejsze emocje związane z rozgrywkami ekstraklasy. 6. kolejka rozpocznie się w Płocku, gdzie Wisła o 18:00 podejmie Koronę Kielce. Od 20:30 po sąsiedzku przy Łazienkowskiej Legia Warszawa grać będzie ze Śląskiem Wrocław. Dodam, że dzisiaj o 13:00 odbędzie się losowanie europejskich pucharów, więc Jaga i Lech poznają rywali.
0: Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed upałem w 4 województwach: lubuskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim. Tam dziś nawet 31 stopni. Na zachodzie po południu i wieczorem przelotne opady deszczu i możliwe burze na przeważającym obszarze od 23 do 29 stopni.
10: Zapraszamy. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
11: Tu Radio Dźwięk.

głowy, zdrowy schemat przywiązania. Tylko czasem, tylko trochę, czasem tylko trochę, czasem trochę tylko sam się zastanawiasz.

0: Jest 10. W informacjach za chwilę poseł Kamil Wnuk o działaniach prokuratury w sprawie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Górnicy z kopalni Wujek w Katowicach zapowiadają na dziś podziemny protest. Na Bytomskie ulice wyjedzie 190. jubileuszowa rowerowa masa krytyczna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Poseł z Sosnowca Kamil Wnuk ma nadzieję na skuteczne działania prokuratury w sprawie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został wczoraj zatrzymany, przewieziony do prokuratury w Katowicach. Tam usłyszał zarzuty. Kamil Wnuk z Polski 2050 mówi o swoich obawach dotyczących możliwej ucieczki Radosława P.
2: Żeby się nie rozpłynął, tak jak niektórzy w momencie, gdy mają stawiane zarzuty, udają się na przykład na emigrację do różnych miejsc, często zaprzyjaźnionych z Federacją Rosyjską.
0: Zatrzymanie Radosława P. ma związek z aferą Zonda Krypto. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych, a prokuratura zapowiada, że dziś Radosław P. będzie znów przesłuchiwany.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Górnicy z kopalni Wujek w Katowicach przygotowują protest. Po rozpoczęciu zmiany 11 pracowników poinformowało dyrekcję kopalni, że nie wyjadą na powierzchnię po zakończeniu pracy. Przyczyną jest odwołanie dyrektora zakładu, poinformował w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych przez Związek Zawodowy Sierpień 80 Damian Hacaś.
3: Żadnych argumentów nie było, jaki jest powód tego odwołania, bo tutaj wszystko przebiega naprawdę rzetelnie. Proces likwidacyjny idzie tak, jak powinien iść. Też ten dyrektor zaskarbił sobie sympatię tych pracowników ze względu na to, że szuka oszczędności.
0: Protest ma się rozpocząć o 13. Coraz bliżej uruchomienia stacjonarnego hospicjum w Rybniku. Jak poinformowało miasto, Fundacja PulseMed Blisko Ciebie uzyskała wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. To krok w procesie przygotowania placówki do rozpoczęcia działalności. Starania o hospicjum trwają od 2018 roku, gdy Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie budowy placówki przy ulicy Barbórki. Teraz realizacja weszła w kolejny etap, mówi Agnieszka Skupień, rzeczniczka Rybnickiego Urzędu Miasta.
4: Miasto finalizuje podpisanie z fundacją umowy na wyposażenie hospicjum w Rybniku. Na ten cel, przypomnę, w tegorocznym budżecie zabezpieczyliśmy 1 300 000. Jednocześnie fundacja prowadzi rekrutację personelu.
0: Hospicjum zapewni miejsce dla 30 pacjentów wymagających całodobowej opieki paliatywnej oraz 10 pacjentów korzystających z dziennej opieki medycznej. Na koniec Bytom. Na tamtejszą ulicę wyjedzie 190. jubileuszowa rowerowa masa krytyczna. Mogą w niej wziąć udział osoby, które mają sprawny rower wyposażony w obowiązkowe oświetlenie. Rowerzyści wyruszą w kierunku Miechowic. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania 1,5-metrowego odstępu od innych. Z okazji jubileuszu przygotowano też poczęstunek i disco pod chmurką, a start o 18:00 z bytomskiego rynku. W regionie dziś pogodnie i ciepło, to za sprawą wyżu o pięknym imieniu Stefan. Temperatura do 30 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Bez zmian przykorkowana jest droga krajowa nr 52 w Kozach. Na południu regionu uciążliwy jest też przejazd S1, gdzie mamy prace drogowe pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz pomiędzy

0: prowadzący prosto w stronę Halemby już od ulicy Piaskowej będą mieli do dyspozycji wyłącznie jeden pas ruchu.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 sierpnia, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier zwróci się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Trzy osoby zatrzymane w związku z aferą powodziową trafiły do aresztu. Pieniądze miały trafić do ludzi niedotkniętych kataklizmem. Na 30 sierpnia została zaplanowana ceremonia pochówku ofiar rzezi wołyńskiej w Ostrówkach na Ukrainie. Afera wokół giełdy Zonda Krypto to największa afera w historii polskiej polityki, ocenił premier i zapowiedział, że zwróci się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów.
4: To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy. Ja sobie już w tej chwili naprawdę nie wyobrażam, żeby zarówno prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński z taką aż niewiarygodną lekkością odrzucali od siebie ten problem. Narobiliście bardzo dużo zła. Wpakowaliście się w bardzo brudny interes. Nie zrzucą z siebie odpowiedzialności za to, co się stało, ale przynajmniej mogą pomóc nam zapobiec tego typu paskudnym sytuacjom w przyszłości.
3: Ustawa o kryptowalutach była trzykrotnie wetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Na dziś prokuratura zapowiedziała dalsze przesłuchanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Wczoraj usłyszał dwa zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Trzy z sześciu osób zatrzymanych w związku z aferą powodziową trafiły do aresztu. Na zlecenie Prokuratury Europejskiej działania w tej sprawie na terenie Dolnego Śląska prowadzili agenci CBA, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: O działaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie zatrzymano sześć osób, trzy kobiety, trzech mężczyzn, prokurator po przesłuchaniu i postawieniu zarzutu zdecydował o tym, żeby wobec trzech osób dać poręczenia majątkowe i dozór policyjny. Natomiast prokuratura wystąpiła z wnioskiem o aresztowanie trzech osób. Sąd po zbadaniu materiałów zgromadzonych przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego zadecydował, że trzy osoby zatrzymane przez agentów CBA najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.
3: A sprawa dotyczy nieprawidłowości w rozdysponowaniu środków przeznaczonych dla powodzian przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. Zgodnie z ustaleniami Wirtualnej Polski pieniądze miały trafić do osób, które nie zostały poszkodowane przez żywioł. Portal poinformował, że około 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z Dziwiszowa, w tym firmy męża Anny Konieczyńskiej, byłej działaczki Koalicji Obywatelskiej. Negocjacje na temat stałych amerykańskich baz w Polsce nabierają tempa. W kwaterze głównej NATO w Brukseli wiceminister obrony Paweł Zalewski rozmawiał na ten temat z wiceszefem Pentagonu. W przyszłym miesiącu do Polski ma przylecieć współpracownik Elbridge'a Colby'ego i rozmawiać na temat możliwych lokalizacji. Wiceminister Paweł Zalewski zaznaczył, że w ramach wzmacniania amerykańskiej obecności Polska nie chce mieć głowic jądrowych na swoim terytorium.
6: O głowicach nuklearnych wiceminister obrony mówił, odpowiadając na pytania zagranicznych dziennikarzy. Polska chce być częścią nuklearnego odstraszania NATO, ale to nie oznacza obecności głowic na jej terytorium. Później w rozmowie z polskimi dziennikarzami wiceszef MON poinformował o rozmowach na temat utworzenia kilku stałych amerykańskich baz w Polsce, a nie tylko jednej.
7: Ta obecność amerykańska, ponieważ może dotyczyć różnych zdolności, nie musi się koncentrować w jednym miejscu, chociaż jest kilka takich możliwości, gdzie rzeczywiście ta obecność byłaby masywna.
6: A jak dokładnie ma wyglądać stała obecność amerykańska w Polsce, ma być wiadomo w listopadzie po zakończeniu przez Waszyngton przeglądu rozmieszczenia wojsk w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: W Ostrówkach na Ukrainie trwają przygotowania do pochówków Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. Ceremonia została zaplanowana na 30 sierpnia. W lipcu i sierpniu archeolodzy IPN-u wydobyli szczątki 55 osób. Łącznie na terenie nieistniejących wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 1050 Polaków. Wciąż nie odnaleziono szczątków prawie 300 osób.
8: Polscy archeolodzy prowadzili poszukiwania, opierając się m.in. na opisach przekazywanych przez krewnych ofiar. Korzystaliśmy również z informacji przekazywanych przez miejscową ludność, powiedział Polskiemu Radiu historyk Instytutu Pamięci Narodowej dr Leon Popek.
9: 48 osób na Woli Ostrowieckiej, jedna osoba naprzeciwko cmentarza. Można powiedzieć przez przypadek, w czasie sadzenia lasu pługi wyorały kości ludzkie. Leśniczy pokazał nam to miejsce. W sumie mamy ekshumowane

0: 55 osób.
1: Gdzieś pokazują, tam ktoś widział szczątki leżące w rozkładzie.
0: Taka wiedza się przechowała w zbiorowej pamięci mieszkańców.
2: Według ustaleń IPN w rzezi wołyńskiej życie straciło około 100 tysięcy Polaków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Dzisiaj słonecznie, ale na zachodzie miejscami będzie się chmurzyć i tam po południu spadnie deszcz. 23 stopnie na północy, 26 w centrum, 31 na Dolnym Śląsku.
5: Sponsorem audycji było Invigo.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu Radio Dźwięk.

03 kolega z klasy przyniósł CD. Na nośniku jakieś pliki. Nad basenem trójka ludzi pije drinki. Są dla siebie raczej mili. Obie panie miały żółte stringi. On do obu mówi sweetie. On dotyka złotej skóry niby Midas, a one pisze

Jestem Zemula nowości, w folderze Baldur's Gate tu prezentacja z biologii. Mój ziomo opisywał mi gangbang, jak zbieraliśmy datki na wośpik. Mój ziomo by se dał odjebać rękę, że tak właśnie robią to dorośli, bo wychowała nas pornografia.

chcą, ta kobieta zawsze musi chcieć trójkąt, chociaż nie jest biseksualistką. Ty wiadomo, zawsze mówisz homofujka, ale w sumie, że lesbiki git są. Zgadywanie, jakie tanie masz fantazje w bani, dla niej ma tu być jedyną misją. I ma mieć biust i sixpack, ale z tobą się zapychać

Człowiek jak obejrzy se Matrixa, to nie będzie skakał po budynkach, nie? Ale puść mu tylko film Step Sister, zaraz będzie marzył o kuzynkach, ej. Choć dla głowy jest to sprawa oczywista, popęd zapomina o tym, że to fikcja. Wobec czego moja bardzo trudna misja, porno kłamie tak samo jak telewizja. Miłość jest drogą po rozkoszy.

0: Jest 10. W informacjach za chwilę poseł Kamil Wnuk o działaniach prokuratury w sprawie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Górnicy z kopalni Wujek w Katowicach zapowiadają na dziś podziemny protest. Na Bytomskie ulice wyjedzie 190. jubileuszowa rowerowa masa krytyczna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Poseł z Sosnowca Kamil Wnuk ma nadzieję na skuteczne działania prokuratury w sprawie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został wczoraj zatrzymany, przewieziony do prokuratury w Katowicach. Tam usłyszał zarzuty. Kamil Wnuk z Polski 2050 mówi o swoich obawach dotyczących możliwej ucieczki Radosława P.
2: Żeby się nie rozpłynął, tak jak niektórzy w momencie, gdy mają stawiane zarzuty, udają się na przykład na emigrację do różnych miejsc, często zaprzyjaźnionych z Federacją Rosyjską.
0: Zatrzymanie Radosława P. ma związek z aferą Zonda Krypto. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych, a prokuratura zapowiada, że dziś Radosław P. będzie znów przesłuchiwany.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Górnicy z kopalni Wujek w Katowicach przygotowują protest. Po rozpoczęciu zmiany 11 pracowników poinformowało dyrekcję kopalni, że nie wyjadą na powierzchnię po zakończeniu pracy. Przyczyną jest odwołanie dyrektora zakładu. Poinformował w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych przez Związek Zawodowy Sierpień 80 Damian Hacaś.
3: Żadnych argumentów nie było, jaki jest powód tego odwołania, bo tutaj wszystko przebiega naprawdę rzetelnie. Proces likwidacyjny idzie tak, jak powinien iść. Też ten dyrektor zaskarbił sobie sympatię tych pracowników ze względu na to, że szuka oszczędności.
0: Protest ma się rozpocząć o 13. Coraz bliżej uruchomienia stacjonarnego hospicjum w Rybniku. Jak poinformowało miasto, Fundacja PulseMed Blisko Ciebie uzyskała wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. To krok w procesie przygotowania placówki do rozpoczęcia działalności. Starania o hospicjum trwają od 2018 roku, gdy Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie budowy placówki przy ulicy Barbórki. Teraz realizacja weszła w kolejny etap, mówi Agnieszka Skupień, rzeczniczka Rybnickiego Urzędu Miasta.
4: Miasto finalizuje podpisanie z fundacją umowy na wyposażenie hospicjum w Rybniku. Na ten cel, przypomnę, w tegorocznym budżecie zabezpieczyliśmy 1 300 000. Jednocześnie fundacja prowadzi rekrutację personelu.
0: Hospicjum zapewni miejsce dla 30 pacjentów wymagających całodobowej opieki paliatywnej oraz 10 pacjentów korzystających z dziennej opieki medycznej. Na koniec Bytom. Na tamtejszą ulicę wyjedzie 190. jubileuszowa rowerowa masa krytyczna. Mogą w niej wziąć udział osoby, które mają sprawny rower wyposażony w obowiązkowe oświetlenie. Rowerzyści wyruszą w kierunku Miechowic. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania 1,5-metrowego odstępu od innych. Z okazji jubileuszu przygotowano też poczęstunek i disco pod chmurką. A start o 18:00 z bytomskiego rynku. W regionie dziś pogodnie i ciepło, to za sprawą wyżu o pięknym imieniu Stefan. Temperatura do 30 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 sierpnia, jest 11:00. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Tusk zawnioskuje o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Już jutro trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Nad ranem zmarł król Norwegii Harald V, był najstarszym panującym monarchą w Europie. Premier Donald Tusk zwróci się do marszałka Sejmu o głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Na początku posiedzenia rządu premier nawiązał do afery Zonda Krypto. Wczoraj prezes PKOL-u Radosław P. usłyszał m.in. zarzuty płatnej protekcji, za co grozi do 8 lat więzienia. Dziś WP Wirtualna Polska i TVN24 ujawniły, że poszukiwany wiceminister Marcin Romanowski za pomocą szefa Zonda Krypto Przemysława Krala próbował uzyskać azyl w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przed kancelarią premiera jest Michał Makowski. Witaj.
7: Dzień dobry.
6: Powiedz, co premier mówił o sprawie Zonda Krypto?
7: W ocenie premiera Tuska afera Zonda Krypto może stanowić jedną z największych afer w historii polskiej polityki.
5: wygląda na rzeczywiście największą aferę w historii polskiej polityki. To już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda to na system.
7: Chodzi też o wątek zabójstwa założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy BitBay, Sylwestra Suszka. Premier Tusk oczekuje od polityków prawicy, że zagłosują w Sejmie za przyjęciem regulacji dotyczących rynku kryptoaktywów. Rządowa ustawa została trzykrotnie zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego, a dziś WP i TVN24 ustaliły, że adwokat Bartosz Lewandowski pośredniczył w kontakcie między Przemysławem Kralem a Marcinem Romanowskim w sprawie azylu w Dubaju. Kral miał założyć dla Romanowskiego spółkę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i uzyskać na jej podstawie wizę rezydencką, ale władze Emiratów się na to nie zgodziły. Mecenas Bartosz Lewandowski deklaruje, że działał zgodnie z prawem.
8: Mam pewne niebudzące wątpliwości dokumenty i korekty.

0: budowanie odporności społeczeństwa i edukacja dotycząca tego, co robić, gdy pojawi się zagrożenie. W sytuacji zagrożenia liczy się szybka reakcja służb, ale ogromne znaczenie ma wiedza, przygotowanie i praktyczne umiejętności każdego i każdej z nas, mówi wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska.
1: Podczas krajowego treningu reagowania będziemy uczyć, co zrobić, gdy usłyszymy syrenę alarmową, gdzie szukać wiarygodnych informacji i jak przygotować plecak na konieczność ewakuacji. Krajowy trening reagowania to przede wszystkim wiedza w praktyce, prosta, dostępna i możliwa do wykorzystania w sytuacji zagrożenia. Zachęcam wszystkich, aby odwiedzić najbliższy punkt i przećwiczyć 3 kroki do bezpieczeństwa. W całym kraju będzie aż 1400 takich miejsc treningowych i każdy znajdzie odpowiednie dla siebie.
0: Lokalizację najbliższego treningu reagowania można sprawdzić na stronach urzędów wojewódzkich, urzędów gmin i miast. Susza problemem Biebrzańskiego Parku Narodowego walczy z nią także m.in. Kampinoski Park Narodowy. Zjawisko to powoduje obniżenie wód gruntowych, a to z kolei zwiększa ryzyko pożarów. Susza daje nam się we znaki, mówi Marzena Bielonko z Narwiańskiego Parku Narodowego.
2: Jest bardzo dużym problemem od 2 lat. Musimy zamykać niektóre elementy infrastruktury typu kładkę waniewo-śliwną, bo pływające pomosty nie da rady nimi przeprawić. One leżą na dnie i dlatego te nasze nowe inwestycje będą taką odpowiedzią trochę na suszę, bo będzie drugie miejsce, które będziemy mogli udostępniać.
0: Susza negatywnie zmienia warunki życia dzikich zwierząt. Niski poziom wody w rzekach i na rozlewiskach uniemożliwia ptakom bezpieczne gniazdowanie i zdobywanie pokarmu. Zmarł król Norwegii Harald V, miał 89 lat i panował przez ponad 35. Był najstarszym panującym monarchą w Europie. Dwór królewski poinformował, że monarcha odszedł rano w szpitalu w Oslo.
3: Norweski tron objął syn Haralda V, Hakon, który podczas choroby ojca zastępował go jako regent. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się koronacja. Harald V przebywał w szpitalu od 17 sierpnia. Leczył się z powodu rzadkiej choroby krwi, niedokrwistości hemolitycznej i doznał też zakażenia. Harald V objął tron 17 stycznia 1991 roku po śmierci swojego ojca Olafa V. Był pierwszym od XIV wieku królem Norwegii urodzonym w tym kraju. Uchodził za monarchę bliskiego ludziom i symbol narodowej jedności. Po 35 latach panowania zostanie zapamiętany jako reformator, który zmodernizował monarchię, zerwał z tradycją, żeniąc się z osobą spoza kręgów arystokratycznych i jednoczył naród w najtrudniejszych dla kraju chwilach. Obserwatorzy życia dworskiego podkreślają, że był człowiekiem przystępnym, szanowanym i lubianym. Nazywano go dziadkiem narodu oraz królem ludu. Jan Oleński, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Dzisiaj słonecznie, ale na zachodzie miejscami będzie się chmurzyć i tam po południu spadnie deszcz. 23 stopnie na północy, 26 w centrum, 31 na Dolnym Śląsku.
5: Sponsorem audycji był...
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Bez zmian przykorkowana jest droga krajowa nr 52 w Kozach. Na południu regionu uciążliwy jest też przejazd S1, gdzie mamy prace drogowe pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz pomiędzy Rajczą a Zwardoniem. No i w tych rejonach zmieniona jest organizacja ruchu. Prace drogowe mamy też na autostradzie A1 w powiecie będzińskim, jak również na DK44 w Bieruniu oraz na 90C4 w Piekarach Śląskich. O tej porze zwalniamy też nieco na DK80. W Katowicach, przypomnę, na węźle Murckowska na jezdni w stronę Tychów pojawili się drogowcy i wyłączony mamy jeden pas ruchu. Zmiany w organizacji ruchu szykują się w Rudzie Śląskiej, to w związku z budową odcinka trasy NS od ulicy Bielszowickiej do węzła autostradowego. W poniedziałek ulica 1 Maja w stronę od Wirku do Halemby zostanie zwężona na odcinku od przejazdu kolejowo-drogowego do ulicy Mostowej w rejonie węzła. Kierowcy jadący ulicą Wyzwolenia oraz jadący prosto w stronę Halemby już od ulicy Piaskowej będą mieli do dyspozycji wyłącznie jeden pas ruchu.
8: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Ja u znajomych w AWS.
1: Mój Boże.
0: Jednym słowem wiodło mu się nie najgorzej.
1: I dyla.
0: Mogłoby się wydawać z tym, że podupadł na zdrowiu.
1: No, w sumie to miał zawał.
0: Wyszedł z tego, co miał nie wyjść, a jak? Wziął go lekarz i powiedział tak.

0: Jest godzina 12. W katowickiej prokuraturze kolejny dzień przesłuchań prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Premier zawnioskuje do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Ponad 6 tysięcy kasków otrzymają uczniowie szkół w województwie śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. ponownie doprowadzono do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wczoraj został zatrzymany w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto i usłyszał zarzuty. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Zgodnie z kodeksem karnym za pierwszy zarzut grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, a za drugi kara grzywny ograniczenia wolności lub do 2 lat więzienia. A premier Donald Tusk zawnioskuje o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Przed posiedzeniem rządu dotyczącym budżetu Donald Tusk mówił, że obecnie nie ma wątpliwości, iż brudny biznes Zonda Krypto był bardzo mocno powiązany ze środowiskiem PiSu.
2: Zwrócę się do pana marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenckiego w sprawie kryptowalut. To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy albo że mamy dużo czasu. Ja sobie już w tej chwili naprawdę nie wyobrażam, żeby zarówno prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński, były premier Morawiecki, żeby tak z taką aż niewiarygodną lekkością odrzucali od siebie ten problem.
0: Premier oczekuje od polityków opozycji zerwania więzi z brudnym interesem, jak mówił, i wsparcia w sprawie ustawy regulującej rynek kryptowalut.
2: Narobiliście bardzo dużo zła. Wpakowaliście się w bardzo brudny interes. Mówię tutaj o tych wszystkich, którzy korzystali z tych pieniędzy. Byłym prezydencie, aktualnym prezydencie, premierze Morawieckim, wszyscy mają teraz ostatnią okazję, żeby powiedzieć, że cokolwiek zrozumieli. Nie zrzucą z siebie odpowiedzialności za to, co się stało, ale przynajmniej mogą pomóc nam zapobiec tego typu paskudnym sytuacjom w przyszłości.
0: Prezydent Karol Nawrocki trzykrotnie zawetował regulacje dotyczące kryptoaktywów. Przepisy miały powierzyć nadzór nad nimi Komisji Nadzoru Finansowego.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ponad 6 tysięcy kasków otrzymają uczniowie szkół w województwie śląskim w ramach ogólnopolskiej akcji Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty. Inauguracja przekazywania kasków odbyła się w Szkole Podstawowej imienia Karola Miarki w Katowicach. Akcja jest realizowana przez Ministerstwa Infrastruktury i Edukacji Narodowej. Kaski mają trafić przede wszystkim do uczniów, którzy w tym roku zdobyli kartę rowerową. Po raz 11 w Częstochowie odbędzie się piknik sąsiedzki Przystanek Warta. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Chrześcijańską Addula. Tegoroczna edycja upamiętni 200-lecie połączenia Starej i Nowej Częstochowy oraz 180-lecie pierwszego przyjazdu do Częstochowy pociągu kolei warszawsko-wiedeńskiej. Dlatego kolej jest motywem przewodnim, mówi Anna Skiba z Fundacji Chrześcijańskiej Addula w Częstochowie.
3: Zebraliśmy się z Muzeum Historii Kolei na Stradomiu Dworcu. Oprócz prezentacji tych wszystkich artefaktów z Muzeum Historii Kolei. Niektóre można będzie uruchomić, wajchę przestawić albo pomacać szynę mającą 150 lat.
0: W programie znalazło się m.in. loteria fantowa, występy artystyczne i prezentacje członków Partnerstwa na rzecz Aktywności Lokalnej Stare Miasto Nowe Życie. A w regionie dziś za sprawą wyżu Stefana w regionie będzie pogodnie i ciepło, temperatura do 30 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.

0: Tak, zakorkowana mocno, ale ja Murckowska to ten kierunek Tychy generalnie, kolumna aut no z problemami ma zjazd w A4 i w stronę Gliwic, choć tu łatwiej, ale przede wszystkim w stronę Krakowa. I na tym odcinku krakowskim też już natężenie ruchu spore. No jak to my spodziewaliśmy się, że w ten weekend, w czas powrotów tłoczno będzie. Sporo miejsc, gdzie pracują drogowcy, to nie ułatwi oczywiście przejazdu. Zwężeń sporo tutaj w Katowicach także. Proszę mieć świadomość, uwaga, spodziewamy się wieczorem wzmożonej fali powrotów i wtedy chyba ten bezpieczny, oczekiwany wakacyjny powrót.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 sierpnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. To największa afera w polskiej polityce. Premier o sprawie zonda krypto. Minister finansów zapowiada wzrost wydatków na ochronę zdrowia. Władze Nepalu nie chcą zagranicznych ratowników. W środę błyskawiczna powódź zabiła tam kilkaset osób. Sprawa zonda krypto wygląda na największą aferę w historii polskiej polityki, powiedział premier Donald Tusk. Dodał, że sprawa jest śmiertelnie poważna i są z nią powiązani politycy Prawa i Sprawiedliwości.
4: Dzisiaj nie ma wątpliwości, że ten ponury biznes, ten brudny biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiS-u.
3: Premier Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o ponowne głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Dziś czynności prokuratorskie z udziałem szefa PKOL-u będą kontynuowane, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Radosław P. został zatrzymany wczoraj i usłyszał zarzuty dotyczące płatnej protekcji i powoływania się na wpływy i tzw. faworyzowania wierzycieli giełdy kryptowalut. Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i inwestycje to priorytety rządu w przyszłorocznym budżecie. Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że prognozy gospodarcze dla Polski na przyszły rok są optymistyczne. W przyjętym projekcie 274 miliardy złotych przeznaczono na służbę zdrowia.
5: To daje wzrost o 26,3 miliarda złotych w stosunku do roku 2026. W wydatkach budżetu państwa zaplanowano środki w wysokości 73 miliardów, w tym dotacja dla NFZ-u w wysokości 41,5 miliarda złotych.
3: Zgodnie z procedurą budżetową wstępny projekt zaopiniuje Rada Dialogu Społecznego, a ostateczny dokument zostanie skierowany do Sejmu najpóźniej do 30 września. Ministerstwo Zdrowia porządkuje zasady tworzenia bezpłatnych list leków refundowanych, stawia na leki generyczne. Firmy farmaceutyczne, które produkują najdroższe oryginalne medykamenty, będą zapraszane do negocjacji cen. Od dziś wchodzi w życie zarządzanie w tej sprawie. Pacjent w aptece otrzyma informację, że może zamienić lek, który był na liście bezpłatnej, na inny lek darmowy z tą samą substancją, mówi Mateusz Oczkowski z resortu zdrowia.
6: Będzie zagwarantowany przynajmniej jeden lek z daną substancją czynną, darmowy dla pacjenta. To się nie zmieni, tylko rzeczywiście jeśli przyjdzie taka sytuacja, że dany produkt handlowy, którego do tej pory używał, nie będzie go na tej liście, to ma prawo otrzymać go za darmo jako odpowiednik, nie musi iść do lekarza z powrotem, nie musi otrzymywać ponownej recepty.
3: W praktyce może to oznaczać, że senior nadal będzie miał darmowe leki, ale jeśli będzie chciał preparat konkretnego producenta, może okazać się, że będzie musiał dopłacić. Modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk, będącej częścią Rail Baltica, wciąż się opóźnia. Powodem są przeciągające się od prawie półtora roku procedury przetargowe. Dlatego Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku zaapelowała do ministra infrastruktury o pilne zmiany w prawie zamówień publicznych i wprowadzenie szybkiej ścieżki dla strategicznych inwestycji. Jak tłumaczy prezes Izby Jarosław Antychowicz, odcinek Białystok-Ełk ma być gotowy do końca 2029 roku.
7: W 2029 roku, jeśli nie zamkniemy tej inwestycji, będziemy musieli zwrócić te pieniądze do Unii Europejskiej, całe 800 milionów euro, czyli 3,5 miliarda złotych.
3: Modernizacja ma skrócić czas podróży między Białymstokiem a Ełkiem do około 55 minut. Władze Nepalu, który w środę nawiedziła katastrofalna, błyskawiczna powódź, odmawiają przyjęcia zagranicznych ratowników. Takie informacje przekazało tamtejsze MSZ. Do tej pory na terenach zniszczonych przez kataklizm wydobyto około 500 ciał. Zaginionych jest około 1000 osób, z czego połowa to obcokrajowcy.
8: Rzecznik nepalskiego MSZ Lok Bahadur Chetri poinformował, że władze Nepalu obecnie zarządzają akcją poszukiwawczo-ratunkową i nie potrzebują wsparcia innych państw. Gotowość wysłania zespołów ratowniczych zadeklarowały m.in. władze Indii, Chin, Japonii czy Korei Południowej. Rząd Korei Południowej, której obywatele zaginęli podczas kataklizmu, poinformował zaś, że wciąż negocjuje z nepalskimi władzami uzyskanie zgody na wysłanie ratowników. Decyzja władz w Katmandu w obliczu skali tragedii uznawana jest za niezrozumiałą. Nieoficjalnie nepalskie władze tłumaczą, że obecnie nie same są w stanie kontrolować.

0: kontrolować poszukiwania, obawiają się też większego chaosu. Tymczasem sytuacja na terenach zniszczonych przez powódź jest niestabilna. Dziś wstrzymano akcję ratowniczą ze względu na możliwość kolejnych powodzi wywołanych przez przepełniające się jeziora. Te powstały w wyniku spiętrzenia się skał, które pozostały po środowej powodzi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
1: Klimat. Dostateczna jakość powietrza w Warszawie i Zielonej Górze, na północnym wschodzie bardzo dobra, a na pozostałym obszarze kraju głównie dobra. Ponad 60% energii w sieci krajowej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Dzisiaj słonecznie, ale na zachodzie miejscami będzie się chmurzyć i tam po południu spadnie deszcz. 23 stopnie na północy, 26 w centrum i 31 na Dolnym Śląsku.
3: Sponsorem audycji było Invigo.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy. Tu Radio Dźwięk. Gramki.

0: Jest godzina 12. W katowickiej prokuraturze kolejny dzień przesłuchań prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Premier zawnioskuje do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Ponad 6 tysięcy kasków otrzymają uczniowie szkół w województwie śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. ponownie doprowadzono do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wczoraj został zatrzymany w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto i usłyszał zarzuty. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Zgodnie z kodeksem karnym za pierwszy zarzut grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, a za drugi kara grzywny ograniczenia wolności lub do 2 lat więzienia. A premier Donald Tusk zawnioskuje o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Przed posiedzeniem rządu dotyczącym budżetu Donald Tusk mówił, że obecnie nie ma wątpliwości, iż brudny biznes Zonda Krypto był bardzo mocno powiązany ze środowiskiem PiSu.
2: Zwrócę się do pana marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenckiego w sprawie kryptowalut. To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy albo że mamy dużo czasu. Ja sobie już w tej chwili naprawdę nie wyobrażam, żeby zarówno prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński, były premier Morawiecki, żeby tak z taką aż niewiarygodną lekkością odrzucali od siebie ten problem.
0: Premier oczekuje od polityków opozycji zerwania więzi z brudnym interesem, jak mówił, i wsparcia w sprawie ustawy regulującej rynek kryptowalut.
2: Narobiliście bardzo dużo zła. Wpakowaliście się w bardzo brudny interes. Mówię tutaj o tych wszystkich, którzy korzystali z tych pieniędzy. Byłym prezydencie, aktualnym prezydencie, premierze Morawieckim, wszyscy mają teraz ostatnią okazję, żeby powiedzieć, że cokolwiek zrozumieli. Nie zrzucą z siebie odpowiedzialności za to, co się stało, ale przynajmniej mogą pomóc nam zapobiec tego typu paskudnym sytuacjom w przyszłości.
0: Prezydent Karol Nawrocki trzykrotnie zawetował regulacje dotyczące kryptoaktywów. Przepisy miały powierzyć nadzór nad nimi Komisji Nadzoru Finansowego.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ponad 6 tysięcy kasków otrzymają uczniowie szkół w województwie śląskim w ramach ogólnopolskiej akcji Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty. Inauguracja przekazywania kasków odbyła się w Szkole Podstawowej imienia Karola Miarki w Katowicach. Akcja jest realizowana przez Ministerstwa Infrastruktury i Edukacji Narodowej. Kaski mają trafić przede wszystkim do uczniów, którzy w tym roku zdobyli kartę rowerową. Po raz 11 w Częstochowie odbędzie się piknik sąsiedzki Przystanek Warta. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Chrześcijańską Addula. Tegoroczna edycja upamiętni 200-lecie połączenia Starej i Nowej Częstochowy oraz 180-lecie pierwszego przyjazdu do Częstochowy pociągu kolei warszawsko-wiedeńskiej. Dlatego kolej jest motywem przewodnim, mówi Anna Skiba z Fundacji Chrześcijańskiej Addula w Częstochowie.
3: Zebraliśmy się z Muzeum Historii Kolei na Stradomiu Dworcu. Oprócz prezentacji tych wszystkich artefaktów z Muzeum Historii Kolei, niektóre można będzie uruchomić, wajchę przestawić albo pomacać szynę mającą 150 lat.
0: W programie znalazło się m.in. loteria fantowa, występy artystyczne i prezentacje członków Partnerstwa na rzecz Aktywności Lokalnej Stare Miasto Nowe Życie. A w regionie dziś za sprawą wyżu Stefana w regionie będzie pogodnie i ciepło, temperatura do 30 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: I z drogowym raportem w Radiu Katowice przed godziną 14 Wojciech Pacula. Taką względną stabilizację w natężeniu ruchu mamy teraz. Dotyczy to oczywiście tej centralnej, aglomeracyjnej części województwa śląskiego. Gorzej bywa tam, gdzie oczywiście remonty. No utkniemy, bo tych korków mimo wszystko niemało. Po wypadkowej i po kolizyjne utrudnienia jeszcze przywołam. Utrudniony bowiem nadal przejazd po kolizji w Czerwionce-Leszczynach. To ulica Pojdy. Tam dachowo auto i sygnalizowaliśmy też stłuczkę na Kochłowickiej w Katowicach. Bez większych komplikacji na tę porę, przynajmniej w tym drugim miejscu. Poza Katowicami zator utrzymuje się na kilku odcinkach tranzytowych, a więc dojazd tutaj drogą krajową numer 1 do węzła Pyrzowice z problemami. 86 w stronę Tychów zatłoczona w samych Katowicach na Murskowskiej. Przypomnę, pracują drogowcy. Jezdnia zwężona, łatwiej zjechać. Owszem, tutaj w A4 kierunek Gliwice, a więc także tędy i do Murczek można dojechać, ale przejazd na drugą stronę wiaduktem Murskowskim z problemami, jeśli chodzi o wjazd w A4 w stronę Krakowa. Policyjna akcja Bezpieczny Powrót już trwa. Trwać będzie do poniedziałku, zatem kierowcy, naciskamy z wyczuciem pedał gazu. Sponsorem

0: Finansów Andrzej Domański i wezwał Karola Nawrockiego, by nie blokował wetami rozwoju gospodarki. Prezydent wezwał z kolei rząd do uszczelnienia budżetu i zmniejszenia deficytu. Minister finansów dodał, że agencje ratingowe zaczęły zwracać uwagę na politykę polskiego prezydenta.
1: W niedawnym raporcie agencji Fitch mieliśmy wprost, bardzo wyraźnie, w szczególności jak na język, którym zwykle operują agencje ratingowe, wskazane, że rekordowa liczba wet prezydenta przeszkadza w prowadzeniu efektywnej polityki gospodarczej. Pan prezydent Nawrocki nie może dłużej udawać, że tego nie widzi, nie może dłużej destabilizować finansów państwa, destabilizować budżetu Polski, prowadzić tak dziwnych działań, jak chociażby walka z podatkiem od nadmiarowych zysków uderzającym w koncerny paliwowe.
0: Rząd zaproponował zmiany podatkowe zawarte w budżecie. Te propozycje to m.in. zmiana progu podatkowego ze 120 tysięcy na 130 oraz nowa stawka podatku dochodowego w wysokości 24%, którą opłacaliby podatnicy o dochodach wynoszących od 130 tysięcy do 150 tysięcy złotych. Prezydent podpisał ustawę o odpowiedzialności zawodowej architektów i inżynierów budownictwa, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, kolejną ustawę powodziową oraz ustawy o paliwie lotniczym. Karol Nawrocki zawetował z kolei ustawę dotyczącą programów ochrony powietrza przygotowywanych przez samorządy oraz nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Odmówił też podpisania dokumentu wprowadzającego państwowy e-dziennik dla szkół. Prezydent stwierdził, że cyfryzacja szkół i korzystanie z nowoczesnych rozwiązań to dobry kierunek, ale nie rozumie podejścia resortu edukacji do sposobu ich wdrażania.
2: Państwo chce stworzyć jeden centralny system, w którym znajdą się bardzo wrażliwe dane uczniów. Numery PESEL, zdjęcia, oceny, frekwencje, a także informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
0: W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki zaapelował również do rządu o uszczelnienie budżetu i zmniejszenie deficytu budżetowego. Polski Czerwony Krzyż rozpoczął zbiórkę pieniędzy dla poszkodowanych w powodzi Nepalczyków. W środę północna część Nepalu cierpiała w wyniku działania żywiołu. Zginęło 500 osób, zaginionych jest około 1000. Michał Mikołajczyk z PCK podkreśla, że powódź spowodowała ogromne straty materialne, dlatego od razu rozpoczęto organizowanie wsparcia.
3: Potrzeby są ogromne. Na miejscu od razu jest Nepalski Czerwony Krzyż, także i Międzynarodowy Czerwony Krzyż, niosąc pomoc bezpośrednio, czyli ratując życie. Poszukiwanie osób zaginionych, środki medyczne, woda pitna, żywność, środki higieniczne, worki na zwłoki, nosze. To jest to, co było zadysponowane środkami Nepalskiego Czerwonego Krzyża.
0: Międzynarodowy Czerwony Krzyż ogłosił, że na pomoc dla Nepalu potrzeba 22 milionów franków szwajcarskich, czyli ponad 100 milionów złotych. Dane prawie 9 milionów klientów wyciekły po ataku hakerów na 3 brytyjskie lotniska. Chodzi o porty w Manchesterze, Londynie, Stansted i East Midlands, z których korzysta także wielu Polaków. Wśród przejętych informacji są adresy e-mail, numery telefonów, kody pocztowe i numery rejestracyjne samochodów. Nie wyciekły dane bankowe ani paszportowe.
4: Hakerzy dostali się do systemów z informacjami o osobach, które rezerwowały parkingi, korzystały ze stref wypoczynkowych albo wykupywały szybkie przejście przez kontrolę bezpieczeństwa. Przejęli też dane klientów korzystających z bezprzewodowego internetu w terminalach. Operator Manchester Airport Group, do którego należą zaatakowane lotniska, zapewnia, że w zaatakowanych systemach nie było numerów kart płatniczych ani danych kont bankowych. Hakerzy nie mieli też dostępu do informacji paszportowych. Po wykryciu ataku firma ograniczyła dostęp do swoich systemów. Sprawą zajmują się specjaliści od cyberbezpieczeństwa oraz by operator kontaktuje się z osobami, których dane mogły wyciec. Atak nie spowodował utrudnień na lotniskach. Samoloty startują i lądują zgodnie z planem. Działają też parkingi i pozostałe usługi. Bezpieczeństwo pasażerów nie było zagrożone. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Dzisiaj słonecznie, ale na zachodzie miejscami będzie się chmurzyć i tam po południu spadnie deszcz. 23 stopnie na północy, 26 w centrum, 31 na Dolnym Śląsku.
6: Sponsorem audycji było Invigo.
7: Tu Radio Dźwięk.

0: jakie foty wrzuca, jakie wzroki puszcza i ten uśmiech.
1: No ten uśmiech właśnie.
2: Ksią, czerwony alarm.
3: Ona tu jest.

0: Minęła 14. W wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Częstochowie agresywny pacjent zaatakował ratowników i pielęgniarki. W katowickiej prokuraturze trwa kolejny dzień przesłuchań prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Uczniowie ze szkoły podstawowej w Katowicach-Podlesiu otrzymali kaski rowerowe.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Agresywny pacjent zaatakował personel szpitalnego oddziału ratunkowego w Częstochowie. Do zdarzenia doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym imienia Najświętszej Maryi Panny. Pacjent napadł na ratowników medycznych oraz pielęgniarki. Szpital stanowczo potępił wszelkie przejawy przemocy wobec pracowników ochrony zdrowia. Nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody na agresję wobec osób, które każdego dnia z pełnym zaangażowaniem, profesjonalizmem i odpowiedzialnością ratują zdrowie i życie pacjentów, czytamy w oświadczeniu placówki. W związku ze zdarzeniem szpital niezwłocznie zawiadomił policję, prokuraturę oraz Państwową Inspekcję Pracy. Utrzymanie Radosława P. na stanowisku prezesa PKOL-u to ogromne obciążenie dla wizerunku ruchu olimpijskiego, mówi Robert Korzeniowski. Wielokrotny mistrz olimpijski, przewodniczący Stowarzyszenia Olimpijczycy.pl komentuje zatrzymanie szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prokuratura wznowiła dziś przesłuchanie Radosława P., który wczoraj usłyszał dwa zarzuty związane z aferą Zonda Krypto, płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Robert Korzeniowski mówi, że trudno sobie wyobrazić, aby ta sytuacja utrzymała się do końca kadencji obecnego prezesa PKOL-u, a zmiana na tym stanowisku jest priorytetem.
2: To jest ogromne obciążenie dla wizerunku ruchu olimpijskiego. Na stole jego dziennika podawczego leży wniosek podpisany przez 82 organizacje olimpijskie należące do PKOL-u, który wzywa do zwołania walnego zgromadzenia, które zajmie się odwołaniem prezesa i tak naprawdę działanie powinno być podjęte już najpóźniej pod koniec czerwca. Uporczywie nie wykonuje swoich funkcji. Dzisiaj uważam, że inicjatywę powinien przejąć zarząd PKOL-u.
0: Robert Korzeniowski podkreśla, że związki, organizacje i stowarzyszenia sportowe tworzące walne zgromadzenie PKOL-u są zdeterminowane, by uporządkować sytuację w komitecie.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Sosnowieccy policjanci zakończyli śledztwo w sprawie oszusta, który zamieszczał fikcyjne oferty w internecie. 41-latek usłyszał w prokuraturze okręgowej w Sosnowcu ponad 650 zarzutów. Jak mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska z sosnowieckiej policji, mężczyzna działał na wiele różnych sposobów.
3: Podejrzany działał na kilka sposobów, między innymi oferując fikcyjny wynajem domków letniskowych oraz zamieszczając ogłoszenia dotyczące sprzedaży broni. Wykorzystywał również dokumenty, za pomocą których pokrzywdzeni byli wzywani przez Urząd Patentowy do dokonywania wpłat.
0: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Uczniowie ze szkoły podstawowej w Katowicach-Podlesiu otrzymali kaski rowerowe w ramach ministerialnego projektu dotyczącego bezpieczeństwa dzieci na drodze. Przekazanie kasków było okazją do rozmów o przepisach ruchu drogowego i dobrych nawykach. Nasza reporterka Agnieszka Loch rozmawiała z uczniami, którzy właśnie zdali egzamin na kartę rowerową.
4: Trzeba na pewno być ostrożnym, uważać na samochody, no i kask mieć na pewno.
5: A zdarza się czasami zapomnieć?
4: Nie, zawsze noszę. Zawsze też rodzice mi przypominają.
5: A sami noszą?
4: Tak, noszą.
5: O czym trzeba pamiętać, jeżdżąc na rowerze?
6: Żeby na przykład po ulicy jeździć po prawej stronie.
5: I zawsze masz na głowie kask?
6: Bez wyjątku.
5: A dlaczego to jest ważne, twoim zdaniem?
6: Żeby na przykład jak upadnę, to żeby uraz głowy był mniejszy.
0: Warto pamiętać, że kaski ratują życie i skutecznie chronią przed ciężkimi urazami głowy podczas jazdy na rowerze czy hulajnodze. Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie słonecznie i bardzo ciepło, dziś na termometrach nawet 31 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: I z drogowym raportem w Radiu Katowice przed godziną 14 Wojciech Pacula. Taką względną stabilizację w natężeniu ruchu mamy teraz. Dotyczy to oczywiście tej centralnej, aglomeracyjnej części województwa śląskiego. Gorzej bywa tam, gdzie oczywiście remonty. No utkniemy, bo tych korków mimo wszystko niemało. Po wypadkowe i po kolizyjne utrudnienia jeszcze przywołam. Utrudniony bowiem nadal przejazd po kolizji w Czerwionce-Leszczynach. To ulica Pojdy. Tam dachowo auto i sygnalizowaliśmy też stłuczkę na Kochłowickiej w Katowicach. Bez większych komplikacji na tę porę, przynajmniej w tym drugim miejscu. Poza Katowicami zator utrzymuje się na kilku odcinkach tranzytowych, a więc dojazd tutaj drogą krajową numer 1 do węzła Pyrzowice z problemami. 86 w stronę Tychów zatłoczona w samych Katowicach na Murckowskiej. Przypomnę, pracują drogowcy. Jezdnia zwężona, łatwiej zjechać. Owszem, tutaj w A4 kierunek Gliwice, a więc także tędy i do Murczek można dojechać, ale przejazd na drugą stronę wiaduktem murckowskim z problemami, jeśli chodzi o wjazd w A4 w stronę Krakowa. Policyjna akcja Bezpieczny Powrót już trwa. Trwać będzie do poniedziałku, zatem kierowcy, naciskamy z wyczuciem pedał gazu.
9: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Leap Motor.
10: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
11: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 14. Czas na serwis. Michał Przerwa.
12: W przyszłorocznym budżecie nie będzie pieniędzy dla Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura wznowiła przesłuchanie szefa PKOL-u Radosława P., który wczoraj usłyszał dwa zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. W Międzyrzeczu trwa ostatnie pożegnanie byłego szefa rodzaju sił zbrojnych generała Mirosława Różańskiego. W projekcie przyszłorocznego budżetu nie zaplanowano pieniędzy dla Trybunału Konstytucyjnego. Powodem jest brak planów finansowych od tej instytucji, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
13: Plan dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego nie został skutecznie dostarczony do ministra finansów i gospodarki celem włączenia go do ustawy budżetowej. W konsekwencji powyższego zarówno w projekcie ustawy, jak i w uzasadnieniu do niej nie zostały ujęte w zakresie roku 2027 oczywiście dochody i wydatki Trybunału Konstytucyjnego.
12: Andrzej Damański poinformował z kolei, że w przyjętym projekcie budżetu 274 miliardy złotych przeznaczono na służbę zdrowia. Otrzymywanie Radosława P. na stanowisku prezesa PKOL-u to ogromne obciążenie dla wizerunku ruchu olimpijskiego, mówi Robert Korzeniowski. Wielokrotny mistrz olimpijski, przewodniczący Stowarzyszenia Olimpijczycy.pl komentuje zatrzymanie szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prokuratura wznowiła przesłuchanie Radosława

0: 150 osobami na pokładzie.
1: Bliscy ofiar katastrofy zdecydowali o skierowaniu żądań przeciwko państwu, ponieważ inne sądy odrzuciły pozwy o uznanie winy Lufthansa. We Frankfurcie nad Menem i w Hamm sędziowie uznali, że to nie koncern, do którego należała linia Germanwings, odpowiada za badania pilotów, bo ocenę medyczną przeprowadza Federalny Urząd Lotnictwa, czyli KRAI. Na tej podstawie bliscy 30 ofiar postanowili ponad 11 lat po katastrofie uzyskać pieniądze z budżetu Niemiec. Sąd w Brunswicku po 3 latach analiz dokumentów ocenił wstępnie jako niskie prawdopodobieństwo uznania odpowiedzialności państwa za katastrofę. Od dziś jednak prowadzi proces, w którym rodziny chcą od 500 euro do 110 tysięcy odszkodowania. Andreas Lubitz mimo problemów psychicznych uzyskał, a później nie stracił licencji pilota. 24 marca 2015 roku, pilotując samolot na trasie z Barcelony do Düsseldorfu, po wyjściu drugiego pilota zamknął się w kabinie i skierował maszynę ku zboczu Malp. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: To był jeden z najbardziej zasłużonych polskich dowódców. W Międzyrzeczu trwają uroczystości pogrzebowe generała broni Mirosława Różańskiego. Na miejscu jest Aneta Łuczkowska, witaj.
2: Tak jest, dzień dobry.
0: Powiedz, jak wyglądają te uroczystości i jak generała wspominają ich uczestnicy?
2: W ostatniej drodze generałowi towarzyszą najbliżsi politycy, w tym minister obrony narodowej i marszałkini Senatu, a także wojskowi, którzy przez lata z Mirosławem Różańskim współpracowali. Generał Brygady Rezerwy Adam Duda, jak mi mówił, przyjaźnił się z nim przez 30 lat i wspomina go jako nieprzeciętnego dowódcę.
3: Jego sposób rozumowania, sposób myślenia był zawsze o 3 kroki dalej niż wszystkich pozostałych. No jestem tutaj, żeby mu oddać to ostatnie pożegnanie.
2: Uroczystości obserwuje też wielu mieszkańców Międzyrzecza. Plac wokół kościoła w centrum miasta jest wypełniony. Odprowadzają dziś swojego sąsiada i osobę zasłużoną dla całej okolicy.
4: Był zasłużony, lubiany był, w ogóle było o nim zawsze głośno, ale w superlatywach. Ludzie się wypowiadali zawsze o nim bardzo dobrze.
5: Dlatego przyszłam go pożegnać, ze względu, że go bardzo lubiłam.
6: Powiem jedno, że był bardzo dobrym człowiekiem. Bardzo dobry. Międzyrzeczanie go bardzo szanowali.
2: Po 14 urna z prochami generała spocznie na miejscowym cmentarzu komunalnym. Z Międzyrzecza Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: I tą relacją kończymy Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Dzisiaj słonecznie, na zachodzie miejscami może się chmurzyć i tam po południu spadnie deszcz. 23 stopnie na północy, 26 w centrum, 31 na Dolnym Śląsku.
8: Sponsorem audycji było Invigo.
9: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A teraz czas na skrót informacji. W studiu Tomasz Gancarek.
2: Na szpitalnym oddziale ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie dziś rano agresywny pacjent zaatakował personel. Potrubował 4 osoby, jedna z nich jest hospitalizowana, poinformowała placówka. 20-latek został zatrzymany przez policję. Ponad 650 zarzutów usłyszał oszust, który zamieszczał fikcyjne oferty w internecie. 41-latek oferował m.in. sprzedaż broni, ale także wynajem domków letniskowych. Podrabiał również i wysyłał dokumenty wzywające do dokonania opłat patentowych. Mężczyznę zatrzymali sosnowieccy policjanci. Ponad 6 tysięcy kasków otrzymają uczniowie szkół w województwie śląskim w ramach ogólnopolskiej akcji Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty. Inauguracja przekazywania kasków odbyła się w Szkole Podstawowej nr 21 w Katowicach. Akcja jest realizowana przez Ministerstwa Infrastruktury oraz Edukacji Narodowej. 6 milionów złotych będzie kosztować modernizacja Muzeum Częstochowskiego. Miasto pozyskało na ten cel 5 milionów dofinansowania ze środków unijnych. Prace mają potrwać 3 lata.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 sierpnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Atak na medyków na SOR-ze w Częstochowie. Poszkodowane są 4 osoby. Kolejne ustawy z wetem prezydenta. Karol Nawrocki zawetował e-dziennik i przepisy energetyczne. Koloseum pod szczególną ochroną. W Rzymie wprowadzono czerwoną strefę ze względu na bezpieczeństwo. Agresywny pacjent zaatakował personel SOR-u szpitala w Częstochowie. 20-latek napadł na ratowników medycznych oraz pielęgniarki. Według policji poszkodowane są 4 osoby.
5: Mundurowi zatrzymali 20-letniego agresora, który obecnie przebywa na jednym z oddziałów szpitalnych i jest cały czas dozorowany przez policjantów. Wszystkie szczegóły i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać częstochowscy kryminalni.
4: Powiedziała Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Do zdarzenia doszło rano w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Najświętszej Maryi Panny. Budżet na przyszły rok i kolejne lata będzie napięty, ocenia ekonomista Marek Zuber. W projekcie, który przyjął rząd, deficyt ma wynieść ponad 280 miliardów złotych. To o 11 miliardów więcej niż w tym roku. Wysoki deficyt jest konsekwencją dużej liczby planowanych inwestycji, ocenia ekspert.
6: I to jest coś, co będziemy obserwowali także przez kolejne lata. No, choćby w kontekście tych gigantycznych inwestycji, które musimy realizować w energetyce, w obronności, w kolejnictwie, na to są przecież potrzebne pieniądze. W dużej mierze będziemy te pieniądze pożyczać. Skąd te deficyty będą bardzo, bardzo duże.
4: Projekt ustawy budżetowej to jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować. Karol Nawrocki będzie mógł jedynie skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. A prezydent zawetował dziś m.in. ustawę wprowadzającą państwowy e-dziennik dla szkół. Przepisy dotyczące programów ochrony powietrza przygotowywane przez samorządy oraz nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Te weta oznaczają koszty dla budżetu i zagrażają bezpieczeństwu, komentuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Weto do przepisów dotyczących e-dziennika nazwał absurdalną decyzją.
7: Tutaj chodziło przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci. Dostęp do danych, zabezpieczenie tego, żeby one były w rękach ochranianych także systemem państwowym, a niekoniecznie w prywatnych firmach, wzmocnienie tego bezpieczeństwa. W tym konkretnym przypadku chodziło o pilotaż i o sprawdzenie tego, jak ten system działa i czy ten system będzie się sprawdzał po prostu z punktu widzenia i bezpieczeństwa dzieci, i wygody rodziców.
4: Do prezydenckiego weta odniosła się także ministra edukacji. Lobbystyczne weto do ustawy o bezpłatnym państwowym dzienniku oceniła Barbara Nowacka. Szef MON oddał hołd generałowi Mirosławowi Różańskiemu. W Międzyrzeczu trwa msza żałobna i pogrzeb zmarłego w tym tygodniu wojskowego i senatora. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział m.in. o odwadze generała Mirosława Różańskiego.
8: Przychodzimy tutaj, żeby mu podziękować za służbę dla ojczyzny, nieskazitelną, dobrą, staranną, za wychowanie pokoleń żołnierzy do misji pełnionych w siłach zbrojnych, za strategię przekazaną kolejnym pokoleniom żołnierzy Wojska Polskiego, za definicję odwagi.
4: Mirosław Różański zmarł w poniedziałek w wieku 63 lat. W latach 2015-2017 był dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. Dowodził misjami w Afganistanie i w Iraku. W 2023 roku został wybrany na senatora. Okolice rzymskiego Koloseum zostały objęte czerwoną strefą, czyli obszarem wzmożonych kontroli policji. Tak będzie do Wigilii.
9: Strefa obejmuje nie tylko Koloseum, ale także Forum Romanum i okolice Kapitolu. Powodem są kradzieże, bójki, handel narkotykami oraz coraz częstsze incydenty z udziałem młodych ludzi określanych jako maranca. Na początku lipca grupa zaatakowała w rejonie Koloseum samochód policji lokalnej. Aresztowano 10 osób. Władze wskazują też na otwartą pod koniec ubiegłego roku stację metra linii C. Nowe połączenie przyciągnęło w okolice Koloseum więcej osób z peryferyjnych dzielnic, co dodatkowo zwiększyło problemy. Czerwone strefy były już wcześniej wprowadzane m.in. w Mediolanie, Neapolu, Florencji i Bolonii. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Klimat.
4: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, a w Opolu, Legnicy i Szczecinku umiarkowana. 64% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Popołudnie w większości regionów pogodne, pochmurno tylko na zachodzie. W tej chwili najchłodniej w Suwałkach 20 stopni, a najcieplej w Legnicy 29. Wieczorem i w nocy w zachodniej części kraju możliwe silne burze.
3: Sponsorem Tu Radio Dźwięk.
1: O tym, co na drogach usłyszymy w raporcie Autoradia, ten przygotował Wojciech Pacula.
11: Newralgiczna to pora, jeśli chodzi o powroty z wakacji także, no i przeciężeniu progu weekendu, sporo naprawdę, zwłaszcza w aglomeracyjnej części. Tutaj od Katowic po Dąbrowę Górniczą i na zachód w stronę Gliwic mamy do tego kolizję na łuku drogi 94 na wysokości Sosnowieckiej Środuli i ponad 100 zdarzeń już wpisanych w policyjny protokół. Drogówka też przypomina jeden wypadek śmiertelny sprzed ponad 2 godzin, także Katowice. Popołudniowe przeciążenia teraz. A4 od węzła Murckowska w Katowicach do węzła Brzęczkowice w Mysłowicach. Mocno spowolniony przejazd do bramek wjazdowych. Tutaj też odstoimy. No i płatny małopolski fragment A4 w stronę Krakowa także z przeciążeniem. To oczywiście za sprawą tych

0: Gości Zagórza i Środuli, zresztą w obie strony. Weekendowe przeciążenia sygnalizujemy na S1 teraz w Lędzinach, obustronnie na 79, jadąc tutaj od Katowic do Mysłowic. Dojazd także do węzła Jęzor, to już Sosnowiecka Niwka z podobnymi problemami. Zagórze 94, tutaj na wysokości Sosnowca i Będzina też problemy. W Dąbrowie Górniczej tłoczno we jedną i drugą stronę, czyli kierunek Orkusz i kierunek Sosnowiec-Katowice. Dla przykładu powołanie jeszcze się na A1, korek tutaj między Dobieszowicami a Siemonią. Obustronny, zresztą poważny remont akurat tam ma miejsce. To samo dotyczy na południu regionu fragmentu drogi 52 w okolicy Bielska Białej, a także w Kozach. Wzmożonych kontroli drogowych spodziewajmy się. Obecność Policji Drogowej na drogach do poniedziałku włącznie.
1: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Leap Motor.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk. It's been...

tobą słuchać The Streets i schodzić na psy. Potem wiedzieć, że coś tam nie wyszło i chcę siedzieć bez słów z Netflixem.

Lubię płakać, gdy dół i chcę twoich ust, chcę wyczyścić brud, który schowałem w sercu, ale chcę też być twój. To nie jest już głód.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widział

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będzie

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A teraz czas na skrót informacji. W studiu Tomasz Gancarek.
2: Na szpitalnym oddziale ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie dziś rano agresywny pacjent zaatakował personel. Potrubował 4 osoby, jedna z nich jest hospitalizowana, poinformowała placówka. 20-latek został zatrzymany przez policję. Ponad 650 zarzutów usłyszał oszust, który zamieszczał fikcyjne oferty w internecie. 41-latek oferował m.in. sprzedaż broni, ale także wynajem domków letniskowych. Podrabiał również i wysyłał dokumenty wzywające do dokonania opłat patentowych. Mężczyznę zatrzymali sosnowieccy policjanci. Ponad 6 tysięcy kasków otrzymają uczniowie szkół w województwie śląskim w ramach ogólnopolskiej akcji Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty. Inauguracja przekazywania kasków odbyła się w Szkole Podstawowej nr 21 w Katowicach. Akcja jest realizowana przez Ministerstwa Infrastruktury oraz Edukacji Narodowej. 6 milionów złotych będzie kosztować modernizacja Muzeum Częstochowskiego. Miasto pozyskało na ten cel 5 milionów dofinansowania ze środków unijnych. Prace mają potrwać 3 lata.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: I przed godziną 17 z drogowym raportem w Radiu Katowice Wojciech Pacula. Zakorkowana i to dość mocno teraz autostrada A4 w stronę Krakowa jadąc. Problemy z zawęzłem Murckowska w Katowicach. Tu formuje się już zator i to na obu pasach, mniej więcej na wysokości Mysłowic. Dwie stłuczki jeszcze blisko siebie, miejmy tego świadomość. Zator dalej na wschód, na obwodnicy Krakowa, na jezdni już w stronę Rzeszowa. Przeciwny kierunek A4, a więc jadąc od Krakowa do Katowic dalej na zachód. Bez zatorów. W Katowicach teraz jeszcze przetkany fragment Alei Murckowskiej nad autostradą A4, właśnie na wiadukcie murckowskim, kierunek Tychy. Teraz 44 pod lupą autoradia. Akurat chwilowe przeciążenia sygnalizujemy na dojeździe do Tychów od strony Bierunia. Dobra wiadomość, nie ma zwężenia na odcinku 44 na wysokości Bierunia Nowego. Odstają natomiast kierowcy na remontowanym fragmencie A1 między Bobrownikami a Siemonią. Zresztą tak jest od dłuższego czasu. Tutaj kierunek Celiny Podwarpie z problemami, jeśli chodzi o przejazd. Jadąc na północ kraju, warto uwzględnić to, planując także dojazd na pobliskie lotnisko Pyrzowice. W aglomeracyjnej części regionu jeszcze zakorkowany fragment drogi 86 na wysokości Będzińskiej Łagiszy w stronę Wojkowic-Kościelnych jadąc. Do węża Podwarpie już potem luźniej. Tutaj Dąbrowa Górnicza z węzłem Sulno, 94, kierunek Olkusz z problemami. No i w Olkuszu odstoimy dobre 10 minut na odcinku, gdzie remont.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka, minęła 16. Przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati.
6: Wypadek autobusu na Warmii i Mazurach. 3 osoby trafiły do szpitala. Sejm po raz trzeci spróbuje odrzucić prezydenckie weto w sprawie kryptowalut. Głosowanie w przyszłym tygodniu. Prawie 550 ofiar powodzi na pograniczu Nepalu i Tybetu. Caritas i Polski Czerwony Krzyż zbierają pieniądze na pomoc. Wypadek autobusu na starej drodze krajowej nr 7 na wysokości Pawłowa na trasie do Olsztynka, od Olsztynka do Nidzicy. Pojazd wjechał do rowu. W środku były 24 osoby, mówi Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej.
7: Wszyscy podróżujący samodzielnie opuścili pojazd. 3 osoby uskarżały się na dolegliwości i zostały objęte opieką zespołów ratownictwa medycznego. Na miejscu dalej działają służby ratunkowe. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia.
6: W regionie doszło także do karambolu na drodze krajowej nr 16. W Lubajnach na trasie od Olsztyna do Ostródy zdarzyło się 5 aut. 3 osoby zostały ranne i zostały zabrane do szpitala. Na miejscu pracują służby, a ruch w miejscu wypadku jest wahadłowy. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego opuścił prokuraturę w Katowicach. Radosław P. wczoraj został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto i usłyszał 2 zarzuty: płatnej protekcji oraz działania na szkodę innych wierzycieli w związku z grożącą niewypłacalnością. Dziś zeznawał drugi dzień. Posłowie trzeci raz będą próbowali odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Sprawa wraca po decyzji o współpracy z prokuraturą byłego szefa giełdy Zonda Krypto Przemysława Krala, który obciąża polityków prawicy. Sejm będzie głosował weto do ustawy na posiedzeniu w przyszłym tygodniu, zapowiedział marszałek Włodzimierz Czarzasty.
8: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych, z morderstwem w tle.
6: Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba 3/5 głosów w obecności co najmniej 230 posłów. Prawo i Sprawiedliwość nie pomoże w odrzuceniu weta prezydenta, zapowiedział to poseł Zbigniew Kuźmiuk.
9: Pana premiera nic nie ruszało, byłem świadkiem, pan minister Bogucki przychodził i przedstawiał propozycję, ba, projekt ustawy, później już nawet nie projekt ustawy.

0: Minęła 17. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wprowadzającą państwowy e-dziennik dla szkół. Na Bielskim Rynku powstało miasteczko bezpieczeństwa ruchu drogowego. 6 milionów złotych pochłonie modernizacja Muzeum Częstochowskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Prezydent zawetował ustawę dotyczącą e-dziennika, który miał usprawnić kontakt między nauczycielami a rodzicami i uczniami. Karol Nawrocki stwierdził, że pomysł e-dziennika jest dobry, ale przepisy zostały przygotowane w pośpiechu. Podkreślił, że przy tworzeniu tak ogromnej bazy danych jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem, a tego w ustawie zabrakło.
2: Krytycznym uchybieniem jest fakt, że ustawa nie określa szczegółowych standardów dotyczących szyfrowania danych, obowiązkowych audytów bezpieczeństwa czy procedur reagowania na awarie i zagrożenia. Jak bardzo jest to niebezpieczne, widzimy w kontekście wycieku danych ponad 19 milionów polskich pacjentów z systemu informatycznego odpowiadającego za obsługę gabinetów lekarskich.
0: Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uważa, że to weto jest przeciwko cyfryzacji polskich szkół.
3: Dziś dane uczniów, nauczycieli i ich rodziców są w rękach prywatnych, zagranicznych korporacji. To oni kontrolują systemy, pobierają opłaty i budują biznes na polskiej szkole. Państwo chciało wziąć te dane w odpowiedzialność. Prezydent woli jednak te dane dzieci oddać zagranicznym firmom. To uleganie lobbingowi.
0: Prezydent zawetował dziś także przepisy dotyczące programów ochrony powietrza przygotowanych przez samorządy oraz nowelizację ustawy Prawo energetyczne.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Miasteczko bezpieczeństwa ruchu drogowego ruszyło dziś na Bielskim Rynku. Przez 3 dni wszyscy chętni będą mogli m.in. zapoznać się z najnowszymi technologiami w dziedzinie bezpieczeństwa pojazdów, spróbować swoich umiejętności na symulatorach oraz wziąć udział w pokazach i prelekcjach. Jak powiedział Radiu Katowice Dawid Korszeń, rzecznik Volvo Car Poland, Polacy mają się za bardzo dobrych kierowców i często lekceważą zasady bezpiecznej jazdy. Chodzi więc o edukację i zmianę myślenia wielu użytkowników.
4: Chcemy uzmysławiać, że jednak jeżdżenie niezgodnie z zasadami ruchu drogowego wiąże się z dużym ryzykiem, a jak już dojdzie do takiego zdarzenia, co może nam się zdarzyć? Więc chcemy jednak pokazywać w praktyce, że jazda zgodnie z zasadami ruchu drogowego jest dla nas bardzo dobrym rozwiązaniem.
0: Miasteczko czynne jest codziennie od 11 do 20, atrakcje dostępne są za darmo. Ponad 650 zarzutów usłyszał oszust, który zamieszczał fikcyjne oferty w internecie. 41-latek oferował m.in. sprzedaż broni, a także wynajem domków letniskowych w popularnych miejscowościach turystycznych. Gdy klienci wpłacali zaliczkę, urywał kontakt. Mężczyzna także podrabiał i wysyłał dokumenty wzywające do dokonania opłat patentowych oraz zakładał rachunki bankowe na dane innych osób. Sprawą oszustwa zajęli się sosnowieccy policjanci. Dzięki zebranym dowodom mężczyzna został tymczasowo aresztowany. 6 milionów złotych będzie kosztować modernizacja Muzeum Częstochowskiego. Miasto pozyskało na ten cel 5 milionów złotych dofinansowania ze środków unijnych. Prace odbywać się będą w 2 budynkach muzeum, w ratuszu i w rezerwacie archeologicznym kultury łużyckiej, informuje Katarzyna Ozimek, dyrektor muzeum.
5: Te modernizacje są kompleksowe, bo zakładają zmiany i unowocześnienia w prezentacji, aranżacji wystaw i też samych działań edukacji. Zmieni się też sposób ich zwiedzania, bo oprócz tego, że pokazujemy oryginały, upowszechniamy wiedzę o nich i też zakładamy zdobywanie jej przez szereg multimediów, przez specjalne ścieżki interaktywne.
0: Prace mają potrwać 3 lata. Każdego roku Muzeum Częstochowskie odwiedza ponad 20 tysięcy osób. Zdaniem meteorologów w nocy w regionie pojawią się opady deszczu, miejscami także burze. Temperatura minimalna od 15 do 17 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: I przed godziną 17 z drogowym raportem w Radiu Katowice Wojciech Pacula. Zakorkowana i to dość mocno teraz autostrada A4 w stronę Krakowa jadąc. Problemy z zawęzłem Murckowska w Katowicach. Tu formuje się już zator i to na obu pasach, mniej więcej na wysokości Mysłowic. 2 stłuczki jeszcze blisko siebie, miejmy tego świadomość. Zator dalej na wschód, na obwodnicy Krakowa, na jezdni już w stronę Rzeszowa. Przeciwny kierunek A4, a więc jadąc od Krakowa do Katowic dalej na zachód, bez zatorów. W Katowicach teraz jeszcze przetkany fragment Alei Murckowskiej nad autostradą A4, właśnie na wiadukcie murckowskim, kierunek Tychy. Teraz 44 pod lupą autoradia. Akurat chwilowe przeciążenia sygnalizujemy na dojeździe do Tychów od strony Bierunia. Dobra wiadomość, nie ma zwężenia na odcinku 44 na wysokości Bierunia Nowego. Odstają natomiast kierowcy na remontowanym fragmencie A1 między Bobrownikami a Siemonią. Zresztą tak jest od dłuższego czasu. Tutaj kierunek Celiny Podwarpie z problemami, jeśli chodzi o przejazd. Jadąc na północ kraju, warto uwzględnić to, planując także dojazd na pobliskie lotnisko Pyrzowice. W aglomeracyjnej części regionu jeszcze zakorkowany fragment drogi 86 na wysokości Będzińskiej Łagiszy w stronę Wojkowic-Kościelnych jadąc. Do węzła Podwarpie już potem luźniej. Tutaj Dąbrowa Górnicza z węzłem Sulno, 94, kierunek Olkusz z problemami. No i w Olkuszu odstoimy dobre 10 minut na odcinku, gdzie remont.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Jest 17, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Przed nami serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
10: Sąd umorzył sprawę zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Mieszko R. został uznany za niepoczytalnego. Już 8 F-ów 35 w polskiej bazie pod Łodzią. 5 kolejnych myśliwców wylądowało w Łasku. Masowe zatrucie dzieci w Świnoujściu. 12 osób trafiło do szpitala. Nie będzie procesu w sprawie brutalnego zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie wobec Mieszka R. Według opinii biegłych psychiatrów w chwili postępowania zbrodni student był niepoczytelny.
11: W takiej sytuacji jedynym możliwym rozstrzygnięciem w postępowaniu karnym jest umorzenie postępowania. Jednocześnie ze względu na to, że biegli stwierdzili wysokie prawdopodobieństwo, że w przyszłości podejrzany może się dopuścić popełnienia takiego samego czynu, zdecydowano o zastosowaniu środka zabezpieczającego w postaci pobytu tej osoby w zakładzie psychiatrycznym.
10: Powiedział prokurator Maciej Młynarczyk. Mieszko R. w ubiegłym roku usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Umorzenie postępowania oznacza, że Mieszko R. trafi do zakładu psychiatrycznego. Może w nim spędzić resztę życia. 5 kolejnych samolotów F-35 wylądowało pół godziny temu w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Samoloty powitano tradycyjnie salutem wodnym, a teraz czeka je wdrożenie do działań operacyjnych. Służba zacznie się jednak od audytu, mówi dowódca bazy w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda.
12: Pierwszym etapem po wylądowaniu jest tak zwany acceptance, czyli taki audyt systemu uzbrojenia, który do nas dociera. My sprawdzamy, czy to, co zostało zamówione w tych procesach zgodnie z umową, jest zgodne ze stanem faktycznym. Po przyjęciu tych samolotów zaczynamy już te procesy szkoleniowe i przygotowawcze do działalności operacyjnej.
10: Do tej pory do Polski trafiło 8 myśliwców F-35. Docelowo, zgodnie z kontraktem, do 2029 roku nasza armia ma mieć 32 takie samoloty. Masowe zatrucie dzieci w Świnoujściu. 12 osób trafiło do szpitala. Dzieciom przebywającym na turnusie rehabilitacyjnym do inhalacji zamiast leczniczej soli omyłkowo podano środek do dezynfekowania maseczek. O szczegółach Joanna Maraszek.
13: Do zdarzenia doszło w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych w Świnoujściu. Na turnusie przebywało 96 dzieci. Tego dnia inhalacją poddanych było 12 w wieku od 12 do 15 lat, mówi Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowy wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego.
14: Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny.
13: Substancję dezynfekującą maseczki, która omyłkowo została dodana do inhalacji, zabezpieczył zespół medyczny. 7 dzieci przebywa w szpitalu w Świnoujściu. Pozostałych 5 przewieziono do Goleniowa. Sprawą zajmuje się policja i sanepid. Joanna Maraszek, Radio Szczecin.
10: Za kilka minut dowiemy się, jakie będą dalsze losy prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Po południu Radosław P. został wywieziony z gmachu prokuratury w Katowicach. Został zatrzymany wczoraj w związku z aferą Zonda Krypto i usłyszał 2 zarzuty. Poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela uważa, że to początek kolejnych zatrzymań w sprawie Zonda Krypto.
15: Będzie jeszcze kolejnych co najmniej 10 nazwisk polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy spotykali się z panem Kralem, chcieli od niego pieniędzy i oczekiwali, że te pieniądze szybko dostaną na ich polityczne interesy.

0: A przed Prokuraturą Krajową w Warszawie, gdzie właśnie ogłoszono szczegóły, jest Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, powiedz, co nowego wiemy w tej sprawie.
1: Zdaniem prokuratury zgromadzony materiał dowodowy i zeznania podejrzanego dają duże prawdopodobieństwo popełnienia dwóch zarzucanych mu czynów, stąd wniosek o areszt. W pierwszym chodzi o to, że Radosław P. miał powoływać się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wyjaśniała to rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
2: I w zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek o wartości ponad 169 tysięcy złotych, podjął się załatwienia sprawy. A ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a dotyczące konkretnie postępowania prowadzonego wobec giełdy kryptowalut.
1: Drugi zarzut oznacza w praktyce wyprowadzanie pieniędzy z giełdy w obliczu bankructwa, które jej groziło. Chodzi o to, że Radosław P. miał nakłaniać operatora Zonda Krypto do wypłaty pieniędzy. Dwukrotnie doszło do tych wypłat. W kwietniu to 195 tysięcy złotych i 100 tysięcy euro. Radosław P. nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Jest zatrzymany aż do momentu decyzji sądu. Grozi mu do 8 lat więzienia za pierwszy i 2 lata za drugi czyn.
0: O tym wszystkim Tomasz Zielenkiewicz. Dziękuję za relację. Ministra edukacji komentuje weto prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie państwowego e-dziennika. Barbara Nowacka mówi, że prezydent powinien zmierzyć się ze złością rodziców. Podkreśla, że system miał być bezpłatnym udogodnieniem dla rodziców.
3: Dla rodzica, który ma trójkę dzieci w szkole, wydatek dostępu do aplikacji, gdzie ma pełne informacje, szybko powiadomienia na temat każdego interesujący, to często kilkadziesiąt złotych na start, czyli kilkaset dodatkowych złotych do wydania na początku września.
0: Teraz dane z elektronicznych dzienników są przechowywane na prywatnych serwerach. Prezydent Karol Nawrocki weto e-dziennika tłumaczył bezpieczeństwem dzieci, a także kosztami wprowadzenia rozwiązania. Barbara Nowacka powiedziała, że weto blokuje pilotaż i wprowadzenie e-dziennika na stałe. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami na zachodzie kraju. Alerty obowiązują do jutra. Lokalnie mogą wystąpić podtopienia. W związku z zagrożeniem szefostwo MSWiA poleciło służbom podczas odprawy pełną gotowość.
4: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz 9 powiatów województwa lubuskiego, w tym Zielonej Góry i okolic. RCB apeluje, by nie zbliżać się do wezbranych rzek i słuchać poleceń służb. Dla tych samych regionów ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami ogłosił Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk IMGW Przemysław Markiewicz mówił, że burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu.
5: A prognozowana ich wysokość wyniesie miejscami nawet do 50 mm.
4: Ostrzeżenie obowiązuje od dzisiejszego wieczora do jutrzejszego poranka. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Rośnie liczba osób zaginionych w Nepalu. Mówi się o 2000 osób. Po środowej błyskawicznej powodzi wydobyto ponad 550 ciał. Akcja poszukiwawczo-ratownicza przerywana jest ze względu na zagrożenie kolejnymi katastrofami naturalnymi. W Katmandu jest Tomasz Sajewicz.
6: W drugą dobę po powodzi liczba zaginionych w Nepalu wzrosła do 1924 nazwisk. Prawie 600 osób zaginęło zaś po powodzi po chińskiej stronie Himalajów. Akcja poszukiwawczo-ratownicza prowadzona jest w trudnych warunkach. Dziś doszło do jej wstrzymania na kilka godzin po tym, jak pojawiły się informacje o możliwym rozszczelnieniu naturalnej tamy jednego z jezior. Dwa dużych rozmiarów zbiorniki wodne powstały w wyniku kataklizmu sprzed dwóch dni. Władze Chin i Nepalu zastanawiają się, w jaki sposób bezpiecznie spuścić z nich wodę. Tymczasem pomimo powiększającej się skali tragedii, władze Nepalu wciąż odmawiają przyjęcia zagranicznych ratowników. W akcję nie mogą włączyć się nawet ratownicy z Korei Południowej, którzy już są na miejscu w Katmandu. Władze tłumaczą, że same są w stanie koordynować akcję ratowniczą. Czerwony Krzyż szacuje, że tragedia dotknęła ponad 90 tysięcy osób. Są to nie tylko mieszkańcy terenu, które zostały spustoszone przez powódź, ale też wielu mieszkańców miejscowości odciętych od świata. Władze Nepalu ze śmigłowców zrzucają tam jedzenie i wodę pitną. Wciąż nie udało się dotrzeć do części miejscowości położonych w górzystym terenie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
7: Klimat.
0: W większości kraju dobra jakość powietrza, jedynie w okolicach Wrocławia, Opola, Kędzierzyna, Koźla, Zabrza i Katowic umiarkowana. Ponad 53% generowanej mocy pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Południowa część kraju objęta jest suszą hydrologiczną. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Teraz o sporcie po raz trzeci.

0: Trzeci tego popołudnia Norbert Michalak.
1: W Stambule polskie siatkarki grają o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Po drugiej stronie siatki obrończyni tytułu Turczynki. Przed chwilą rozpoczął się pierwszy set, w którym Turcja prowadzi 8-3. Reprezentacja Polski już wcześniej zapewniła sobie awans do 1/8 finału. Z kolei swój mecz w polskiej grupie rozegrały już Słowenki, które wygrały z Węgierkami 3-0. W piłkarskiej ekstraklasie rozpoczął się pierwszy mecz 6. kolejki. Wisła Płock gra z Koroną Kielce. Jest 6. minuta i bezbramkowy remis. Później na boisko wejdą piłkarze Legii Warszawa i Śląska Wrocław. Stołeczna drużyna ma bardzo dobry początek sezonu. Zanotowała 3 zwycięstwa i 2 remisy i z dorobkiem 11 punktów prowadzi w tabeli. Beniaminek z Wrocławia zgromadził 5 punktów i zajmuje 12. miejsce. Trener Legii Marek Papszon.
2: Widać konsekwencje i to, że trener pracuje tam już dłuższy czas, mimo że jest to Beniaminek, to stara się to być drużyna taka zdyscyplinowana taktycznie i wiedząca, co ma na boisku robić. I to, o czym mówię o przeciwniku, skupiamy się tradycyjnie bardziej na sobie.
1: Początek meczu w Warszawie o 20:30. Na koniec jeszcze piłka nożna, a dokładnie transfery. Bartosz Mrozek z Lecha Poznań na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do Udinese. 26-letni bramkarz trafił do włoskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego, a klub z Poznania ma zarobić na tej transakcji około 1,5 miliona euro. Piłkarzem Udinese jest także Jakub Piotrowski, a trenerem były szkoleniowiec Legii Warszawa i Pogoni Szczecin Kosta Runjajcz.
0: Pogoda na jutro po 18:00, w sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, gdzieniegdzie rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, a temperatura w tę ostatnią sobotę wakacji od 18 do 23 stopni Celsjusza, cieplej na południowym wschodzie oraz miejscami na zachodzie około 25 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: tu Radio Dźwięk.
1: Skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Na skrzyżowaniu tych dwóch głównych ulic stolicy Polski postawiono słup drogowskaz. Drogowskaz informuje, gdzie leżą Helsinki, Kopenhaga, Oslo. A gdzie leży Warszawa?
2: Pocztówka z Warszawy. Lato 2019. Na zdrowie.

0: WWA, lato 2K19, oto pocztówka z WWA. Drogi,
1: u mnie. Raz, dwa, trzy.

0: Za wiele miałeś tych marnych rozdań. Chciałbyś się z miasta wydostać. Aha. Pamiętasz jak babcia cię wiozła?
1: Gdzie?
0: Gdzieś na Mazurii. Ładnie śpiewała na kasecie Majka Jeżowska. Teraz to panie i koks, i szama i boks, jak Hala Mirowska. Wracasz z mandatem do domu się bojąc, że cię własna matka nie pozna.

0: niby żołnierz na froncie. Czuwa Jan Paweł II, nikt się nie boi w narodzie.
1: Nikt.
0: Jak ryby Pana Jezusa, każdy się dwoi i troi na co dzień. Chłop skacze z mostu, bo chyba chce sprawdzić, czy potrafi chodzić po wodzie. Nie potrafił.
2: Urlop spędzony w mieście ma dużo zalet. Nie wyjeżdżamy, więc odpadają na przykład kontakty z PKP. No tak, ktoś powie, że na Mazurach, nad morzem lub w górach inne powietrze. Ale część samochodów też tam pojechała na wczasy, więc w mieście luźniej.
3: Opalona na murzynkę, opalona na murzynkę, opalona na murzynkę.
4: To nie zaczęło się od co tam? Był od ciebie promyk focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać, założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem, ale niby która z nich mi zrobi grzanki z miodem.

0: Podrywamy co dzień i nie myjamy się wzrokiem. Za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto. Nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą. Szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś was grą. Drap, masuj, miziaj mnie. Drap, masuj, miziaj mnie. Yeah.

0: kładzę.
1: Rzucam skarpety se byle gdzie. Otwieram browara, wkładam se dres. Grzebę se w jajach, oglądam se mecz. To nowy twój mąż, masz czego

0: Jest 19. Wniosek o tymczasowy areszt dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma to związek z aferą Zonda Krypto. Bielsko-biała jak hiszpańska Sewilla. Za godzinę na Placu Teatralnym opera Carmen w nowoczesnym wydaniu. Reportaż dziennikarki Radia Katowice Małgorzaty Lachendro wyłoniony do konkursu reportaży Audiofestiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prokuratura Krajowa zawnioskowała o 3 miesiące. Argumentuje to możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem dla Radosława P. Szef PKOL-u usłyszał w katowickiej prokuraturze zarzuty płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. To w związku z okolicznościami wycofania jego środków z giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Radosław P. nie przyznał się do zarzucanego czynu. Złożył obszerne wyjaśnienia. Wniosek o jego areszt rozpatrzy Sąd Rejonowy Katowice Wschód. Szef PKOL-u miał się m.in. powoływać na wpływy u byłego premiera w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Kaski rowerowe trafiły do uczniów podstawówki w Katowicach Podlesiu. To w ramach ministerialnego projektu związanego z bezpieczeństwem dzieci na drodze. Przekazanie kasków było okazją do rozmów o kodeksie drogowym i dobrych nawykach. Nasza reporterka rozmawiała z uczniami, którzy właśnie zdali egzamin na kartę rowerową.
2: Trzeba na pewno być ostrożnym, uważać na samochody, no i kask mieć na pewno.
3: A zdarza się czasami zapomnieć?
2: Nie, zawsze noszę. Zawsze też rodzice mi przypominają.
3: A sami noszą?
2: Tak, noszą.
3: O czym trzeba pamiętać, jeżdżąc na rowerze?
4: Żeby na przykład po ulicy jeździć po prawej stronie.
3: I zawsze masz na głowie kask?
4: Bez wyjątku.
3: A dlaczego to jest ważne, twoim zdaniem?
4: Żeby na przykład jak upadnę, to żeby uraz głowy był mniejszy.
0: Od czerwca kaski są obowiązkowe dla osób poniżej 16 roku życia, które jadą rowerem lub hulajnogą elektryczną. Plac teatralny w Bielsku-Białej zmieni się dziś w hiszpańską Sewillę. Słynną operę Carmen wystawi tam Teatr Polski. Wydanie sztuki będzie nowoczesne, z laserami i multimediami. Dyrektor Teatru Polskiego i reżyser Witold Mazurkiewicz mówi, że to gigantyczny projekt.
5: Udział weźmie łącznie z orkiestrą, chórami, artystami, aktorami, tancerzami ponad 200 osób w tym spektaklu. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie po to, żebyście Państwo zobaczyli Bielsko w odsłonie historycznej, sentymentalnej, ale i Carmen w wersji plenerowej.
0: Początek za godzinę. Akcja będzie rozgrywać się na kilku planach. Na scenie głównej przed teatrem oraz na ulicy Zamkowej i wokół Zamku Sułkowskich. Kto nie zdąży dziś, będzie miał okazję zobaczyć Carmen również w niedzielę. Reportaż dziennikarki Radia Katowice Małgorzaty Lachendro Pieśni Emilii jest w gronie 8 najlepszych audycji, które trafiły do konkursu reportaży audio 36. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Festiwal skupia uwagę na najważniejszych tematach współczesnego świata. Co roku zachęca do refleksji nad kondycją człowieka i mediów. Pieśni Emilii to opowieść o żałobie, na którą często brakuje miejsca i czasu, oraz o tym, jak opłakiwać tych, którzy jeszcze się nie narodzili. Festiwal odbędzie się w Łodzi. Potrwa od 14 do 18 października. Audycji można posłuchać już teraz na stronie Studia Reportażu Polskiego Radia. W nocy zachmurzenie małe, a nad ranem może pojawić się miejscami deszcz. Temperatura minimalna od 15 do 17 stopni. Jutro trochę słońca, trochę chmur, ale na ogół już bez opadów. Będzie chłodniej niż dziś, bo na termometrach do 25 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 sierpnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Szef PKOL z zarzutami i wnioskiem o areszt Radosław P. nie przyznaje się do winy. Donald Tusk na kampusie Polska apeluje do młodych, by nie poddawali się prawicowym trendom. Kiełki fasoli mogą opóźniać starzenie, powiemy o odkryciu lubelskich naukowców. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące dla Radosława P. Szef PKOL-u usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowanie wierzycieli. Złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do zarzucanych czynów. Prokurator argumentował wniosek możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem. Radosławowi P. grozi do 8 lat więzienia.
8: Prokurator, oceniając zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, a także treść wyjaśnień złożonych przez pana Radosława P., uznał, że poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów. Prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego.
7: Powiedziała rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak. Wniosek o areszt rozpatrzy Sąd Rejonowy Katowice Wschód. Premier apeluje do uczestników Kampusu Polska, by nie poddawali się prawicowym trendom. Donald Tusk przyjechał do Olsztyna, by wziąć udział w kilkudniowym spotkaniu z udziałem młodzieży.
9: I nie dajcie sobie wmówić, że jak jest trend, to przeciwko trendowi nie ma co występować. Dzisiaj jest trend na radykalną prawicę. To nie ma się co temu stawiać. Przeczekamy albo się zapiszemy do tego trendu, bo fajnie jest też być po stronie silniejszego. Wy bądźcie silniejsi. Wyciągajcie z tego poczucia waszej wspólnoty wnioski. Nie dajcie złym ludziom rządzić Polską.
7: W Kampusie Polska bierze udział prawie 1000 młodych ludzi. Ministerstwo Finansów obawia się wpływu wet prezydenta Karola Nawrockiego na stan finansów państwa. Wyliczenia resortu wskazują, że budżet stracił 8 miliardów złotych. Prezydent odpowiada, że rządzący powinni skoncentrować się na zmniejszeniu deficytu budżetowego oraz tzw. luki VAT-owskiej. Michał Makowski.
10: Agencja ratingowa Fitch wskazuje, że weta prezydenta utrudniają prowadzenie efektywnej polityki gospodarczej. Minister finansów Andrzej Domański wzywa prezydenta, aby ten nie wetował ustawy przynoszącej korzyści podatkowe dla 3,5 miliona płatników podatku PIT i podnoszącej podatek CIT dla przedsiębiorców.
11: Pan prezydent Nawrocki nie może dłużej destabilizować finansów państwa, prowadzić tak dziwnych działań, jak chociażby walka z podatkiem od nadmiarowych zysków uderzającym w koncerny paliwowe.
10: Prezydent Karol Nawrocki odpowiada, że rząd powinien walczyć z rosnącym zadłużeniem poprzez uszczelnienie systemu podatkowego.
12: Zanim podniesiecie podatki, ograniczcie marnotrawstwo. Zanim sięgniecie do kieszeni obywatela, zajrzyjcie do własnych rachunków.
10: Ministerstwo Finansów wskazuje, że tak zwana luka VAT-owska, czyli kwota utraconych wpływów z podatku VAT, które powinny trafić do budżetu państwa, w ciągu 3 lat spadła z 16 do 5%. Michał Makowski, Polskie Radio.
7: Teheran po pół roku wojny wciąż jest gotowy do negocjacji z Waszyngtonem, ale nie ugnie się pod presją gospodarczą, mówią irańskie władze. MSZ nazwał nowe amerykańskie sankcje wymierzone w Iran zbrodnią przeciwko ludzkości. Teheran odniósł się też do grafiki, na której Donald Trump oznaczył cieśninę Ormus jako terytorium Stanów Zjednoczonych.
13: W odpowiedzi na wpis Donalda Trumpa wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Garibabadi napisał w serwisie X: schizofrenia to złożone i ostre zaburzenie psychotyczne objawiające się zaburzeniami myślenia oraz zniekształconym postrzeganiem rzeczywistości. Do jej najczęstszych objawów należą również halucynacje i urojenia. Psycholodzy zalecają, aby tacy pacjenci znajdowali się pod całodobową opieką i byli poddawani leczeniu, napisał Garibabadi, odnosząc się do publikacji amerykańskiego prezydenta. W zeszłym tygodniu Donald Trump ogłosił, że postrzega cieśninę Ormus jako terytorium amerykańskie. Szef dyplomacji Iranu Abbas Araghchi ocenił wówczas, że przywrócenie dyplomacji na właściwe tory w relacjach między Waszyngtonem a Iranem nie jest niemożliwe. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
7: Lubelscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego odkryli przeciwstarzeniowe właściwości kiełków fasoli. Opracowali i opatentowali innowacyjną metodę pozyskiwania ekstraktu z 7-dniowych kiełków. Wszystko zaczęło się zupełnie przypadkowo od szkolnego doświadczenia, mówi dr Katarzyna Wojciechowska.
14: Moje dziecko w ramach zadania domowego musiało wyhodować fasolkę z nasionka i codziennie obserwować jej rozwój. No i zauważyłam, że około 4. dnia pojawił się zawiązek pędu, który następnie

0: Jest 20. Sąd w Katowicach zdecyduje o ewentualnym tymczasowym areszcie dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wniosek złożyła Prokuratura Krajowa. Końcówka wakacji będzie pracowita dla śląskiej drogówki. Policjanci spodziewają się wzmożonego ruchu. Coraz bliżej do uruchomienia stacjonarnego hospicjum w Rybniku. Realizacja weszła w kolejny etap.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława P. To w ramach postępowania, którym zajmuje się Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Sprawa prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego dotyczy płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Tomasz Zielenkiewicz.
2: Radosław P. w zamian za wartościowy zegarek miał powoływać się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3: To było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez urząd, a dotyczące postępowania prowadzonego wobec giełdy kryptowalut.
2: Mówiła prokurator Anna Adamiak. Drugi zarzut dotyczy wycofania przez niego środków z giełdy Zonda Krypto w momencie groźby jej bankructwa.
3: To przestępstwo zaspokajania wierzytelności, należności. Jednym ze znamion oczywiście tego przestępstwa jest to, że dłużnik pozostaje w takiej kondycji finansowej, która grozi jego niewypłacalnością bądź upadłością.
2: Radosław P. nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Prokuratura w siedzibie PKOL i mieszkaniu zabezpieczyła zegarek, telefon i gotówkę. Radosławowi P. grozi do 8 lat więzienia za pierwszy i do 2 lat za drugi czyn.
0: Wniosek o tymczasowe aresztowanie szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego rozpatrzy Sąd Rejonowy Katowice Wschód. Przed nami ostatnie dni tegorocznych wakacji. Policja spodziewa się na drogach wzmożonego ruchu. Dlatego będzie je patrolować więcej mundurowych w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach. Śląska Drogówka zapowiada, że kontrolowana będzie przede wszystkim trzeźwość kierowców. Nie będzie też pobłażania dla piratów drogowych. Policyjna akcja Bezpieczne Powroty z Wakacji potrwa do poniedziałku włącznie.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Coraz bliżej uruchomienia stacjonarnego hospicjum w Rybniku. Miasto poinformowało, że odpowiedzialna za nie fundacja ma już wpis do rejestru podmiotów, które wykonują działalność leczniczą. Teraz realizacja weszła w kolejny etap, mówi Agnieszka Skupień z Rybnickiego Urzędu Miasta.
4: Miasto finalizuje podpisanie z fundacją umowy na wyposażenie hospicjum w Rybniku. Na ten cel, przypomnę, w tegorocznym budżecie zabezpieczyliśmy 1 300 000. Jednocześnie fundacja prowadzi rekrutację personelu. Ponad 600 aplikacji zostało złożonych na stanowiska pielęgniarek, opiekunów medycznych i pracowników administracyjnych.
0: Hospicjum zapewni miejsce dla 30 pacjentów wymagających opieki całodobowej i 10 pacjentów korzystających z dziennej opieki medycznej. Kwartał Kultury może powstać w Gliwicach. Miasto ogłosiło konkurs na przygotowanie koncepcji. Ma to być teren w okolicach ruin Teatru Wiktoria. Będzie się tam koncentrować kulturalne życie miasta. Po gliwickim Biennale widzimy, że wychodzenie z kulturą w przestrzeń miasta sprawdza się, mówi dyrektor Centrum Kultury Wiktoria Paweł Januszewski.
5: Chcemy, żeby to było miejsce bardzo żywe, dostosowane poza wydarzeniami kulturalnymi do przebywania mieszkańców po prostu, żeby to była taka przestrzeń, gdzie mieszkańcy znajdą coś dla siebie, chodzi o spacery, chodzi o strefy wypoczynku, a w ramach realizacji wydarzeń, żeby była odpowiednia infrastruktura, która pozwala na to, żeby realizować wystawy, koncerty w centrum miasta, na które gliwicka publiczność naprawdę liczy.
0: Termin składania ofert konkursowych minie 18 września. W nocy od 15 do 17 stopni. Do tego zachmurzenie zmienne, a miejscami możliwy będzie deszcz. Jutro również raz więcej, a raz mniej chmur. Rano może jeszcze miejscami lokalnie pokropić. Temperatura do 25 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 28 dzień sierpnia. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Kilka najbliższych miesięcy to ma być krytyczny czas w konflikcie Rosji z Ukrainą, przyznaje premier. Nawet 5 lat więzienia grozi pacjentowi, który zaatakował personel SOR-u w Częstochowie. We wtorek zaprzysiężenie nowego króla Norwegii na specjalnym posiedzeniu parlamentu. Polskie władze są w stałym kontakcie z CIA, informuje premier Donald Tusk. Szef rządu na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie powiedział, że najbliższe 7-8 miesięcy ma być krytyczne w konflikcie Rosji z Ukrainą.
8: Nie jesteśmy zaskakiwani żadnymi informacjami dotyczącymi działań i przedsięwzięć, które szef CIA prowadzi. Uprzedzano nas także o potrzebie pilnej rozmowy na możliwie najwyższym szczeblu polsko-amerykańskim w tej kwestii. Jest taka prawidłowość, ja dlatego, wiecie, chcę bardzo ważyć słowa. Ja uważam, że w kwestii naszego bezpieczeństwa niektóre rzeczy muszą być w dyskrecji oczywiście, ale nie możemy ukrywać tych najważniejszych spraw.
7: Donald Tusk dodał, że od kilku tygodni wiadomo, iż Rosja szykuje się do eskalacji konfliktu z Ukrainą. Kluczowym okresem dla Rosjan ma być jesień i zima. Na wydarzeniu zorganizowanym przez prezydenta Warszawy szef rządu odpowiadał na pytania publiczności. Donald Tusk bronił kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i mówił o wolnym tempie rozliczeń. Agresywny pacjent zaatakował personel szpitalnego oddziału ratunkowego w Częstochowie. Według policji poszkodowane są 4 osoby. Na miejscu był Krzysztof Słabikowski z Radia Katowice.
6: Angelika Kawecka, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Godzina 8.30. Tutaj na SOR-ze dochodzi do ataku tego młodego mężczyzny.
9: 20-latek był na obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym i został skierowany do innego oddziału. Przyjechał transport medyczny i w momencie, kiedy miał być przeniesiony z SOR-u do karetki w trakcie tego odpinania z pasów zaatakował. Udało się pacjenta uspokoić, przyjechała na miejsce policja, również pojawił się prokurator, została poinformowana o zdarzeniu Państwowa Inspekcja Pracy. Uruchomiliśmy wszystkie te procedury prawne.
6: Monika Zychowska, pielęgniarka oddziałowa.
10: Słyszałam krzyki w części obszaru internistycznego. Pacjent był agresywny. Próbowało przytrzymać go 10 osób i nie byliśmy w stanie. Część osób doznała urazu. Ratownicy i pielęgniarki zostali poszkodowani.
7: Za naruszenie nietykalności cielesnej lub napaść na lekarza, ratownika medycznego czy innego pracownika ochrony zdrowia podczas wykonywania obowiązków grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. 5 kolejnych polskich myśliwców F-35 wylądowało w bazie lotnictwa w Łasku. Dołączyły do 3 husarzy, które stacjonują w Łódzkiem od maja.
11: Kolejne 5 samolotów zasiliło Polskie Siły Powietrzne, drugie skrzydło, 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego, a w tym 11. Eskadrę. Cieszę się, bo jest to szczególny dzień dla lotnictwa, jako że dzisiaj obchodzimy Święto Lotnictwa.
7: Mówił dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego generał Ireneusz Chojnacki. Do końca roku w Polsce ma być 14 husarzy. Całe zamówienie obejmuje 32 samoloty. F-35 to wielozadaniowe myśliwce 5. generacji. Dzięki technologii są niewidoczne dla radarów, a rozbudowane sensory pozwalają im zbierać i przekazywać informacje z pola walki. We wtorek 1 września król Hakon VIII złoży przysięgę przed parlamentem Norwegii. Wtedy też jego przewodniczący oficjalnie ogłosi śmierć Haralda V i zmianę monarchy. Wtorkowe zaprzysiężenie Hakona VIII będzie jednym z najbardziej uroczystych aktów związanych ze zmianą na tronie. Nastąpi na specjalnie zwołanym na ten dzień posiedzeniu parlamentu. Ojciec króla Hakona VIII, Harald V, zmarł wczoraj rano w wieku 89 lat. Zasiadał na norweskim tronie od 91 roku. Był najstarszym panującym monarchą w Europie. Wykłady na temat historii portu, możliwość zwiedzania mariny, stoczni i hal magazynowych czy rejs po kanale portowym to tylko niektóre z atrakcji z okazji Dni Otwartego Portu Darłowo. Turyści, szczególnie z południa Polski, przyznają, że wydarzenie to nie lada gratka.
12: Nie wiemy od takiej strony zwykłego człowieka, jak wygląda praca w porcie, jak wygląda praca w stoczni, jakie maszyny obsługują, jak to jest pokonstruowane.
13: Morze mnie tam już zawsze jakoś fascynowało, od morza mieszkamy daleko, dlatego jakoś to interesuje mnie po prostu. Rybołówstwo i jakieś takie rzeczy związane ze stocznią właśnie, z jakimiś statkami, z jakimiś dużymi maszynami. U nas tego praktycznie nie ma. Z synami jesteśmy, też chcielibyśmy pokazać, żeby zobaczyli jak najwięcej, nie tylko na plaży leżeć, żeby mogli skorzystać z tego.
14: Jest super. Podobają mi się takie klimaty morskie, tutaj jeszcze okazji zwiedzić stocznie.
7: Dni Otwartego Portu Darłowo zakończył się w niedzielę. Wstęp jest bezpłatny. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Synoptycy ostrzegają przed ulewnym deszczem i burzami na zachodzie kraju. We wschodniej części wieczór i noc raczej pogodne. A w nocy od 12 do 18 stopni, jutro deszczowo i chłodniej niż dziś od 19 do 26.

mnie jak Jordan. A ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal. A w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 21. Do 5 lat więzienia może grozić agresywnemu pacjentowi, który w szpitalu w Częstochowie zaatakował personel. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Minister finansów nie kryje, że liczy na hojność spółek Skarbu Państwa. Centrum Kobiet działa od dziś w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. Ma zaoferować wsparcie i warsztaty.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Nawet 5 lat więzienia grozi agresywnemu pacjentowi, który w szpitalu wojewódzkim w Częstochowie zaatakował personel. Do zdarzenia doszło dziś rano na szpitalnym oddziale ratunkowym. 4 osoby zostały poszkodowane, a jedna jest hospitalizowana. Placówka poinformowała, że pacjent zaatakował ratowników medycznych i pielęgniarki. Próbowało go obezwładnić 10 osób. Agresor to 20-letni pacjent. Może odpowiedzieć za naruszenie nietykalności cielesnej lub napaść na lekarza, ratownika medycznego czy innego pracownika ochrony zdrowia w trakcie wykonywania obowiązków.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Minister finansów liczy na hojność spółek Skarbu Państwa w czasie finansowania przyszłorocznych wydatków. Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok. Andrzej Domański powiedział, że dobra sytuacja spółek nadzorowanych przez państwo daje nadzieję na większe wpływy do budżetu.
2: Jeżeli chodzi o dywidendy, no to oczywiście nie jest żadną tajemnicą, że minister finansów zawsze przychylnym okiem patrzy na działania Ministerstwa Aktywów Państwowych związane z wyższym poziomem dywidend, ponieważ pod nadzorem ministra Balczuna spółki kontrolowane przez Skarb Państwa radzą sobie dobrze.
0: Plan przyszłorocznych finansów zakłada, że gospodarka wzrośnie o 3%. Ceny pójdą w górę średnio o prawie 3%, a przeciętne wynagrodzenie o blisko 6%. Kończą się prace prowadzone przez Konsorcjum Innowacji. Tworzy je Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna razem z ekspertami Uniwersytetu w Cambridge. Planowany jest nowy model rozwoju innowacji dla województwa śląskiego. W ramach konsorcjum działają też regionalne uczelnie, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i instytucje otoczenia biznesu. Jak zapowiada prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej profesor Rafał Żelazny, prezentacja ustaleń nastąpi niedługo.
3: Najprawdopodobniej 20 października będzie duże spotkanie właśnie w Katowicach, poświęcone pewnemu projektowi, który wypracowaliśmy tu z Uniwersytetem Cambridge i będziemy mówili o tak zwanym śląskim akceleratorze innowacji, bo niewątpliwie brakuje nam budowania firm, które potem stają się takimi, powiedziałbym, ambasadorami, jednocześnie oczywiście firm, które są bardzo mocno związane z badaniami i rozwojem.
0: Dyskusja o nowoczesnych firmach w regionach pogórniczych pojawi się też w czasie konferencji w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach na początku września. Centrum Kobiet od dziś działa w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. Oferuje wsparcie psychologiczne i prawne oraz spotkania ze specjalistami. Dostępne będą też warsztaty edukacyjne i rozwojowe. Wszystko zależy, czego kobiety będą oczekiwać, tłumaczy prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Aneta Kawka.
4: Zamysł jest taki, żeby kobiety mogły dać coś kobietom, żeby kobiety znalazły swoje miejsce, żeby miały swój azyl, żeby miały miejsce, do którego mogą pójść, jak znajdą tylko chwilę czasu, niekoniecznie wydając też środki. Chcielibyśmy stworzyć kalendarz dostępny, bo myślę, że na pewno jakaś internetowa informacja na temat działalności Centrum Kobiet powstanie i wtedy każdy będzie mógł zajrzeć, kiedy dzieje się coś, co go interesuje.
0: Ważną rolę ma odgrywać wolontariat. Centrum Kobiet powstało w budynku Szkoły Rodzenia przy Szpitalnej 1. W nocy minimalnie od 15 do 17 stopni. Zachmurzenie zmienne, a nad ranem możliwy będzie deszcz. Jutro w ciągu dnia do 25 stopni. O poranku jeszcze możliwe będą przelotne opady.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 sierpnia. Minęła 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Służby w gotowości w związku z zapowiadanymi na zachodzie kraju burzami. Szef PKO z zarzutami. Prokuratura wnioskuje o areszt dla Radosława P. Akademia Kosmiczna powstanie w USA. Donald Trump podpisał rozporządzenie. Burze z silnym wiatrem i deszczem możliwe nocą na zachodzie. Alert drugiego stopnia ogłoszono dla mieszkańców województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i części lubuskiego, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii.
7: W zachodniej części pogodę będzie kształtował front atmosferyczny niosący burze oraz opady deszczu, które miejscami będą intensywne, a prognozowana ich wysokość wyniesie miejscami nawet do 50 mm.
6: Możliwe są podtopienia, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Minister Obrony podniósł gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej do reagowania. 7 wojewódzkich brygad WOT-u będzie gotowych na wezwanie w ciągu maksymalnie 6 godzin, kolejne 2 w ciągu najpóźniej doby. W sprawie możliwych nawałnic zebrał się też sztab w MSWiA. Prokuratura wnioskuje o 3-miesięczny areszt dla szefa PKO Radosława P. Został zatrzymany w śledztwie w sprawie zonda krypto. Sprawa dotyczy płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli giełdy kryptowalut. Jeden z zarzutów dotyczy zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych, informuje rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Damiak.
8: Te wypłaty miały miejsce dwukrotnie w kwietniu tego roku i to pierwotnie była kwota około 195 tysięcy złotych, natomiast kolejna kwota to była kwota 100 tysięcy euro. To przestępstwo jest określone jako właśnie przestępstwo zaspokajania wierzytelności, należności.
6: Szef PKO-lu słyszał też zarzut płatnej protekcji. Radosław P. nie przyznał się do winy. Prezydent Ukrainy zapowiada, że wkrótce w kierunku Rosji poleci do 1000 dronów dziennie, a Wołodymyr Zełenski poinformował, że wydał rozkaz ukraińskim siłom zbrojnym, by zwiększyły liczbę ataków z użyciem bezzałogowców. Naszym zadaniem jest posiadanie 1000 dronów dziennie do nakładania dalekosiężnych sankcji na Rosję. Obecnie mamy średnio ponad 300 sankcji dalekosiężnych. Powinno być ich więcej. Jest to bardzo konkretny cel i zrealizujemy to zadanie. Rosjanie wybrali taktykę nasilenia terroru w Kijowie, gdzie dolatują najbardziej szkodliwe szachidy, a także w innych miastach w Charkowie, Zaporożu, Sumach, Czernichowie, Dniepropietrowsku i Chersoniu. Prezydent Zełenski poinformował też, że otrzymał informacje od strony amerykańskiej o spotkaniach w Moskwie, które odbyły się w ostatnich dniach. Amerykanie będą mieć Akademię Kosmiczną. Nowa placówka ma przygotowywać załogi do lotów na Księżyc, a w przyszłości na Marsa. Prezydent Donald Trump mówił o tym podczas uroczystości w Houston, gdzie uhonorował załogę misji NASA Artemis II.
9: Prezydent wręczył załodze misji Artemis II, która była pierwszą od ponad 50 lat załogową wyprawą w okolice Księżyca, kongresowy medal honoru za podłej kosmosu i ogłosił utworzenie nowej akademii, która ma stanowić wsparcie dla sił kosmicznych USA. Będzie instytucją ukierunkowaną na podbój kosmosu, przeznaczoną dla osób pragnących rozwijać karierę w tej dziedzinie. To jasne, że musimy edukować przyszłe pokolenia i stworzyć miejsce do zbierania doświadczeń. To będą operatorzy, zespoły serwisowe, wszyscy członkowie niezbędni w ramach naszych misji kosmicznych. Musimy to zrobić, mówił Donald Trump. Wkrótce ma zostać wybrana lokalizacja dla nowej amerykańskiej akademii. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
10: Klimat.
6: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, a w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu i Szczecinku umiarkowana. 35% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. W pasie od Pomorza Zachodniego i Trójmiasta przez Kujawę i Wielkopolskę po Dolny Śląsk obowiązuje ostrzeżenie przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Susza hydrologiczna utrzymuje się w większości polskich rzek. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Serwis sportowy Trójki, Norbert Michalak.
12: Na początek bardzo dobre wiadomości ze Stambułu. Polskie siatkarki w swoim ostatnim meczu grupowym Mistrzostw Europy pokonały obrończynię tytułu Turczynki 3-2. Dzięki temu Polki zajęły pierwsze miejsce w grupie. Wcześniej Słowenki wygrały z Węgierkami 3-0. Na początek szóstej kolejki piłkarskiej ekstraklasy Wisła Płock znów przegrała, tym razem z Koroną Kielce 0-2. Dzięki temu Korona na razie zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Od 20.30 trwa mecz Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Po 34 minutach Śląsk prowadzi 1-0. Reprezentujący Polskę Oleksii Koliadych zdobył złoty medal Mistrzostw Świata w kajakowym sprincie w Poznaniu w finale Kanadyjkarzy na 200 metrów. Koliadych przyznał, że ten start był dla niego bardzo stresujący.
13: Wyobrażałem przez ostatni miesiąc chyba codziennie. Śniło mi się to zwycięstwo, szczerze mówiąc. Starałem się, zrobiłem wszystko naprawdę. Tak podpiąłem wszystko pod 100% po prostu. No i są efekty. Tak jakby czułem, ale nie byłem pewien. Dopiero tutaj koledzy powiedzieli, że wygrałem. Później podpłynąłem do pomostu i już byłem pewien, że wygrałem, bo wszyscy zaczęli krzyczeć. No niesamowite uczucie, naprawdę.
12: Dla 28-latka to trzeci medal Mistrzostw Świata w karierze. Martyna Kubka nie zagra w turnieju głównym tenisowego US Open. Polka w finale kwalifikacji przegrała z 16-letnią Rosjanką Krystyną Liutową 4-6-0-6. Spotkanie trwało godzinę i 23 minuty.
6: Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie burze. W sobotę od 19-21 stopni na północy, około 23 w centrum, do 26 na południu.
10: Autopromocja.
14: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: zdążyłeś gwiazdy.
1: Potem kiedy trzeba wszystko tworzyć od nowa, z inżynierem miałem wieżę zbudować, prośmiały designer, ci chciałem w życie wcie, nic nie wy...

0: ziemię.
1: Jako chłopak miałem wiele innych marzeń. Chciałem stać artystą, ściślej rzeźbiarzem, słuchać przepięknego dźwięku, ale z życiem uszedłem. Draga,

0: Szóstego dnia stworzyłeś
1: mnie.
2: Teraz będąc już dorosły tamte czasy, wspominam przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina, myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie

Kate. Dziękujemy bardzo.

0: Jest 21. Do 5 lat więzienia może grozić agresywnemu pacjentowi, który w szpitalu w Częstochowie zaatakował personel. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Minister finansów nie kryje, że liczy na hojność spółek Skarbu Państwa. Centrum Kobiet działa od dziś w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. Ma zaoferować wsparcie i warsztaty.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Nawet 5 lat więzienia grozi agresywnemu pacjentowi, który w szpitalu wojewódzkim w Częstochowie zaatakował personel. Do zdarzenia doszło dziś rano na szpitalnym oddziale ratunkowym. 4 osoby zostały poszkodowane, a jedna jest hospitalizowana. Placówka poinformowała, że pacjent zaatakował ratowników medycznych i pielęgniarki. Próbowało go obezwładnić 10 osób. Agresor to 20-letni pacjent. Może odpowiedzieć za naruszenie nietykalności cielesnej lub napaść na lekarza, ratownika medycznego czy innego pracownika ochrony zdrowia w trakcie wykonywania obowiązków.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Minister finansów liczy na hojność spółek Skarbu Państwa w czasie finansowania przyszłorocznych wydatków. Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok. Andrzej Domański powiedział, że dobra sytuacja spółek nadzorowanych przez państwo daje nadzieję na większe wpływy do budżetu.
2: Jeżeli chodzi o dywidendy, no to oczywiście nie jest żadną tajemnicą, że minister finansów zawsze przychylnym okiem patrzy na działania Ministerstwa Aktywów Państwowych związane z wyższym poziomem dywidend, ponieważ pod nadzorem ministra Balczuna na spółki kontrolowane przez Skarb Państwa radzą sobie dobrze.
0: Plan przyszłorocznych finansów zakłada, że gospodarka wzrośnie o 3%. Ceny pójdą w górę średnio o prawie 3%, a przeciętne wynagrodzenie o blisko 6%. Kończą się prace prowadzone przez Konsorcjum Innowacji. Tworzy je Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna razem z ekspertami Uniwersytetu w Cambridge. Planowany jest nowy model rozwoju innowacji dla województwa śląskiego. W ramach konsorcjum działają też regionalne uczelnie, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i instytucje otoczenia biznesu. Jak zapowiada prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej profesor Rafał Żelazny, prezentacja ustaleń nastąpi niedługo.
3: Najprawdopodobniej 20 października będzie duże spotkanie właśnie w Katowicach, poświęcone pewnemu projektowi, który wypracowaliśmy tu z Uniwersytetem Cambridge i będziemy mówili o tak zwanym śląskim akceleratorze innowacji, bo niewątpliwie brakuje nam budowania firm, które potem stają się takimi, powiedziałbym, ambasadorami, jednocześnie oczywiście firm, które są bardzo mocno związane z badaniami i rozwojem.
0: Dyskusja o nowoczesnych firmach w regionach pogórniczych pojawi się też w czasie konferencji w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach na początku września. Centrum Kobiet od dziś działa w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. Oferuje wsparcie psychologiczne i prawne oraz spotkania ze specjalistami. Dostępne będą też warsztaty edukacyjne i rozwojowe. Wszystko zależy, czego kobiety będą oczekiwać, tłumaczy prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Aneta Kawka.
4: Zamysł jest taki, żeby kobiety mogły dać coś kobietom, żeby kobiety znalazły swoje miejsce, żeby miały swój azyl, żeby miały miejsce, do którego mogą pójść, jak znajdą tylko chwilę czasu. Niekoniecznie wydając też środki, chcielibyśmy stworzyć kalendarz dostępny, bo myślę, że na pewno jakaś internetowa informacja na temat działalności Centrum Kobiet powstanie i wtedy każdy będzie mógł zajrzeć, kiedy dzieje się coś, co go interesuje.
0: Ważną rolę ma odgrywać wolontariat. Centrum Kobiet powstało w budynku Szkoły Rodzenia przy Szpitalnej 1. W nocy minimalnie od 15 do 17 stopni. Zachmurzenie zmienne, a nad ranem możliwy będzie deszcz. Jutro w ciągu dnia do 25 stopni. O poranku jeszcze możliwe będą przelotne opady.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 sierpnia. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Porażka ostatnich lat. Tak premier mówi o braku przełomu w kwestii praw kobiet czy praw osób LGBT+. 30 sierpnia uroczysty pochówek szczątków ofiar rzezi wołyńskiej odnalezionych w nieistniejących już wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Znikają wakacyjne połączenia, pojawiają się nowe. Od niedzieli na kolei zmiany w rozkładzie jazdy. Premier o sukcesach i porażkach rządu. Na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie Donald Tusk mówił, że mimo dużego deficytu w budżecie udało się utrzymać 5% na obronność. Wskazał, że głównym problemem jego rządu jest brak przełomu w kwestii praw kobiet czy praw osób LGBT+.
7: Nie powiem, że to jest moja porażka, ale to jest porażka tych 3 lat, że nie udało się w tych kwestiach takich jak prawa kobiet czy prawa mniejszości uzyskać ustawowych gwarancji. Okej, mamy pewne sposoby omijania tej obstrukcji, no ale one na pewno nie są satysfakcjonujące dla tych najbardziej zainteresowanych.
6: W wydarzeniu organizowanym przez prezydenta Warszawy bierze udział prawie 1000 młodych osób. Na Ukrainie trwają przygotowania do pochówku Polaków, ofiar rzezi wołyńskiej. A w lipcu i sierpniu polscy i ukraińscy archeolodzy ekshumowali szczątki 55 mieszkańców nieistniejących już wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 30 sierpnia w 83. rocznicę mordu dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów.
8: Po polskich wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka nie ma śladu. Mordercy ograbili domy ofiar i spalili je. Jedynie ziemia skrywa ludzkie szczątki i nieliczne przedmioty użytku codziennego, wyjaśnia uczestniczący w ekshumacjach ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej.
9: To jest właśnie cecha tych nieistniejących wiosek na Wołyniu, że tu w ziemi owszem zachowują się rzeczy, natomiast jeżeli chodzi o takie naziemne struktury, czy jakieś fundamenty czegoś, bardzo ciężko. Te chałupy były drewniane, były ograbione, a potem podpalone. Jedyne co, to jest ta figura Matki Bożej, która jest też uszkodzona i nie ma nic.
8: W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ekshumacje prowadzone są od 1992 roku. Łącznie wydobyto szczątki ponad 700 osób. Wciąż trwają poszukiwania kości. Jeszcze około 300 ofiar. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
6: Jak zachować się w razie kryzysu? Jutro i w niedzielę w ponad 1000 miejsc w kraju MSWiA oraz służby organizują trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Przedstawiciele służb oraz eksperci będą opowiadać o rodzajach sygnałów alarmowych oraz o tym, co oznaczają. Nie zabraknie zajęć praktycznych. Dr Wojciech Wróblewski z MSWiA zapowiada, że na szkoleniu będzie można się dowiedzieć, jak w obliczu zagrożenia najszybciej znaleźć schronienia.
10: Będziemy razem z obywatelami przechodzić krok po kroku wyszukiwanie miejsc schronienia, zarówno w pracy, w domu, we wszystkich miejscach, gdzie przebywamy, będziemy mogli razem mapować potencjalne miejsca schronienia. Plecak ewakuacyjny, który jest niezbędny do przetrwania kilkunastu godzin w miejscu schronienia, będziemy uczyć dostosowywania tego plecaka do swoich potrzeb. Pokazywać, że nie musimy kupować gotowych plecaków, które bywają kosztowne, ale że każdy plecak można zbudować w sposób indywidualny.
6: Miejsce najbliższego treningu reagowania można sprawdzić na stronach urzędów wojewódzkich, gmin i miast. Zbigniew Boniek uhonorowany w Galerii Sław Łódzkiego Sportu. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii łódzkiej i polskiej piłki nożnej odsłonił tablicę ze swoim wizerunkiem na ścianie Atlas Areny. Zbigniew Boniek rozpoczął swoją wielką przygodę z futbolem w Widzewie. Grając w jego barwach zdobył 2 mistrzostwa Polski. Dziś ze wzruszeniem wspominał łódzkie lata swojej kariery.
11: Jestem bydgoszczaninem, który czuje się absolutnie człowiekiem, który znalazł swoje drugie miasto w najpiękniejszym okresie swojego życia. Bycie piłkarzem, uprawianie dyscypliny sportu, o której marzyłeś w dzieciństwie, w klubie, w mieście, do którego przyjechałeś, było rzeczą fantastyczną.
6: Po zakończeniu gry w Widzewie Zbigniew Boniek kontynuował z sukcesami karierę we włoskich klubach. Jest medalistą Mistrzostw Świata z 1982 roku.
12: Pasażerowie zyskają nowe...
6: Połączenia wakacyjne znikają, pojawiają się nowe między dużymi miastami, a wrócą kursy dla uczniów. Na niektórych trasach podróż będzie krótsza. Tak wyglądają szczegóły jesiennej korekty rozkładu jazdy na kolei, która wejdzie w życie w niedzielę. Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity mówi, że nowe połączenia pojawią się na kilku trasach.
12: Pasażerowie zyskają nowe połączenia z Poznania do Olsztyna oraz z Gorzowa Wielkopolskiego, a od 4 września na trasę Poznań-Olsztyn wyjedzie nowy pociąg IC Gopło. Podróż między tymi miastami potrwa 3 godziny 18 minut. Zmieni się także trasa pociągu IC Gryf. Od września pojedzie on ze Szczecina przez Olsztyn do Ełku, a czasowo również do Białegostoku. Po raz pierwszy pociągi dalekobieżne zatrzymają się także w Spychowie.
6: Jesienna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do grudnia. To był Serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Synoptycy ostrzegają przed ulewnym deszczem i burzami na zachodzie kraju. We wschodniej części wieczór i noc pogodna, a w nocy od 12 do 18 stopni, jutro deszczowo i chłodniej niż dziś od 19 do 26.
14: Autopromo. Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: na zegarach 22. Jest wniosek prokuratury o 3-miesięczny areszt dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w związku z aferą Zonda Krypto. Teatr imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie ma nowego dyrektora artystycznego. To aktor Grzegorz Małecki. Zaczniemy jednak od utrudnień po wypadku na drodze krajowej 78 w Świerklańcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Utrudnienia dla kierowców po wypadku w Świerklańcu. To droga krajowa 78. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego i motocykla. Jedna osoba została ranna. Ruch w tym miejscu jest wahadłowy. Prokuratura zawnioskowała o aresztowanie na 3 miesiące szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został zatrzymany w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Sprawa dotyczy płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli giełdy kryptowalut. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak mówi, że jeden z zarzutów dotyczy zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w obliczu grożącej Zonda Krypto niewypłacalności.
2: Wypłaty miały miejsce dwukrotnie w kwietniu tego roku i to pierwotnie była kwota około 195 tysięcy złotych, natomiast kolejna kwota to była kwota 100 tysięcy euro. To przestępstwo jest określone jako właśnie przestępstwo zaspokajania wierzytelności, należności. Jednym ze znamion oczywiście tego przestępstwa jest to, że dłużnik pozostaje w takiej kondycji finansowej, która grozi jego niewypłacalnością bądź upadłością.
0: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał też zarzut płatnej protekcji. Nie przyznał się do postawionych mu zarzutów. Złożył obszerne wyjaśnienia. Wniosek prokuratora rozpozna Sąd Rejonowy Katowice Wschód.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: 650 zarzutów usłyszał mężczyzna w sprawie prowadzonej przez sosnowieckich policjantów. 41-latek publikował w internecie fałszywe oferty, mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska z tamtejszej komendy policji.
3: Podejrzany działał na kilka sposobów, między innymi oferując fikcyjny wynajem domków letniskowych oraz zamieszczając ogłoszenia dotyczące sprzedaży broni. Wykorzystywał również podrobione dokumenty, za pomocą których pokrzywdzeni byli wzywani przez Urząd Patentowy do dokonywania wpłat.
0: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. O jego przyszłości zdecyduje sąd. Prawie 95% dzieci hospitalizowanych z powodu RSV nie miało wcześniej żadnych czynników ryzyka ciężkiego przebiegu choroby. Wirus RSV to jedna z najczęstszych przyczyn szpitalnego leczenia niemowląt w Polsce. Eksperci rozpoczęli kampanię Czas na gotowość przed RSV. Ma zwiększyć świadomość zagrożenia. Dyrektorka Instytutu Matki i Dziecka Alicja Karnej mówi, że na RSV chorują wszystkie dzieci, także spoza grup ryzyka.
4: To nie tylko chorują dzieci urodzone przedwcześnie, ale gro tych dzieci, ponad 90%, które zachorują, to są niemowlęta małe do 6 miesiąca życia bądź w pierwszym roku życia i w większości to są dzieci hospitalizowane właśnie z uwagi na jeszcze nierozwinięty w pełni układ odpornościowy, ale również ze względu na budowę dróg oddechowych.
0: W ubiegłym roku zarejestrowano około 95 tysięcy przypadków zakażenia RSV. To ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Grzegorz Małecki został nowym dyrektorem artystycznym Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. To aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Przed kilkoma dniami zakończył ponad 25-letnią przygodę z Teatrem Narodowym w Warszawie, żeby objąć nową funkcję.
5: W pierwszym momencie oczywiście pomyślałem, że nie, tym bardziej, że nie ma repertuaru ustalonego na najbliższy sezon. Częstochowa 200 kilometrów od mojego domu. Ja jestem aktorem Teatru Narodowego, jestem na etacie, no więc jak to w ogóle wszystko pogodzić? No i tak myślałem, no jakieś bite 8 minut i odzwoniłem, powiedziałem, no dobra, no to chyba jednak tak. Hej, przygodo.
0: Grzegorz Małecki przedstawił dziś swoje plany na nowy sezon artystyczny Częstochowskiego Teatru. Widzowie zobaczą m.in. Czarownicę z Salem w reżyserii Adama Sajnuka czy Moralność pani Dulskiej w reżyserii Anny Gryszkówny. Teatr imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie zaprezentuje także dwie zaplanowane wcześniej premiery, w tym dla młodzieży. Nad ranem może pojawić się miejscami deszcz, a temperatura minimalna w nocy od 15 do 17 stopni. Jutro na przemian. Trochę słońca, trochę chmur, ale na ogół już bez opadów. Będzie nieco chłodniej niż dziś, bo na termometrach do 25 stopni.
6: A na razie ciepło?
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 sierpnia. Jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Szef PKO nie przyznaje się do winy. Radosław P. usłyszał zarzuty. Prokuratura chce dla niego aresztu. Projekt przyszłorocznego budżetu przyjęty przez rząd został przekazany Radzie Dialogu Społecznego. Norwegowie żegnają króla Haralda V. We wtorek tron oficjalnie obejmie jego syn Hakon VIII. Prokuratura wnioskuje o 3-miesięczny areszt dla szefa PKOL Radosława P. Został zatrzymany w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Sprawa dotyczy płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli giełdy kryptowalut.
9: Radosław P. w zamian za wartościowy zegarek miał powoływać się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2: To było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez urząd, a dotyczące postępowania prowadzonego wobec giełdy kryptowalut.
9: Mówiła prokurator Anna Adamiak. Drugi zarzut dotyczy wycofania przez niego środków z giełdy Zonda Krypto w momencie groźby jej bankructwa.
2: To przestępstwo zaspokajania wierzytelności, należności. Jednym ze znamion oczywiście tego przestępstwa jest to, że dłużnik pozostaje w takiej kondycji finansowej, która grozi jego niewypłacalnością bądź upadłością.
9: Radosław P. nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Prokuratura w siedzibie PKOL i mieszkaniu zabezpieczyła zegarek, telefon i gotówkę. Radosław P. grozi do 8 lat więzienia za pierwszy i do 2 lat za drugi czyn. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
8: Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego w wydanym komunikacie zapewniło, że mimo zatrzymania i przedstawienia zarzutów prezesowi Radosławowi P. organizacja działa w sposób niezakłócony. Mając świadomość, że ostatnie wydarzenia nie pozostają bez wpływu na wizerunek naszej organizacji, członkowie Prezydium Zarządu PKOL obserwują sytuację wokół instytucji, a ewentualne dalsze działania będą podejmowane w najbliższym czasie, w zależności od decyzji uprawnionych organów. Czytamy w komunikacie. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie projekt ustawy budżetowej na przyszły rok, który, jak poinformował resort, został przekazany Radzie Dialogu Społecznego. Rząd rano przyjął projekt budżetu na 2027. Jest napięty, ale odpowiedzialny, mówi premier Donald Tusk.
10: Chcemy, aby ten budżet był elementarnie odpowiedzialny. Tutaj mówimy o tych wskaźnikach, na które wszyscy zwracają uwagę. To jest i dług, i deficyt, wiadomo. I wiadomo, że chcielibyśmy, żeby to było, te wskaźniki były niższe. Ale równocześnie nie chcemy i nie pozwolimy na to, żeby polska gospodarka stanęła albo żeby zatrzymać jakiekolwiek pieniądze, które mają trafić do ludzi na poprawę jakości życia w Polsce. Budżet jest napięty, ale odpowiedzialny.
8: Dochody mają wynieść 695 miliardów złotych, wydatki 977, deficyt 282 miliardy. Na ochronę zdrowia rząd przeznaczy w przyszłym roku 274 miliardy złotych, a na obronność 198 miliardów. Rodzina, politycy, wojskowi i mieszkańcy Międzyrzecza pożegnali generała broni Mirosława Różańskiego. Jeden z najbardziej znanych polskich dowódców, a w ostatnim czasie senator, zmarł w wieku 62 lat. Pogrzeb miał charakter państwowy. Wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz wspominał zaangażowanie generała w służbę publiczną także po odejściu z wojska.
11: Chcę was też poprosić, żeby to się przerodziło w kontynuowanie misji dowódcy generała Różańskiego. Ci, którzy z nim współpracowali, muszą kontynuować tę misję bezkompromisowej miłości do ojczyzny.
8: Generała żegnali też mieszkańcy Międzyrzecza.
12: Jak ja byłem w wojsku, to on był dowódcą jednostki, nie? Bardzo go chwalę, nie? Jest bardzo uprzejmy był, nie? Za żołnierzem.
8: Jak pan go wspomina? Dobry
12: bardzo,
8: był?
12: Bardzo dobrze, nie? Jako dowódcę i jako generała, nie? Bardzo dobrze.
13: Po prostu chcę oddać mu hołd.
8: Generał broni Mirosław Różański został pośmiertnie odznaczony honorowym tytułem Zasłużony Żołnierz Rzeczpospolitej. We wtorek 1 września król Hakon VIII złoży przysięgę przed parlamentem Norwegii. Wtedy też jego przewodniczący oficjalnie ogłosi śmierć Haralda V i zmianę monarchy. Król Norwegów zmarł rano, miał 89 lat. Norwegowie wspominają go jako człowieka bliskiego ludziom, który jednoczył kraj.
14: Królewski sztandar nad pałacem w Oslo opuszczono do połowy masztu. Wspominający Haralda V zwracają uwagę na jego otwartość. Był dla wszystkich jak dziadek, był dobrym człowiekiem. Nigdy nie patrzył na religię, płeć ani nic takiego. Po prostu akceptował każdego takim, jakim jest. Dlatego był królem ludu. Smutkowi po śmierci monarchy towarzyszy też poczucie wspólnoty. Jest bardzo smutno, trochę ponuro, ale jednocześnie bardzo miło widzieć, że Norwegia jednoczy się wokół króla i że jesteśmy tak zjednoczeni jako kraj i naród. Harald V panował przez ponad 35 lat. Angażował się w ochronę przyrody i był zapalonym żeglarzem. Trzykrotnie reprezentował Norwegię na Igrzyskach Olimpijskich. Mimo pogarszającego się zdrowia nie zdecydował się na abdykację. Teraz tron objął jego syn Hakon. Jan Oleński, Polskie Radio.
8: Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami na zachodzie kraju. Alerty obowiązują do jutra. Lokalnie mogą wystąpić podtopienia.
15: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz 9 powiatów województwa lubuskiego, w tym Zielonej Góry i okolic. RCB apeluje, by nie zbliżać się do wezbranych rzek i słuchać poleceń służb. Dla tych samych regionów ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami ogłosił Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk IMGW Przemysław Markiewicz mówił, że burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu.
16: A prognozowana ich wysokość wyniesie miejscami nawet do 50 mm.
15: Ostrzeżenie obowiązuje od dzisiejszego wieczora do jutrzejszego poranka. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
8: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Czas na sport. Norbert Michalak.
17: Polskie siatkarki stanęły na wysokości zadania i pokonały Turczynki 3-2 w rozegranym w Stambule ostatnim spotkaniu grupy A Mistrzostw Europy. Polki w 1/8 finału zagrają w poniedziałek z Portugalią, mówi przyjmująca kadry Paulina Damaskę.
18: Cieszy mnie fakt, że mieliśmy okazję pierwszy raz zagrać przy pełnej hali. Atmosfera była niesamowita. Odnośnie meczu cieszę się, że pokazałyśmy się z dobrej strony, przetrenowałyśmy co mogłyśmy. Plusy takie, że grałyśmy do końca i po prostu grałyśmy swoją grę jak najlepiej potrafimy.
17: W tabeli grupy A pierwsze miejsce zajęły Polki, drugie Turczynki, a trzecie Słowenki. Tymczasem siatkarze wygrali ze Słowenią 3-2 w rozegranym w Krakowie meczu Memoriału Wagnera. W drugim piątkowym spotkaniu Stany Zjednoczone przegrały z Francją 0-3. Jutro Polacy zagrają z Amerykanami, a Francuzi zmierzą się ze Słoweńcami. Piłkarze Legii Warszawa w ostatniej chwili zremisowali ze Śląskiem Wrocław 1-1 w meczu 6. kolejki Ekstraklasy. Bramkę dla gości zdobył Piotr Samiec-Stalar, a gola dla gospodarzy w doliczonym czasie gry strzelił Rafał Adamski. We wcześniejszym spotkaniu Wisła Płock przegrała z Koroną Kielce 0-2. Dzięki wyjazdowej wygranej Korona zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Wisła tuż przed strefą spadkową. Oleksii Koliadych wywalczył złoty medal Mistrzostw Świata w kajakowym sprincie. Ukrainiec, który reprezentuje Polskę, w finale Kanadyjkarzy na 200 metrów wyprzedził Uzbeka Artura Gulijewa. Trzeci był startujący pod neutralną flagą Andrzej Żołabu. Dla Koliadycha to trzeci medal Mistrzostw Świata w karierze. Wszystkie krążki zdobył w rywalizacji Kanadyjkarzy na 200 metrów. Jutro po

0: Jest 23. Sąd w Katowicach zdecyduje, czy tymczasowo aresztować prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma to związek z aferą Zonda Krypto. Pracowity weekend czeka policjantów drogówki. Z końcem wakacji spodziewają się wzmożonego ruchu. Luteranie ze Szczyrku prowadzą kolejną zbiórkę piłek, tym razem z okazji siatkarskich mistrzostw świata.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Prokuratura zawnioskowała o 3 miesiące, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chodzi o aferę giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak mówi, że prokurator argumentował wniosek możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem.
2: Prokurator, oceniając zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, a także treść wyjaśnień złożonych przez pana Radosława P., uznał, że poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów. Prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego.
0: Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Nie przyznał się do zarzucanego czynu. Złożył obszerne wyjaśnienia. Wniosek o jego areszt rozpatrzy Sąd Rejonowy Katowice Wschód. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego miał się między innymi powoływać na wpływy u byłego premiera w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. Przed nami ostatni weekend tegorocznych wakacji. Dla wielu będzie to czas dalszych podróży. Na drogach spodziewany jest wzmożony ruch, dlatego będzie je patrolować większa liczba mundurowych, mówi Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Będą oni zwracać uwagę m.in. na trzeźwość kierowców, ale nie tylko.
3: Na pewno wszelkie zachowania, które wykraczają poza normy, będą mocno temperowane przez policjantów. Prędkość to też mocno będziemy kontrolować, no bo prędkość jest jednym z głównych czynników zdarzeń drogowych. Wszelkie manewry wyprzedzania w rejonach przejść, inne wykroczenia popełniane wobec pieszych. To, co tak naprawdę przez wakacje było naszą piętą achillesową.
0: Policyjna akcja Bezpieczne Powroty z Wakacji potrwa do poniedziałku. Prezydent Karol Nawrocki wsparł akcję luteranów ze Szczyrku, którzy zbierają piłki. Później rozdadzą je w trakcie nabożeństwa młodzieży z okazji siatkarskich mistrzostw świata mężczyzn. Te odbędą się we wrześniu. Zbiórka trwa. Piłki ofiarowali też m.in. wojewoda śląski Marek Wójcik, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski i samorządowcy z okolic Szczyrku. Mistrzostwa Europy Siatkarzy zaczną się 9 września meczem w Neapolu. Skończą 26 września finałem w Mediolanie. Polacy będą bronili mistrzowskiego tytułu wywalczonego w 2023 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Modernizacja czeka Muzeum Częstochowskie. Będzie kosztowała 6 milionów złotych. Prace obejmą dwa budynki. Ratusz i rezerwat archeologiczny kultury łużyckiej, mówi dyrektorka muzeum Katarzyna Ozimek.
4: Te modernizacje są kompleksowe, bo zakładają zmiany i unowocześnienia w prezentacji, aranżacji wystaw i też samych działań edukacji. Zmieni się też sposób ich zwiedzania, bo oprócz tego, że pokazujemy oryginały, upowszechniamy wiedzę o nich i też zakładamy zdobywanie jej przez szereg multimediów, przez specjalne ścieżki interaktywne.
0: Prace potrwają 3 lata. Zostały dofinansowane 5 milionami złotych z Unii Europejskiej. Tej nocy w najchłodniejszym momencie około 15-17 stopni. Nad ranem nie jest wykluczony deszcz. Według najnowszych prognoz lokalnie mogą też pojawić się burze. Jutro w ciągu dnia do 25 stopni i na ogół bez opadów.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. 5 kolejnych polskich myśliwców F-35 jest już w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Maszyny przyleciały ze Stanów Zjednoczonych i wylądowały w bazie w województwie łódzkim. Dołączyły do 3 husarzy, które stacjonują tu od maja. Pierwszy z nowych samolotów został po lądowaniu powitany tradycyjnym salutem wodnym. Teraz maszyny muszą przejść procedurę odbioru, zanim rozpoczną szkolenia i przygotowania do działań operacyjnych. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
5: W Łasku stacjonuje już 8 samolotów F-35, czyli wszystkie, które do tej pory trafiły do Polski. 5 nowych maszyn czeka teraz dokładne sprawdzenie. Dopiero po zakończeniu tej procedury rozpoczną się szkolenia i przygotowania do działalności operacyjnej, mówi dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, pułkownik Krzysztof Duda.
7: Mamy przygotowane zasoby ludzkie do przyjęcia tego samolotu. Niedługo po procesie acceptance wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki. Acceptance, czyli taki audyt systemu uzbrojenia.
5: F-35 to wielozadaniowe myśliwce piątej generacji, niewidoczne dla radarów. Potrafią zbierać, analizować i przekazywać informacje z pola walki, dlatego określane są jako latające superkomputery. Do końca roku w Polsce ma być ich 14. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
6: Całe zamówienie obejmuje 32 myśliwce, które docelowo będą stacjonować w 2 eskadrach po 16 samolotów w Łasku, w Łódzkiem i w Świdninie w Zachodniopomorskiem. Można będzie dowiedzieć się, jak właściwie reagować na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Dziś w prawie 1500 miejsc w całym kraju odbędzie się krajowy trening reagowania. Będzie to trening umiejętności potrzebnych w sytuacji zagrożenia i kryzysu. Odbędzie się m.in. przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, zapowiada wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
8: Na przykład kwestie dotyczące sygnału alarmowego, kwestie dotyczące zagrożeń związanych z dezinformacją, komunikatów ostrzegawczych, a więc gdzie się kierować i które komunikaty są wiarygodne, tak żeby rzeczywiście nie podlegać jakiejś dezinformacji, która w tych czasach jest bardzo prawdopodobna.
6: Lokalizację najbliższego treningu reagowania można sprawdzić na stronach urzędów wojewódzkich, urzędów gmin i miast. W aktualnościach teraz ważna wiadomość dla fanów sportu. Polskie siatkarki pokonały Turczynki 3-2 w rozegranym w Stambule ostatnim spotkaniu grupy A Mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, aż 25, zdobyła Julia Szczurowska. Brązowa medalistka Mistrzostw Europy z 2009 roku Paulina Maj jest pod wrażeniem gry całego zespołu, ale przede wszystkim rezerwowych zawodniczek.
9: Jak typowałam przed meczem wynik, no to na pewno nie na naszą korzyść. Stawiałam Turczynki jako faworytki tego spotkania. Ja się cieszę z wygranej i z tego, że dziewczyny, przede wszystkim te zmienniczki, też pokazały, że wchodzą, potrafią dobrze zagrać, więc to na pewno dla nich samych, dla ich mentalności jest dobre i też taki sygnał dla trenera, że są gotowe. Turcja nie zagrała, mimo że przede wszystkim z takim zacięciem, jak one potrafią. I to było jakby widać, może kalkulowały, może nie. Jakby nie jest to dla nas istotne. Lepiej się cieszyć, że gramy z Portugalią tak naprawdę niż z Azerbejdżanem.
6: A ten mecz z Portugalią już w poniedziałek.
1: To są aktualności jedynki.
6: W nich teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump poinformował, że podpisze rozporządzenie o utworzeniu Akademii Kosmicznej. Nowa placówka ma przygotowywać załogi do lotów na Księżyc, a w przyszłości nawet na Marsa. Prezydent mówił o tym podczas uroczystości w Houston honorującej załogę misji NASA Artemis II.
10: Prezydent wręczył załodze misji Artemis II, która była pierwszą od ponad 50 lat załogową wyprawą w okolice Księżyca, kongresowy medal honor za podłej kosmosu i ogłosił utworzenie nowej akademii, która ma stanowić wsparcie dla sił kosmicznych USA. Będzie instytucją ukierunkowaną na podbój kosmosu, przeznaczoną dla osób pragnących rozwijać karierę w tej dziedzinie. To jasne, że musimy edukować przyszłe pokolenia i stworzyć miejsce do zbierania doświadczeń. To będą operatorzy, zespoły serwisowe, wszyscy członkowie niezbędni w ramach naszych misji kosmicznych. Musimy to zrobić, mówił Donald Trump. Wkrótce ma zostać wybrana lokalizacja dla nowej amerykańskiej akademii. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: A na koniec powracamy na ziemię i mamy zaproszenie na przedostatni przystanek trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Będzie to Gołdap. Jutro od rana w mazurskich tężniach solankowych turyści i mieszkańcy mogą spodziewać się licznych atrakcji. Od 9 do 12 audycja plenerowa. Poprowadzą ją Sława Bieńczycka i Roman Czajarek. W południe rozpocznie się piknik edukacyjny.
11: Po pierwsze konkursy, po drugie konkursy, po trzecie konkursy, choć nie tylko. Ale to rzeczywiście jeden z ostatnich momentów, żeby zdobyć po pierwsze atrakcyjne nagrody, które Państwu oferujemy, a po drugie najbardziej pożądaną maskotkę w trakcie tych wakacji, czyli właśnie naszą tegoroczną maskotkę, pieska.
6: A zapowiadała Sława Bieńczycka. O 16:00 międzypokoleniowa potańcówka, wieczorem koncert na Promenadzie Zdrojowej. Wystąpią m.in. Perfekt, Ania Wyszkoni i Michał Szpak. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: W nocy kilkanaście stopni na termometrach w całym kraju i postępujące od zachodu w kierunku centrum opady deszczu oraz towarzyszące im burze. W ciągu dnia będzie ciepło i pogodnie w większości regionów. Popada i zagrzmi lokalnie we wschodniej części kraju. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 19 stopni na północy, 23 w centrum i do 26 na południu.
1: Jedynka. Polskie Radio.
12: Tu Radio Dźwięk. Gram.